0: Słuchaj, to powinno cię zaniepokoić.
1: Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grupy RH-, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
2: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
1: Reporterka RMF FM spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają Centrum Krwiodawstwa?
3: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
4: Od dawna?
3: Od 10 lat.
4: O wow, to już trochę tej krwi jest.
3: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
4: A dlaczego pan oddaje tę krew?
3: Zawsze chciałem pomagać.
5: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
1: Usłyszała reporterkę RMF FM Anna Połamar. Kolejna maszyna ze zbiorów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została udostępniona poznańskiemu Centrum Szyfrów Enigma. W sumie to już 7 maszyna szyfrująca prezentowana w stolicy Wielkopolski. Odwiedzający mogą już podziwiać prawie 100-letni eksponat.
6: Tak zwany model K to jest Enigma, która produkowana była na rynek cywilny. Nie służyła celom wojskowym. Ona ma prawie 100 lat, więc też w przyszłym roku swój jubileusz świętuje. Została wyprodukowana w 1927 roku. Ten model Enigmy był produkowany do 1944 roku, więc bardzo, bardzo długo. Używały go między innymi koleje państwowe w Niemczech, ale to był też taki model eksportowy, który na przykład trafił do Włoch i Włosi również z niego korzystali.
1: Mówiła dr Monika Hercht, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Czy w świecie gier wideo czeka nas wielka zmiana? Między innymi o tym nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Marcinem Pigulakiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7: Możemy powiedzieć, że nastąpiła to pewien krok w kierunku rewolucji w świecie gier wideo, że jeden z topowych, czołowych wydawców, producentów gier wideo obwieścił, iż od 2028 roku rezygnuje z nośników cyfrowych. Gdybyśmy mieli tak w skrócie też wyjaśnić tym słuchaczom, którzy nie są w temacie, na czym to polega?
8: Określiłbym zachodzące zmiany nie tyle jako rewolucję, tylko proces, finalny proces 20-letniego gotowania żaby, jakim było stopniowe przesuwanie własności graczy nad grami z nośników fizycznych na rzecz plików cyfrowych. Istota tej zmiany jest przede wszystkim taka, że według prawa, które obowiązuje, gracz kupując plik cyfrowy de facto nie kupuje gry, a jedynie ją wypożycza. W związku z tym właściciel praw może zrobić z nią, co uważa za stosowne, może wycofać ją ze sklepów, może dokonać zmiany w treści gry, może w gruncie rzeczy dysponować rzekomą własnością graczy. I z punktu widzenia tych zmian, które nastąpiły w ostatnim czasie, czyli decyzji o odwróceniu się od nośników fizycznych, de facto cały proces wytwarzania konsol, czyli własności nad hardwarem, dysponowania kanałami dystrybucji, a także oczywiście dysponowania treścią gry znajduje się na przykład w jednych rękach i niestety nie są to ręce graczy, a korporacji.
7: Co to znaczy dla takiego zwykłego gracza, który od czasu do czasu na przykład lubi sobie gdzieś tam parę razy w tygodniu po pracy na przykład usiąść z padem, pograć na konsoli?
8: Co ciekawe, z punktu widzenia przeciętnego gracza nie zachodzi aż tak duża zmiana, gdyż dane są bezwzględne. Ponad 80% globalnego obrotu grami cyfrowymi dzisiaj to obrót cyfrowy. Te pozostałe 20% to są głównie gracze najbardziej zaangażowani, kolekcjonerzy, którzy chcą posiadać namiastkę własności i to głównie w nich uderzy zmiana wielkich korporacji. W tym momencie więc obumiera pewna gałąź kolekcjonerstwa, obumiera gałąź rynku wtórnego, czyli możliwości odkupienia fizycznego egzemplarza gry po niższej cenie. Obumierają również sklepy z grami cyfrowymi, które już zaczynają obwieszczać swój własny koniec, ale niestety z punktu widzenia graczy cyfrowych zachodzi jeszcze jedna problematyczna zmiana, a mianowicie ceny gier niestety mogą w tym wypadku tylko rosnąć. Raczej na obniżki się nie zanosi, bo alternatywne źródło pozyskiwania gier po prostu wyschnie.
7: A gry wideo, jak wiemy, już teraz tanie nie są.
8: Tanie nie są, tanie już było, mówiąc klasykiem, i tak rzeczywiście będzie. Wielką decyzją odnośnie do tego sprzedaży fizycznej była przede wszystkim decyzja Rockstara, aby GTA płytę A6 wydawać wyłącznie de facto w formie cyfrowej. To pokazuje, jakie trendy będą zachodzić w ostatnich latach. Gracze, którzy są przywiązani do wydań fizycznych, raczej zmienią się w graczy retro, czyli takich, którzy będą kolekcjonować gry dawne, a niekoniecznie te, które będą wychodzić w przyszłości.
7: Ja bym chciał nawiązać też do tego, o czym pan wspomniał na początku, to znaczy o tej takiej ingerencji we własność graczy, możliwości zmiany. To oznacza, że jeżeli ja na przykład zakupię grę, będę ją miał w swojej bibliotece, nie będę w nią grał na przykład przez 3 miesiące, a w międzyczasie wydawca coś w niej pozmienia, to będzie mogło być tak, że któregoś dnia na przykład obudzę się z mocnym zdziwieniem, kiedy znowu włączę konsolę?
8: Tak, jak najbardziej. Takie przypadki już zachodzą. Znaczy na przykład, kiedy wydawane są wersje zremasterowane czy odnowione dawnych gier, wówczas wydawca na przykład decyduje o wycofaniu starszej, a więc tańszej wersji ze sklepów. W tym wypadku i będzie tak faktycznie, korporacje będą w pełni posiadać władzę nie tylko nad tymi grami, które tworzą jako producenci, ale również nad tymi grami, które będą wydawać jako właściciele sklepów. I to prawdopodobnie doprowadzi do takiej mocnej Netflixacji życia, w którym rzeczywiście treść gier będzie bezpośrednio również kontrolowana przez wielkich wydawców.
7: Pojawiają się też głosy na różnego rodzaju forach, stronach internetowych dla graczy, że ukróci się też sytuacja związana ze zwrotami gier, kiedy na przykład do tej pory kupowaliśmy grę, zagraliśmy w nią, może nie do końca się okazało, że ona nam się podobała, mogliśmy ją w niektórych przypadkach zwrócić, czasem oddać do punktu, który odsprzedaje je dalej, czy też wymienić gdzieś między sobą. Teraz może dojść do punktu, w którym no, nie będziemy mogli zrobić tego zwrotu, czy też gra, nawet jeśli nam się nie spodoba, to te kilkaset złotych jednak będzie nas bardziej bolało?
8: Teoretycznie takie platformy jak Steam, na przykład na komputerach, wprowadzają politykę zwrotów, ale nie oszukujmy się, jest to prawo wysoce niedoskonałe i takie inicjatywy jak Stop Killing Games, podejmowane oddolnie przez graczy, mają na celu uregulować tego typu kwestie i również zapewnić wsparcie wydawców dla tych gier, które już po latach nie zarabiają na siebie. Nie oszukujmy się jednak, są to praktyki, które obecnie odbijają się w dużej mierze bez echa. Nie ma tutaj zdecydowanych działań ze strony korporacji i raczej niewiele na to wskazuje, że gracze będą mieli taką władzę. Pozostaje jednak, podejrzewam, dalej próbować i wywierać naciski na korporacje, żeby rzeczywiście prawo dotyczące własności plików cyfrowych rzeczywiście było nakierowane na gracza, a nie na korporację.
7: A co z tymi sklepami i punktami, które odsprzedają gry? No właśnie, myśli pan, że one faktycznie mogą upaść? Czy teraz będzie większe zainteresowanie właśnie tymi grami, które wyszły do tej pory i tymi edycjami kolekcjonerskimi?
8: Nastroje wśród właścicieli takich sklepów są raczej minorowe, bo nie oszukujmy się, o ile w historii gier mamy masę interesujących tytułów i mamy potężny segment graczy retro, to jednak wyobrażenie o tym, czy są współczesne gry i potencjał współczesnego rynku napędzają nowości. Bez tych nowości zdecydowanie zmniejszy się zainteresowanie stacjonarnymi sklepami. One prawdopodobnie będą funkcjonowały jeszcze jako sklepy sprzedające hardware, na przykład czy wspomniane dawne gry, ale będzie to bardzo mocna segmentyzacja, która no niestety będzie się odbijać na ich przyszłości.
7: A jak same firmy, korporacje tłumaczą taką zmianę, że to, no, bo to postępowało jednak przez ostatnie no, plus minus 20 lat?
8: Tak, korporacje odwołują się przede wszystkim no niestety do wskaźników zainteresowań konsumenckich. Tak jak wspominałem, 80% światowej dystrybucji gier to są jednak zakupy cyfrowe, chociaż w zeszłym roku na przykład 70 milionów kopii gier cyfrowych zakupiono w wersji fizycznej, mimo wszystko, jeżeli chodzi o konsole, ale dla wydawców jest to pewne świadectwo postępujących takich sympatii konsumenckich. Odwołują się do polityki Spotify, odwołują się do kultury streamingu, gdzie przecież również mamy do czynienia z plikami cyfrowymi, więc to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o politykę wielkich wydawców, również skupiają się na tych danych, które posiadają producenci samych gier. Przykładowo Capcom wskazał, że w zeszłym roku blisko 93% sprzedanych gier to są właśnie gry w wersji cyfrowej. Wygodnie kupuje się wersje cyfrowe, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o politykę długiego trwania, ich nietrwałość jest zatrważająca.
7: gracze też piszą na forach, na różnych stronach internetowych, że teraz nie pozostaje nic innego, tylko przerzucenie się na komputery personalne, na pecety, na komputery stacjonarne, no bo właśnie zniknęło coś, co było ekskluzywnego, znika coś, co było ekskluzywnego w świecie gier konsolowych?
8: Na pewno tak. Ta polityka własności gier, to poczucie, że posiadam gry wydane w ramach jakiejś tam kolekcji na półce, stanowiła potężny etos graczy konsolowych. Teraz się to zmienia, następuje zatarcie pomiędzy platformą, jaką są komputery osobiste i konsole. Ale co ciekawe, gracze PC-towi wskazują na jeszcze jeden argument, dlaczego warto rzekomo skupić się na platformie PC-towej i dlaczego będą gracze na nią się właśnie do niej odwoływać, a mianowicie do polityki piracenia gier. Dzisiaj piracenie gier jest raczej zjawiskiem mniej popularnym, a niektórzy wskazują, że w sytuacji, w której gry nie będą formalnie naszą własnością, kradzież nie jest rzekomo moralnym problemem. Czy tak będzie, zobaczymy, bo oczywiście w parze z rozwojem gier idą również polityki antypirackie, ale na pewno jakieś oddolne inicjatywy będą się pojawiały, żeby trochę ukrócić inicjatywy korporacji.
1: Z Marcinem Pigulakiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: ogłoszę.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słuchajcie, godzina trzecia to oznacza fakty RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem obecny.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie nasila się każdej nocy. USA uderzyły w infrastrukturę Iranu, a Teheran odpowiedział atakami na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. Lot rakiety Super Heavy odwołany minutę przed startem. SpaceX wstrzymał go z powodu problemów z silnikami. Polsko-niemiecki konflikt o gęsinę. Chodzi o certyfikat dla naszego specjału kulinarnego. Amerykanie uderzają w infrastrukturę Iranu. W nocy zbombardowano dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy na południu kraju w pobliżu cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęły co najmniej 2 osoby, 6 zostało rannych. Teheran twierdzi, że odpowiedział atakiem dronów na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. To już 6. z rzędu noc amerykańskich nalotów od wznowienia konfliktu na początku lipca. Kolejna próba Starshipa odwołana. SpaceX wstrzymał start zaledwie minutę przed planowanym odliczaniem z powodu problemów z silnikami rakiety Super Heavy. Elon Musk poinformował, że automatyczny system przerwał procedurę po wykryciu nieprawidłowości, a kolejna próba ma się odbyć w ciągu kilku dni. 13. lot testowy miał być przełomowy. Po raz pierwszy Starship miał wynieść na orbitę satelity Starlink nowej generacji i przetestować ponowny zapłon silnika w przestrzeni kosmicznej.
3: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały 2 osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych 2 podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
2: Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarny. Gęś z wolnego wybiegu karmioną niełuskanym owsem. Jak informowaliśmy już w faktach, Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
5: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
6: Jakich argumentów użyjemy?
5: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
6: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
5: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
6: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
5: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołucka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
2: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A w ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje.
3: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
2: A co dalej z cenami peletu? Między innymi o tym Tomasz Telikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister klimatu Pauliną Henning-Kloską.
7: I cały czas siedzę przy stole z leśnikami, bo to oni kreują politykę gospodarczą lasów państwowych.
8: No ale zarzuty są takie, że jest za mało wycinki, że za mało drewna trafia, że efekt będzie taki, że będzie drożej i na rynku meblarskim, i na rynku peletu.
7: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest leśnicy, Generalna Dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
8: Ale
7: pozyskanie, i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023. Więc nie ograniczamy żadnego pozyskania drewna. na plany zawsze są niższe, bo mamy wiatrołomy, różne zdarzenia nadzwyczajne, które też zwiększają pozyskanie drewna w lesie, więc szacujemy, że w tym roku pozyskanie będzie na poziomie porównywalnym jak w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku było na tożsamym, co w 2023. I tu można pochylić się nad porządkami w lasach prywatnych. Natomiast co do w ogóle ceny drewna, to ona jest niższa w stosunku do cen, które były, kiedy ja obejmowałam stery w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
8: Ale ceny peletu,
7: mimo inflacji,
8: oczywiście spadły w porównaniu do zimy, ale nadal są bardzo wysokie, wyższe niż w ubiegłym roku w lato. I ludzie mówią, no mieliśmy mieć opłacalne źródło energii, płacimy dużo więcej.
7: To po kolei, bo odróżnimy drewno okrągłe, które jest pozyskiwane na produkcję, przetwarzanie, na produkcję mebli, okien, nie wiem, budowę domów i tak dalej.
8: Skupmy się teraz na
7: pelecie. Bo to jest pełnowartościowe okrągłe drewno. Natomiast pelet nie produkuje się z pełnowartościowego okrągłego drewna. Wtedy on musiałby być... być bardzo wysoki. I dokładnie, pelet produkuje się z odpadów, które daje przemysł drzewny, nie z pełnowartościowego drewna.
8: Ale pani minister, to nie zmienia faktu, że pelet, on jest drogi.
7: Produkcja peletów w ubiegłym roku, nawet dane GUS to potwierdzają, wzrosła o 24%.
8: To dlaczego jest drożej?
7: Mieliśmy bardzo strogą zimę. Rozumiem, że w związku z tym ludzie zatowarowują się też na zimę, obawiając się równie strogich mrogów. I tu trzeba pomyśleć, wczoraj mieliśmy spotkanie z ministrem Motyką, na pewno przestrzenią do dużego rozwoju. I myślę, że trzeba racjonalnie usiąść i zastanowić się, jak ten rozwój wesprzeć jako państwo. Jest produkcja agropeletu ze słomy, ze słonecznika, z tego typu elementów.
8: Czyli będzie wsparcie dla produkcji agropeletu, a będzie jakieś wsparcie dla ludzi ogrzewających mieszkania, domy peletem?
7: My dofinansowywaliśmy kotły. Teraz słyszę, że jest nawoływanie, by zaprzestać dopłat do kotłów, ale największym problemem jest przestawianie się ciepłownictwa. To są zupełnie inne wolumeny i od paru lat, i ja już uprzedzałam ciepłowników, że dojdzie do pewnego momentu, w którym podaż peletu będzie, czy biomasy leśnej będzie nieadekwatna do zapotrzebowania i należy się elektryfikować. Myśmy to mieli w dokumentach strategicznych ministra klimatu i środowiska wyraźnie napisane, bo tu mamy do czynienia z naprawdę dużym zapotrzebowaniem, któremu ciężko będzie sprostać. Jeżeli wszystkie, całe ciepłownictwo z węgla przestawi się na biomasę leśną, na pelet.
8: Dobrze. Może właśnie problemem jest fakt, że nie mogą teraz elektrociepłownie korzystać z tej trochę lepszej jakości drewna i muszą korzystać z peletu. Efekt jest taki, że pelet idzie do elektrociepłowni, a nie idzie do zwykłych obywateli.
7: Tak jak
8: to jest wasze rozporządzenie, wiceministra klimatu i środowiska.
7: Jeżeli chodzi o pełnowartościowe drewno, tak, powiedzieliśmy, że nie można go spalać w piecach. To jest naturalne. I faktycznie jest tak, że to drewno pełnowartościowe trafia do produkcji, do przetwarzania, co zresztą było wyrażone w apelu tej pani, która zabierała głos w wiadomościach w serwisie informacyjnym. Żeby było więcej drewna do przetwarzania tu w kraju. Zresztą też o 51% zmniejszył się import drewna na przykład do Chin, co było naszym postulatem wyborczym. Więc tego drewna więcej ma zostawać w kraju. Produkcja płyty też się zwiększyła. Tego drewna więcej do przetwarzania i z tego powstaje więcej odpadu do produkcji peletu, bo tak jak przypomnę, nie opłaca, że produkcja peletu z pełnowartościowego drewna byłaby bardzo droga i też moim zdaniem nieakceptowana społecznie, żeby wycinać całe lasy do spalenia w piecu.
8: Kiedy będzie taniej? I kiedy ten pelet będzie, bo jego też brakuje.
7: Ale to, wie pan, ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne. To, co sobie wczoraj powiedzieliśmy, ja nie uczestniczyłam, bo akurat byłam zaangażowana w inne działania, ale jeden z moich wiceministrów uczestniczył wczoraj w spotkaniu u ministra Motyki, który odpowiada za surowce energetyczne i wyznaczyliśmy sobie dwa kierunki. Po pierwsze, poszukanie nowych rynków importu, bo prawda jest taka, że mamy ceny drewna skoczyły lata temu w Polsce najbardziej, kiedy mieliśmy zamknięty import z Białorusi, który jest zasadny, ale przez lata nie poszukano adekwatnych rynków do importu, które byłyby po podobnej cenie i jakości. Druga rzecz to jest postawienie na rozwój agropeletu. Też bardzo ważny kierunek. Produkcja peletu ze słomy,
8: do zimy będzie
7: siana.
8: Lepiej.
7: Taką produkcję można uruchomić bardzo szybko i teraz, tak jak powiedziałam, dużo zależy od tego, jak rozumiem, bo dzisiaj mamy i tak o 30% droższy niż w standardzie, ale o 30% tańszy niż zimą, więc jeszcze jesteśmy nie
8: ale
7: na
8: jest
7: szczycie.
8: Lato, więc jakby to powiedzieć, ale nie jest zaskakujące, nie. Że latem jest taniej niż zimą. No to
7: nie, bo dobrze
8: nie jest to szokujące.
7: Jeżeli, i tu trzeba też sprawdzić, bo jeżeli mamy wzrost zapotrzebowania wynikającego z tego, że ludzie chcą się w tym roku zatowarować szybciej, nie zimą właśnie, tylko przesunęli zakupy na lato, co jest zrozumiałe i o co zresztą w ubiegłym roku też apelowaliśmy. Tylko teraz jak znowu wszyscy się przesunęli, to mamy boom letni.
8: Czyli jak zwykle winni są klienci.
7: Nie, nie. Absolutnie nie chcę tego sugerować. Mówię o tym, że mamy pewną konsekwencję ubiegłorocznej bardzo mroźnej zimy, najmroźniejszej od 30 lat. Jeżeli ta zima będzie dużo łagodniejsza, to sytuacja się unormuje. Natomiast w międzyczasie trzeba się zastanowić, jak te dwie rzeczy zaadresować. Czyli
8: import i agro.
7: Dobrze. Bo,
8: pani minister, zmieniamy temat.
7: Wycięcie, nawet jeśli bym wycięła, powiedzmy z założenia, więcej drewna, to ono i tak szybciej zostanie wyeksportowane niż przetworzone na
8: dobrze.
7: Pelet.
8: Wiemy, że Polska zbudowała mniejszość blokującą, jeśli chodzi o zmiany w systemie ETS-u, czyli te zmiany ogłoszone niebawem przez Komisję Europejską będą korzystne dla Polski.
7: Tak, to już wiemy, że część postulatów Polski zostanie uwzględniona. Między innymi bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne. Czekamy na dokument, który ma zostać położony w piątek, pokazany w piątek oficjalnie przez Komisję Europejską. Natomiast
8: ale
7: to,
8: wiemy,
7: co chciałam powiedzieć, znamy, kraje członkowskie dostały do zapoznania się jeszcze nie w pełnym brzmieniu. Ale co jest najważniejsze, to to, że stanowimy grupę, z którą Bruksela musi się liczyć, bo mamy mniejszość blokującą.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu. Dalsza część tej rozmowy w faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Zbliża się godzina czwarta. Posłuchajmy najnowszego badania faktów RMF FM. Te przygotował i przedstawi teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Rząd Brazylii pracuje nad odpowiedzią na 25% taryfy nałożone przez administrację Donalda Trumpa. Ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry na razie nie będzie. Na wielki ekran trafi kolejna historia ze świata Władcy Pierścieni. Kinowy powrót do Śródziemia już w grudniu przyszłego roku. Brazylia szykuje odwet za amerykańskie cła. Rząd prezydenta da Silvy pracuje nad odpowiedzią na 25% taryfy nałożone przez administrację Trumpa. Według agencji Reutera w grę wchodzą m.in. ograniczenia dla amerykańskich firm medialnych oraz zawieszenie części patentów farmaceutycznych i rolniczych. Nowe cła mają wejść w życie 22 lipca. Waszyngton zarzuca Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe, a Brazylia zapowiada zdecydowaną odpowiedź, podkreślając, że nie zerwała negocjacji z USA. Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Śledczy mieli uznać, że wystąpienie o ENA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Z tymi informacjami w faktach teraz Tomasz Skory. Dlaczego pomysł ponownego wniosku o ENA upadł?
2: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
3: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
2: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
4: To są fakty RMF FM.
1: Przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego. Po niemal dwóch latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje reporter RMF FM Maciej Bałachicki.
5: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: A teraz trzęsienie ziemi dla fanów Tolkiena. W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. Do sieci trafiło już pierwsze nagranie z planu polowania na Golluma. Jaką historię opowie nowy film? Na to pytanie odpowie nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechawska-Szuchta.
0: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informację o jedynym pierścieniu.
1: No to jeszcze ważne pytanie, kogo zobaczymy na ekranie.
0: Andy'ego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo. Młodszą wersję Aragorna zagra Jamie Dornan. W obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodall.
1: Premiera nowej odsłony Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: O europejski system handlu emisjami pytał Tomasz Terlikowski swojego gościa, minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę.
6: Panie minister, co za to jest dwa? To znaczy będą jakieś odejście od tej polityki? Możemy liczyć na to, że nasze rachunki nie wzrosną?
7: W piątek mówimy o dyrektywie. Komisja ma położyć rewizję dyrektywy tej pierwszej, tak, głównej, ETS, podstawowej ETS. Natomiast pracując w gronie krajów członkowskich, jak widać, mając już ten zespół negocjacyjny, międzynarodowy, ukształtowany, zwarty i wspólnie negocjujący, myślę, że łatwiej będzie również negocjować dalsze zmiany w ETS-ie dwójce, bo tu też jesteśmy zgodni, że coraz więcej krajów rozumie, że to jest niestety ryzyko zwiększenia ubóstwa energetycznego w Europie.
6: Czyli te 10...
7: I wiele krajów podziela zdanie Polski. I przypomnę, że to właśnie mój zespół to Polska zaczęła budować po zmianie kierownictwa.
6: W tej sprawie mamy też mniejszość blokującą?
7: To jest również na agendzie dyskusji tej grupy.
6: To przejdźmy teraz do lasów. Greenpeace zarzuca, zresztą podobnie trochę jak Leśnicy, tylko trochę w innym duchu, zarzuca Ministerstwu Klimatu
7: To jest zupełnie druga strona.
6: Ale tak, Greenpeace zarzuca między innymi, że ustawa, jaką procedujecie, nie poddaje lasów kontroli społecznej, a to oznacza wystarczającej kontroli społecznej, a to oznacza, że nie wypełniamy wyroków europejskich trybunałów.
7: Ta ustawa wypełnia wyrok.
6: Greenpeace twierdzi inaczej. Mówi, że jest trudna droga, że to nie jest wystarczające i że...
7: Droga jest taka, która pozwala prowadzić gospodarkę, żeby mieć pozyskanie surowca na przykład na produkcję mebli czy pelet, żeby gospodarka nie stanęła w którymś momencie. I ja muszę stać tu pośrodku, bo z jednej strony mam grupę, branżę meblarską, mam ludzi, którzy traktują surowiec, drewno jako surowiec do produkcji i przetwarzania. Mam też koalicjantów z Polskiego Stronnictwa, na przykład Ludowego, którzy uważają, że z kolei te przepisy są zbyt daleko idące. Z drugiej strony faktycznie są NGO-sy.
6: Są sytuacje, w których na przykład wycinka lasów idzie tuż obok gawry, niedźwiedzi. To jest rzeczywiście szokujące.
7: Takiego przypadku akurat nigdy nie został do mnie zgłoszony, ale to prawda, że nadzór, i ja tu idę z nimi w parze, nadzór nad lasami musi być większy ze strony społeczeństwa. I dajemy po raz pierwszy w przepisach to narzędzie, żeby nie tylko tam, gdzie mamy dziedzictwo UNESCO, można było skarżyć do sądów politykę lasów państwowych, ale również, by wzmocnić ten nadzór nad działalnością lasów państwowych, również organizacjom społecznym, samorządom, które mogą i będą konsultować i mogą zaskarżyć plan urządzania lasów.
6: Mówi, ale muszą te organizacje dwa lata istnieć, młodsze nie mogą.
7: Taki konsensus wypracowaliśmy na poziomie rządu. Ja mam koalicję, w której też pracuję. Podobne przepisy są, jeżeli chodzi o plany, podobne przepisy są dotyczące planów ochrony powietrza. I tam również tego typu przepisy zaproponowaliśmy. Ale zaprosiłam na jutro do mojego ministerstwa na spotkanie, bo zaczynamy pracę nad tą ustawą w parlamencie i z jednej strony mam oczekiwania niektórych posłów naszej koalicji, żeby jeszcze odstąpić od pewnych przepisów dających kontrolę społeczeństwu, a z drugiej strony głos organizacji pozarządowych, które mówią, że to jest za mało. Więc mam głosy z dwóch stron. Ja muszę szukać i wypracowywać kompromisy i na koniec dnia muszę mieć podpis, żeby ustawa weszła w życie, muszę mieć podpis pana prezydenta. A wiemy też, że pan prezydent nie podpisze ustawy, która będzie dawała możliwość blokowania gospodarki leśnej naraz w całym kraju.
6: Pani minister, zaraz przechodzimy do polityki.
7: Bez jakiejkolwiek takich też osłonowych
6: działań. Już przechodzimy do polityki. Jeszcze tylko jedno pytanie o system kaucyjny. Kiedy małpki w systemie kaucyjnym?
7: To ja już wielokrotnie mówiłam, deklarowałam po przegląd systemu kaucyjnego po wakacjach, wtedy dalsze decyzje. Natomiast bardzo się cieszę, byłam też na wybrzeżu z taką kontrolą, jak funkcjonuje system. Widzę, że operatorzy faktycznie wzbogacają te nadmorskie kurorty w dodatkowe automaty. W ubiegłym miesiącu czerwiec zamknął się rekordową liczbę zwrotów. 700 milionów opakowań wróciło do systemu. Poprawiamy logistykę. Coraz mniej skarg jest na system kaucyjny, a jesteśmy w szczycie sezonu
6: decyzja w sprawie
7: używania napojów.
6: Po wakacjach.
7: Po wakacjach.
6: I kartony z mlekiem podobnie, czy to dużo później?
7: Kiedy byliśmy z wizytacją w Rumunii, która ostatnio przed Polską jako dość duży rynek wprowadzała system kaucyjny, przestrzegali nas, że to jednak powoduje problemy sanitarne, problemy z gryzoniami, które potem mogą się gromadzić wokół automatów, przegryzać kable, więc myśmy wycofali na ten moment napoje mleczne z systemu kaucyjnego i na ten moment nie planujemy je włączać.
6: To przechodzimy do polityki. Unia Centrum wystartuje na jednej liście z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
7: Po to tworzymy ugrupowanie polityczne, by bazowym scenariuszem było samodzielny start w wyborach parlamentarnych i na ten moment szykujemy się do wrześniowej konwencji programowej.
6: Minister, samodzielne startowanie ma sens, kiedy ma się sondaże, które pozwalają mieć nadzieję na wejście do parlamentu.
7: Od niedzieli podjęliśmy decyzję o powołaniu ugrupowania politycznego. Dopiero rozpoczynamy budowę marki. Dopiero zaczniemy mówić ludziom, kim jesteśmy. Uważam, że nie ma dzisiaj na scenie politycznej partii, która niosłaby ten katalog wartości, na który my stawiamy, czyli z jednej strony rozwój gospodarczy kraju, z drugiej strony kwestie środowiskowe i przyrodnicze. Żadna z partii politycznych nie ma tego na agendzie wysoko postawionych.
6: O takim scenariuszu z premierem, czy nie?
7: Nie rozmawialiśmy ani z premierem, ani z innymi koalicjantami na tym etapie o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
6: Czyli z PSL-em również, nie?
7: Czas na tego typu rozmowy przyjdzie w końcówce tego roku. Wtedy będzie można się zastanawiać nad różnymi scenariuszami.
6: No ale pytam o PSL, pani minister. Pytam dlatego, że Unia Europejskich Demokratów, z którą weszła pani w sojusz, żeby tworzyć Unię Centrum, od dawna jest już dogadana z PSL-em. No i...
7: Unia Europejskich Demokratów.
6: Podpowiem.
7: Przepraszam. Tak, Unia Europejskich Demokratów, to gardło mi, w którymś momencie odmówiło posłuszeństwa, współpracowała z PSL-em, ale nie ma żadnej wyprzedzającej umowy koalicyjnej, która by wiązała to środowisko z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ale nie odrzucamy różnych scenariuszy, natomiast bazowym scenariuszem jest samodzielny start. I teraz podstawowa rzecz. Dopiero zaczynamy budować nasze ugrupowanie, markę Unia Centrum i konwencja programowa wrześniowa. Zachęcam do śledzenia. Wtedy opowiemy swoją historię, wtedy powiemy więcej o naszym programie. To będzie ten start szczytowego sezonu politycznego poprzedzającego wybory.
6: I naprawdę pani wierzy, że będzie fantastycznie? 10% bierzecie w cuglach, będzie cudownie.
7: Panie redaktorze, krok po kroku, grosz do grosza i będzie kokosza. Oczywiście nie buduje się tak partii, ale ja budowałam partię w pół roku przed wyborami, która nazywała się Nowoczesna, dzisiaj jest wyrejestrowana z systemu partyjnego, z rejestracji partii politycznych.
6: Tylko, że to miała być nowa jakość. Trudno uznać za nową jakość partię, która się wyłania z innej partii, która się rozpadła w atmosferze dość silnego konfliktu i złożona z polityków, którzy już mają za sobą spore doświadczenie w różnych partiach. Nie tylko z takich, ale również z takich.
7: Przede wszystkim, panie redaktorze, politycy powinni być i są rozliczani za skuteczność. Uważam, że jedną z powodów, dla którego Polska 2050 utraciła wyborców, jest odejście od programu i obietnic wyborczych z 2023 roku. My do tego wracamy.
8: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu Pauliny Henning-Kloski. Cała rozmowa jest do słuchania na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Sopocie i zapytamy was, czy najem krótkoterminowy należy ograniczyć?
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach piąta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump przekonuje, że stacje, które nie emitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Lekarze bez granic działający na Ukrainie przekonują, że nie ma tam już bezpiecznego miejsca, by leczyć. Jedna złapana, teraz mamy ostrzeżenie przed następną. Mieszkańcy Dolnego Śląska mieli zauważyć na wolności kolejną w Polsce pumę. Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
1: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy bez granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
3: Według Lekarzy bez granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
4: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy bez granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
3: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
4: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
3: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy bez granic.
0: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Znowu ostrzeżenia przed pumą na wolności. Tym razem alert dotyczy mieszkańców gminy Pęcław koło Głogowa właśnie na Dolnym Śląsku. Dzikie zwierzę miało zostać zauważone w lesie. Sprawą już zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a fakty w tej sprawie ustala nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Dużego, dzikiego kota miał zauważyć i nagrać kamerą termowizyjną myśliwy, a później jeden z mieszkańców. Nagranie nie daje jednak 100% pewności, że to rzeczywiście puma, dlatego, że widać tylko sylwetkę kota. Do czasu wyjaśnienia sytuacji mieszkańcy zostali jednak poproszeni o unikanie lasów i terenów przyległych. W przypadku zauważenia drapieżnika należy zachować bezpieczny dystans i powiadomić służby. Ja przypomnę, że to już drugi w ostatnich dniach przypadek podejrzenia obecności pumy w Polsce. Wcześniej głośno było o zwierzęciu odłowionym pod Polanowem na Pomorzu Zachodnim.
1: Z Dolnego Śląska przenosimy się jeszcze na Warmii i Mazury, bo poprawa pogody przyciągnęła turystów na szlak Wielkich Jezior. W portach za dnia znów zrobiło się gwarno, a na jeziorach widać białe żagle.
6: Po dwóch tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i widać uśmiechy na ich twarzach.
7: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
8: Od kiedy na Mazurach?
7: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
8: I da się pływać.
7: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
9: Robimy to tyle lat, to jest nasz 6. rejs, już ogólnie rodzinny i tylko to.
8: Nie nudzi się?
9: Nie, absolutnie nie.
1: W Mikołajkach był Piotr Bułakowski, a wioskę żeglarską będziemy jeszcze odwiedzać przez całe wakacje. Cały czas też zbieramy najważniejsze informacje o wydarzeniach z Polski i świata. Najnowsze fakty w porannym wydaniu o 6. Już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 6:00 zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu już Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Słuchamy.
1: Zderzenie auta osobowego i busa na trasie Iława-Ostróda w Warmińsko-Mazurskiem.
2: Na wysokości Kałdun spodziewajcie się utrudnienia.
1: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka.
2: Sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
1: W Poznaniu piłkarze Lecha górą w Superpucharze Polski.
2: A za oceanem nie udało się zadebiutować Robertowi Lewandowskiemu w barwach Chicago Fire.
1: Za wszystkim stał dym.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 w Kałdunach w Warmińsko-Mazurskiem.
1: To jest odcinek między Iławą a Ostródą. Samochód osobowy zderzył się z busem. W tym miejscu spodziewajcie się utrudnień o poranku.
2: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
1: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
4: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
5: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
3: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
1: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
2: Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
7: Thank you. God bless you. God
6: tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu.
2: Taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów, które mają być częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
1: Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego. Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Dzień dobry. Ten górny limit zarobków dla wszystkich lekarzy w Polsce według przewidywań szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wejdzie w życie prawdopodobnie od przyszłego roku.
9: Przede wszystkim teraz czekają nas konsultacje społeczne, ale my zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia. Zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny.
8: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
10: Po czym nam się to może skończyć? Że lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
8: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Będzie w nich też m.in. obowiązek pracy dla każdego lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
2: Kibice Lecha Poznań w euforii.
1: Wieczorem mistrz Polski zdobył 7 w swojej historii Superpuchar Polski. Kolejarz pokonał Górnika Zabrze 3-1.
11: No, jesteśmy podekscytowani. Wspaniałe zwycięstwo.
12: Tutaj niektórzy mówią, że teraz czekają na 3 rzeczy. Trzecie z rzędu mistrzostwo, Puchar Polski i Ligę Mistrzów.
11: Tak jest. Właśnie wspominałem o Lidze Mistrzów, a oprócz tego Puchar Polski musimy mieć, żeby trener zdobył wszystko.
13: wszystko. Koronę.
14: Dobrze zaczęliśmy sezon. Tego mi brakowało w zeszłym sezonie.
15: Piękna gra, piękne bramki i dużo.
2: Usłyszał po meczu nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: No a teraz poznaniacy skupią się na eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwsze mecze drugiej rundy. A Robert Lewandowski będzie musiał jeszcze poczekać na debiut w barwach Chicago Fire.
2: Polski napastnik miał zagrać po raz pierwszy w meczu z Vancouver Whitecaps, ale spotkanie zostało przełożone z powodu bardzo złej jakości powietrza w Chicago.
1: No właśnie, to efekt dymu z rozległych pożarów lasów w Kanadzie. Debiut Lewandowskiego ma nastąpić w kolejnym ligowym meczu.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Jest nasze słoneczko, dzień dobry.
19: Oj, tego słoneczka będzie dzisiaj dużo, znaczy nie tylko w mojej formie.
0: Bardzo dużo.
19: Trochę mgieł na południu i na północnym wschodzie naszego pięknego kraju. Deszcz pojawi się na zachodnich krańcach oddzielonej góry po Wrocław, ale tak około godziny 14. I później do tej 17:20 będzie się przesuwać.
17: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa wywołała falę protestów w Kijowie i innych ukraińskich miastach.
2: Demonstranci domagali się przywrócenia ministra na stanowisko, zarzucając prezydentowi usuwanie skutecznych polityków.
1: Wśród napisów na transparentach, ale i okrzyków można było usłyszeć treści takie jak przywróćcie Fedorowa czy wstyd.
2: Zełenski uzasadnił odwołanie Fedorowa narastającym konfliktem między ministrem a głównodowodzącym ukraińskiej armii Oleksandrem Syrskim.
1: Sam Fedorow publicznie zarzucał generałowi Syrskiemu brak współpracy i apelował o jego zmianę, twierdząc, że spór utrudnia modernizację ukraińskich sił zbrojnych.
2: Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję, co jest zadaniem głównodowodzącego, Syrski wymyślił, jak podzielić kraj w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.
1: Mówił po dymisji Fedorow.
2: Obowiązki ministra obrony przejął szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Jewchenij Chmara.
1: O poranku problemy z przejazdem na S1 w rejonie miejscowości Szare w województwie śląskim.
2: Auto osobowe uderzyło tam w drzewo, trasa jest zablokowana w obu kierunkach.
1: Jest objazd drogami lokalnymi, tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Samochód osobowy uderzył w bariery na S17 w pobliżu Józefowa na Mazowszu.
1: Utrudnienia są obecnie na trasie Górzno-Gończyce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Szymon Marciniak nie posędziuje w finale Mistrzostw Świata ani w meczu o trzecie miejsce. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła w nocy FIFA i o niej już teraz w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek,
1: dzień dobry. Dobry, którzy sędziowie w takim razie zostali wybrani?
4: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie za sędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu 2 razy z rzędu. Swoje występy zakończył na 2 spotkaniach fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony, podobnie jak całe spotkanie z Vancouver Whitecaps. Powodem jest dym, który nadciąga nad wietrzne miasto z powodu pożarów w Kanadzie. Pierwszy mecz w barwach nowej drużyny Lewy może zatem rozegrać 23 czerwca z drużyną Lionela Messiego Interem Miami. Po raz 7 w historii Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju, chociaż przegrywali, pewnie pokonali wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski Górnika Zabrze 3-1. W bramce od pierwszej minuty zagrał wracający do Lecha wychowanek klubu Mateusz Lis.
5: Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo.
4: Już we wtorek oba kluby zagrają na wyjazdach w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lech z duńskim Aarhus, Górnik z tureckim Fenerbahce. Pierwszego rywala w eliminacjach Ligi Konferencji poznał wieczorem GKS Katowice. Zmierzy się ze słowacką Żyliną.
0: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
6: Doczekaliśmy się. No przed nami kilka upalnych dni. Dzisiaj na termometrach nawet 30 stopni, ale tak to właśnie jest z tymi upałami, że z nimi w parze

0: Stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W Stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tomasz Tardzikowski, witam was serdecznie. Ten piątkowy poranek przedweekendowy i piękny, słoneczny, choć bardzo gorący. Mam nadzieję, że już powoli zmierzacie do kawy, do kawopoju, bo my zaczynamy nasz program. Za chwilę fakty RMF FM o 7, w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która produkowała i handlowała nielegalnymi lekami.
2: W tym również sterydami i lekami na otyłość.
1: Na rynku peletu znów robi się gorąco.
2: Ceny rosną, a rząd nie zapowiada żadnych działań.
1: Pożarowy dym z Kanady zatrzymał Roberta Lewandowskiego.
2: Polski snajper miał zadebiutować w barwach Chicago Fire.
1: Jest 7, to poranne fakty w RMF FM. Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
1: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
2: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
3: Dzień dobry.
2: Co wiadomo o zatrzymanych?
3: To kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
2: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
1: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
5: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz, mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
4: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
2: Ceny sięgające 2000 zł za tonę. Do tego w niektórych składach pusto.
1: Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku peletu.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dlaczego rząd nie reaguje na drożyznę?
6: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
7: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
6: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
7: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
6: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
8: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
6: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulację na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
2: W kalendarzu piątek, 17 lipca.
1: Przed nami kolejny wakacyjny weekend. Mazurskie jeziora zapełniły się łódkami. Jakich interwencji jest najwięcej?
2: Pomagamy żeglarzom i sternikom wydostać się z mielizn i trzcinowisk, mówi Michał Warchoł ze stacji MOPR w Mikołajkach.
9: Nie wszyscy mają umiejętności, no i to są łódki gdzieś na mieliznach, gdzieś tam przewrócą się łódki jakieś, w trzcinowiskach są, także wydobywanie takich łódek, pomoc po prostu przy asekuracji i tego typu zdarzenia są najczęstsze oraz dosyć sporo mają karetki wodne zdarzeń typowo medycznych.
2: Odpoczywajcie bezpiecznie.
1: A my z faktami wracamy za pół godziny. Zapraszamy o 7.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radio RMF 24 jeszcze raz was serdecznie witam. Mam nadzieję, że już wszyscy się obudziliście, że fakty były tak energetyczne, że otworzyliście dzięki nim oczy i będziecie zmierzać dalej. My zaczynamy ten poranek od wystąpienia orędzia do narodu, jakie wygłosił Donald Trump. No, dziś w nocy czasu polskiego w Stanach Zjednoczonych, oczywiście to nie była noc. Zostańcie z nami.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się zgodnie z zapowiedziami za ocean. Prezydent USA Donald Trump, wygłoszonym w nocy orędziu do narodu, zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości naszej infrastruktury wyborczej. Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są m.in. bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku. A media powinny transmitować to, co mówi prezydent. Dodał, że z jednego z ujawnionych materiałów wynika, iż przeciwnicy USA, Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna, a także podmioty niepaństwowe dysponują zdolnością do naruszania bezpieczeństwa amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Agencja Reutera podkreśliła, że ostre wypowiedzi Trumpa na temat Chin grożą zachwianiem relacji z Pekinem. Przed rozpoczęciem przemówienia rzecznik chińskiej ambasady, odpowiadając na prośbę o komentarz, zapewnił, że Chiny nigdy nie ingerowały i nigdy nie będą ingerować w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Trump od lat podważa zaufanie do wyników wyborów bezpodstawnie, twierdząc, że jego przegrana w 2020 roku z demokratą Joe Bidenem była wynikiem fałszerstwa, przypomina Reuters. Prezydent mówił również, że przedstawienie dowodów na głosowanie korespondencyjne jest pełne oszustw. Maszyny wyborcze są podatne na manipulacje, a udział osób niebędących obywatelami USA w wyborach jest powszechny. Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer napisał w serwisie X, że Trump publikuje niezweryfikowane, pozbawione znaczenia dokumenty, aby podsycać własne urojenia dotyczące wyborów, które zdecydowanie przegrał, jednocześnie nadal ukrywają 3 miliony stron akt Jeffrey'a Epsteina, czyli przestępcy seksualnego. Chociaż dokumenty opublikowane przez administrację zostały dopiero co odtajnione, w dużej mierze dotyczą one zagrożeń znanych od lat, którym urzędnicy w całym kraju starają się przeciwdziałać, podkreśliła stacja CNN. W orędziu Trump krótko odniósł się też do styczniowej operacji amerykańskich sił w Wenezueli oraz do wojny z Iranem. Prezydent przekonywał, że USA odnoszą wielkie zwycięstwo w Iranie, a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko.
0: No, czekamy. Może się w końcu doczekamy tych wielkich owoców zwycięstw. To był nasz korespondent Paweł.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie radia RMF 24. Lech Poznań zdobył 7 w swojej historii Super Puchar Polski i jest pod tym względem najlepszą drużyną w kraju. Kolejarz pokonał wczoraj na swoim stadionie Górnika Zabrze 3-1. Wielkie zwycięstwo drużyny z Poznania, choć to goście jako pierwsi zdobyli bramkę. Później jednak gole strzelali już tylko zawodnicy ze stolicy Wielkopolski. To kolejno Kozubal, Iszak i Rodriguez. W bramce gospodarzy po latach pojawił się wychowanek Lecha Mateusz Lis.
1: Bardzo się cieszę, że ten mecz tak się potoczy, że zdobyliśmy to trofeum. Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest do gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy. Na pewno pierwszy taki kontakt z piłką, wyczekiwałem go, bo jakby nie patrzeć, bardzo, bardzo chciałem, bo to też dzisiaj duża publika, ja też jako można powiedzieć wychowanek Lecha po tylu latach przed taką publicznością chciałem dobrze zacząć i na pewno te interwencje dobre pomogły mi złapać taki większy luz.
0: Mówił bramkarz Lecha Poznań. Kibice nie kryli radości po meczu i czekają na więcej. Spodziewają się, że to będzie bardzo dobry sezon w wykonaniu Lecha Poznań.
2: Bardzo się cieszę oczywiście z wygranej, bo jestem kibicem, a tym bardziej, że ponownie wróciłem jako karnetowicz.
3: Można powiedzieć, że to jest teraz taka najlepsza epoka Lecha Poznań?
2: Myślę, że tak.
3: Na pewno.
2: Myślę, że tak i że nie zrobią wstydu i obronią i będą kontynuować dobrą pasę.
3: Czyli wymarzone rozpoczęcie sezonu.
2: Jak najbardziej.
4: Bardzo fajny mecz, tak. Nie spodziewałem się, że Górnik zagra tak odważnie po tym drugiej połowie, ale spoko, wytrzymaliśmy to i jest fajnie. Mamy zwycięstwo, dobrze zaczęliśmy sezon. Tego mi brakowało w zeszłym sezonie, nie?
3: Czyli teraz czekamy na Ligę Mistrzów,
4: teraz
3: tak?
4: Teraz czekamy na trudniejszego przeciwnika.
3: Fantastyczne rozpoczęcie sezonu w takim.
5: Tak, i oby było coraz lepiej, bo nic, że na Ligę Mistrzów w tym sezonie, także no nie ukrywam, Liga Mistrzów musi być.
3: Która z tych bramek dzisiaj najładniejsza, taka, która się zapisze w pamięci na pewno?
5: Pamięci? A wszystkie były świetne.
6: No, jesteśmy podekscytowani, wspaniałe zwycięstwo.
3: Tutaj niektórzy mówią, że teraz czekają na trzy rzeczy. Trzecie z rzędu mistrzostwo, Puchar Polski i Ligę Mistrzów.
6: Tak jest, właśnie wspominałem o Lidze Mistrzów, a oprócz tego Puchar Polski musimy mieć, żeby trener zdobył wszystko, koronę.
3: A możemy powiedzieć, że to jest taki teraz najlepszy czas Lecha Poznań?
6: Tak, najlepszy.
0: Z kibicami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tu teraz przed piłkarzami przygotowania do eliminacji upragnionej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze drugiej rundy w najbliższy wtorek. A w Radiu RMF 24 już za 8 minut najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Jest 7.30, jest Magdalena Wojtoń, jest Tomasz Woryński. Są najnowsze fakty.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiedział na kolejną falę amerykańskich nalotów, uderzając rakietami i dronami w bazy wojsk USA w Kuwejcie, Katarze i Bahrajnie.
2: Wcześniej amerykańskie lotnictwo zaatakowało m.in. mosty w południowym Iranie. Zginęło 7 osób.
1: To już szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań, a napięcie w regionie wciąż rośnie.
2: Już za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera.
1: Zapytamy m.in. o ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił członkom partii. Czy doprowadzi to do rozłamu Prawa i Sprawiedliwości?
2: Pojawi się także temat ostatnich słów Przemysława Czarnka dotyczących wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy.
1: Zapraszamy 7:40.
2: Mężczyzna obsługujący prompter, z którego czyta swoje przemówienia Donald Trump, miał wygrać ponad 100 tysięcy dolarów.
1: Miał zajmować się obstawianiem tematów przemówień prezydenta USA, twierdzi stacja ABC News.
2: Biały Dom przekazał, że pracownik został skierowany na urlop administracyjny.
1: No, chodzi o Gabriela Pereza, który miał wykorzystać poufną wiedzę, no i obstawić, jakie konkretne słowa, zwroty lub tematy zostaną wypowiedziane podczas publicznego przemówienia prezydenta.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF24, my teraz przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Tam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jefenowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. A to wszystko w cieniu protestów przeciwko odwołaniu dotychczasowego szefa resortu, którym był Michajło Fedorow. Więcej informacji o tej sprawie ma Krzysztof Zasada, który jest z nami. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Co jeszcze możemy powiedzieć o tej zmianie?
1: No, ta zmiana przynajmniej dla mediów, które przejrzałem dzisiaj, jest może nie tyle niezrozumiała, co mówią o tym, że prezydent, obiecując, że wsłuchuje się w głos ludzi, mieszkańców Ukrainy, zachował się tak, jakby się nie wsłuchiwał. Otóż wczoraj po tym, jak powstawał nowy rząd i nie znalazło się tam w nim miejsce dla dotychczasowego ministra obrony Michajła Fedorowa, na ulicę wyszli Ukraińcy. Nie były to jakieś wielkie protesty, ale jednak protestowali. W stanie wojennym wychodzili na ulicę, domagając się przywrócenia na stanowisko ministra obrony dotychczasowego, który według nich był reformatorem, który gwarantował to, że w armii coś się zmieni, że zmienią się systemy struktury mobilizacyjne.
0: Mówiąc zupełnie wprost.
1: Walczył z korupcją, ale także wprowadzał jakieś nowe standardy oraz chciał uczłowieczyć mobilizację oraz kontrakty wojskowe. Prezydent Zełenski wczoraj, gdy te protesty wybuchły, no to było kilka tysięcy osób na ulicach wielu miast w Ukrainie, powiedział, że Ukraińcy mają prawo wyrażać swoje zdanie nawet w stanie wojennym, a on wsłuchuje się w głos ludzi. No i wieczorem jeszcze wtedy mówił, że dobrym kandydatem na ministra obrony będzie Ihor Kłymenko, czyli były minister spraw wewnętrznych. Wieczorem natomiast powiedział, że powierzył funkcję ministra obrony Jewgenijowi Chmarze, czyli szefowi, tak jak powiedziałeś, SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. On argumentuje, że jest to człowiek, który dowodził Centrum Operacji Specjalnych Alfa, najbardziej skuteczną jednostką taką bojową w strukturach Sił Bezpieczeństwa Ukrainy. Ta jednostka odpowiada za tak zwane dalekosiężne sankcje Ukrainy, czyli za ataki na obiekty wojskowe i na obiekty energetyczne Rosji na całym terytorium Rosji. To on niby miał odpowiadać jako główna postać i on, jego jednostka była zawsze na pierwszych miejscach wszystkich statystyk miesięcznych, jeśli chodzi o skuteczność w zniszczeniu wroga. Zełenski twierdzi, że to będzie podstawa funkcjonowania Ministerstwa Obrony teraz. Właśnie te ataki w głąb Rosji, to ma być najważniejsze. Natomiast, co ciekawe, nie wspomniał w ogóle o kompetencjach Chmary jako polityka, który mógłby w jakiś sposób uporządkować kwestie, które niby legły u podstaw odwołania Fedorowa, czyli problemy związane z mobilizacją. Nie padło w ogóle to wśród argumentów, dla których powołał Chmarę, tak jakby odsuwał na dalszy plan te kwestie Zełenski. Są teraz dwa filary, jeśli chodzi o funkcjonowanie rządu ukraińskiego. Jeden filar, właśnie ten obronno-wojskowy, czyli obrona polegająca na atakowaniu obiektów mających strategiczne znaczenie dla Rosji i dla prowadzenia przez nią wojny. A druga rzecz, no to jest premier Serhii Korecki, który przyszedł z biznesu naftowego i energetycznego do rządu i on ma zapewnić przygotowanie państwa przed zimą, która szykuje się bardzo ciężka, ponieważ wiele mocy produkujących energię na Ukrainie zostało przez Rosję.
0: Tyle polityka, ale rozumiem, że tam cały czas trwa wojna poza wszystkim innym, cały czas są ataki.
1: Tak, cały czas są ataki i ta noc też była bardzo niespokojna i poranek. Rosjanie zaatakowali Odessę, znowu zaatakowali Odessę, jest tam wiele osób rannych i są zabici. 5 kierowanych bomb lotniczych zrzucono także na Sumy. 2 z nich spadły w Śródmieściu de facto, no i spowodowały także bardzo duże szkody. Rosjanie atakują także Zaporoże, ale widać, że Ukraińcy nie pozostają dłużni. No, dopiero co port lotniczy Wnukowo, drugi co do wielkości port lotniczy Moskwy, ogłosił, że wznawia loty po tym, jak zawieszono te loty ze względów bezpieczeństwa. To oznacza, że znowu drony ukraińskie pojawiły się nad rosyjską stolicą.
0: Bardzo dziękuję. To był Krzysztof Zasada z najnowszymi informacjami z naszej wschodniej granicy. A my już za chwilę przeniesiemy się na bliski

Wschód, bo tam, jak wiecie, też się dzieje. Iran ma swoje deklaracje, Stany Zjednoczone mają swoje. A gdzie jest prawda? Spróbujemy ustalić specjalnie dla was w radiu RMF 24. A na razie krótka muzyczna przerwa. Zostańcie z nami.

w Radiu RMF 24. Teraz Bliski Wschód i ciekawe doniesienia prosto z Iranu. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że zaatakował amerykańskie Centrum Dowodzenia Operacji Specjalnych w Adl-Tanf w Syrii w odwecie za zabicie irańskich żołnierzy w mieście Inran-Shahr w południowo-wschodnim Iranie, informuje Reuters, powołując się na irańską agencję Tasnim. Chodzi o atak, do którego doszło w środę. Amerykańska rakieta uderzyła w irańską bazę. Według irańskich mediów w ataku zginęło 7 żołnierzy, a kilkunastu zostało rannych. Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować informacji o ostrzale celu w Syrii. Nie wiadomo też, czy rzeczywiście mogli tam przebywać amerykańscy żołnierze. W lutym wojsko amerykańskie informowało o zakończeniu wycofywania wojsk z bazy Al-Tanf, która jest położona na styku granic Syrii, Jordanii i Iraku. To jest Radio RMF 24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji o godzinie 8.02. Zapraszam też na poranną rozmowę Radia RMF FM. W niej kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM, a skoro są fakty, to jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Rząd zajmie się szczegółami reformy systemu ochrony zdrowia.
2: Dotyczą m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy.
1: O szczegółach przyszłotygodniowych rozmów opowie nasz dziennikarz.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, jest gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: Policjanci w Zachodniopomorskim przejęli 67 kg narkotyków.
2: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
1: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
2: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
3: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch etatów.
3: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
2: W RMF FM sprawdzajcie zatem fakty. 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci.
1: Zatrzymali dwie osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
5: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami.
2: Zagrzmi dziś m.in. w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz częściowo na Podlasiu, na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Może się tam pojawić intensywny deszcz oraz porywisty wiatr.
1: Będzie też gorąco, termometry w wielu miejscach pokażą dzisiaj 32 stopnie.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
1: Dzień dobry.
0: A moim gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, minister edukacji i nauki 2020-2023 i kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie ministrze, panie pośle.
7: Panie pośle, dzień dobry.
0: Panie premierze, panie, może panie kandydacie.
7: Panie redaktorze, szanowni państwo, dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Cieszy się pan ze słońca?
7: Bardzo.
0: Fantastycznie, bo moi znajomi też się cieszą, bo mają panele słoneczne i pieniążki lecą. Wie pan, ile pan zarobił?
7: Wie pan, nie, ja się cieszę ze słońca, dlatego że dzisiaj przyjeżdża do mnie wnuk. Będziemy się
0: ale zarabia pan na swoim OZE, czy nie?
7: Nie, nie zarabiam na swoim OZE. Ja zapłaciłem za swoje OZE dawno temu.
0: To wszyscy zarabiają, a pan nie?
7: Zapłaciłem za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie, natomiast uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki 30-40% tańsze, byłoby zdecydowanie
0: panie
7: lepiej. Dziś to OZE, wie pan, takie jak ja.
0: Wszyscy zarabiają, dzisiaj ma, to pan nie
7: dzisiaj
0: zarabia?
7: Dzisiaj na dachu OZE ma mniej więcej 1,5 miliona ludzi, a aż 36,5 miliona
0: ale
7: ludzi.
0: Pan ma, 36,5 ja miliona pan zarabia, ludzi. Panie ministrze, 36,5 panie
7: miliona
0: panie profesorze.
7: Ludzi nie ma tego OZE i płaci w rachunkach.
0: Ale pan ma.
7: Płaci w rachunkach opłatę za
0: ale
7: OZE,
0: pan
7: tak
0: ma, co ustaliliśmy, więc pytam się, czy pan zarabia.
7: Ale mi nie nakapało tego, prawda? Ja zapłaciłem za swoje...
0: Zgoda, ale teraz pan zarabia, czy nie?
7: Nie, bo zapłaciłem...
0: A dlaczego nie?
7: No dlatego nie, bo jeszcze raz panu powtarzam, ten czas temu, kiedy zapłaciłem 8,5 tysiąca złotych, czy tam 8200 zł, to było nadpłacenie prądu na następne kilka lat.
0: Ale teraz się pan już wraca.
7: A przy tym śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
0: Panie ministrze, ale zwraca się, czy się nie zwraca?
7: Nie, nie. Szanowni państwo, to jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd 30% tańsze, wtedy nikt
0: czyli
7: by
0: nie
7: OZE,
0: wie pan, czy się
7: nikt by, nie,
0: ale nie wie pan,
7: to jest bardzo proste. Niech pan mnie posłucha, naprawdę, to jest bardzo proste.
0: Zapłacił pan, a teraz się panu zwraca.
7: Pan jest świetny w liczeniu, wiem o tym, więc panu jeszcze powtarzam. Dlaczego dzisiaj ludziom się wciska OZE? Dlatego na dachy, dlatego, że
0: i panu też wciśnięto.
7: Tak, dlatego, że doprowadzono do tego, że Polacy płacą najdroższy prąd w Europie. A gdyby nie płacili najdroższego prądu w Europie, pan myśli, żeby komukolwiek się opłacał
0: zarabiać? Ale ja bym chciał tylko wiedzieć,
7: to jest oszustwo.
0: coś zarobił?
7: To jest oszustwo.
0: Nie, jeżeli pan nie zarobił, to się pytam, swoje inni zarabiają, a pan nie.
7: Kłamią.
0: Kłamią.
7: Oczywiście, że kłamią.
0: No nie wiem,
7: w Polsce, szanowni państwo, wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Firmy energochłonne płacą 17 eurocentów za kilowatogodzinę przy 11 w Unii Średniej. Wszystko przez to.
0: Ile pan zarobił? Gospodarz, który nie wie, ile zarobił, ile mu się zwróciło z tego nadpłacone, to słaby gospodarz.
7: No, pan mówi, że mi się jeszcze nie zwróciło.
0: No, ale pan mówi, że panu się nie zwróciło, ale ja mówię, że może się panu trochę zwróciło w te wakacje.
7: Ale to zaczynamy wchodzić w bardzo dużą nielogiczność, a co w przypadku pana jest dosyć rzeczywiście interesujące.
0: Za chwilę będzie logika.
7: Pan, ja mam swoje panele, to w zasadzie moja żona ma swoje panele.
0: To może ona
7: dokładnie
0: wie.
7: Dokładnie wiemy, ile płacimy rachunku za prąd, dokładnie wiemy, ile nadpłaciliśmy te kilka lat temu za te panele, które są też do tego niebezpieczne, a pan mi wciska, że mi się coś zwróciło. Panie rektorze,
0: ale nic logiki. Się panu nie zwróciło?
7: Niech pan przyjedzie do mojej żony, niech pan sobie policzy to wszystko.
0: No to może się pan zapytać. No wszyscy moi znajomi zyskują.
7: Zyskuje. Wie pan, byłem u sadowników. Zapłacili 180 tysięcy złotych za panele na chłodni, żeby mieć jabłka chłodzone, dobrze. Prawda? I żeby chłodzić te jabłka, schładzać te jabłka w każdej porze roku.
0: Ja się pytam,
7: i twierdzą, że nie zarobili na tym nic, tylko musieli wydać 180 tysięcy złotych.
0: Wybiera dlaczego? Się pan na grilla,
7: pan powiedział, że wszyscy, więc pan udowadnił, że nie wszyscy. Niech pan jedzie do sadowników.
0: No dobrze, sadownicy nie, wszyscy moi znajomi powiedziałem, ale teraz pytanie o grilla. Wybiera się pan na grilla?
7: Dzisiaj mam grilla.
0: Ale dzisiaj, ja się nie pytam o tego grilla. Wie pan, o którym mówię.
7: Pan się mnie pyta, czy się wybiera na grilla. To
0: chodzi o grilla, którego organizuje Mateusz Morawiecki.
7: Będę robił łososia na
0: Wybiera pan PiS czy Polskę?
7: Wybieram Polskę i PiS.
0: Równocześnie. Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj, kiedy Jacek Sasin napisał wybieram PiS, hashtag oczywiście, to wszyscy zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli wybieram Polskę.
7: Nie wiem, ile tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, którzy są z tego stowarzyszenia Rozwój Plus, pisali o jakiejś grupie intrygantów. Chcę państwu powiedzieć, że byłem na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Byli wszyscy bez wyjątku, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli także stronnicy Mateusza Morawieckiego i stronnicy Mateusza Morawieckiego byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa, więc ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Joachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie, o Ryszardzie Terleckim. To jest jakiś skandal, co się dzieje, no ale ja nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się również do pewnej rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję.
0: To proszę się nie przejmować. Żegnamy się z usłyszeniem Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, no ale to znaczy, że co, że idziecie, nie wiem czy idziecie, czy idą koledzy ze stowarzyszenia na starcie? Będzie rozmowa w PiSie?
7: Ten wczorajszy dzień pokazuje, że jakieś starcie jest przed nami, bo nie wydawało mi się naprawdę.
0: Raz jeszcze powtarzam,
7: bo to jest bardzo ważne. Byli wszyscy członkowie Prezydium Komitetu Politycznego, nikt nawet jednego słowa nie powiedział przeciwko uchwale. Co więcej, dotychczasowi zwolennicy nurtu Mateusza Morawieckiego w naszej partii byli również za tą uchwałą w wypowiedziach swoich, więc wydawało mi się, że sprawa jest na tyle oczywista i prosta. Zagrożenie dla finansów partii i jedność partii, że nie będzie żadnego problemu. Natomiast tu się zrobił ogromny problem i chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
0: Jeden tak pokazuje, drugi nie.
7: Ostatni sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni w ciągu następnych godzin.
0: Mogą się cofnąć, pana zdanie?
7: Mam nadzieję, że tak będzie, bo to, o co apelował wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, o taką odrobinę podstawowej lojalności wobec
0: partii.
7: Czyli
0: co musieliby zrobić? Odwołać grilla? Czy coś innego? Zresztą wielkie spotkanie i oczywiście używam...
7: Wie pan, ja nie odwołuję dzisiejszego swojego grilla. Wieczorem spotykamy się ze strukturami Opola Lubelskiego, też na grillu. Nikt nie odwołuje grilla. Chodzi o to, kto to robi, za jakie pieniądze i w jakim zakresie.
0: Czyli jeżeli nie będą robić za pieniądze PiS-u, to nie będzie problemu?
7: Jeśli oni, wszyscy moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały, tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium członkiem Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku i zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zajmować, czyli Tuskiem, koalicją, która się rozpada.
0: Czyli może być grill, ale muszą podpisać oświadczenie i nie mogą wziąć pieniędzy partyjnych.
7: Przecież to była również podstawa tej uchwały i podstawa tej narracji, która towarzyszyła nam również po i w trakcie Komitetu Politycznego. Opinie prawne są jednoznaczne. Tego rodzaju pokrywanie się działalności politycznej stowarzyszeń i członków PiS-u, a jednocześnie kierownictwa PiS-u w tych stowarzyszeniach jest potężnym zagrożeniem dla subwencji, dla Prawa i Sprawiedliwości. No to jest zupełnie jasne.
0: Panie ministrze, ale panie pośle i panie profesorze, ale rozumiem, że pan jest człowiekiem wielkiej wiary. Wierzy pan w to wypełnienie przez nich tych pism,
7: ja
0: czy jednak zakłada pan, że PiS się rozpadnie?
7: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, panie przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest ufność w rozsądek moich przyjaciół, że jednak ci, którzy dzisiaj jakoś tak bardzo mocno stawiają tę sprawę wczoraj w sposób, powtarzam, no,
0: ale jak się
7: bardzo ryzykowny.
0: Tchórza, nazywanie, to wycofanie się jest
7: nazywanie,
0: słabe.
7: Nazywanie intrygantami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Piotra Glińskiego, Joachima Brudzińskiego, mówię o tych, którzy wypowiadali się w tej sprawie także na PKP-ie, jest dosyć mało poważne.
0: Panie ministrze, ale jak się
7: z tego wycofać
0: tchórza, to się słabo wypada, jak się wycofa. To znaczy, no to już jest ten etap, w którym no, naprawdę sporo dział zostało wytoczonych. Trudno się wycofać w takiej sytuacji. Prezesowi zresztą również zakładam
7: byłoby
0: trudno.
7: Niejedną taką rzecz widziałem już w polityce i myślę, że jest jeszcze czas na refleksję dla wszystkich moich przyjaciół, którzy niepotrzebnie robią zamieszanie.
0: Cały czas pan mówi przyjaciół, naprawdę się tak przyjaźnicie.
7: A ja naprawdę ich lubię wszystkich.
0: Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.
7: Ja bardzo lubię pana premiera Mateusza Morawieckiego. Świetnie mi się z nim sporozumiał w rządzie. W ostatnim miesiącu, w czerwcu, na kilku spotkaniach razem byliśmy. Świetnie mi się z nim przebywa. Tak jak z wieloma innymi moimi kolegami. Także z Krzysztofem Szczuskim, który wczoraj uciekł się jednak do autorytetu pana Kalisza. I to już jest rzecz, która jest niezwykle niepokojąca, żeby stawiać autorytet mecenasa Kalisza, który zabrał niezgodnie z prawem, dokonał zaboru niezgodnie z prawem pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości, paraliżując niemalże kampanię prezydencką. Dziś powołując się na mecenasa Kalisza
0: w
7: mediach społecznościowych, w kontrze do opinii prawnych i stanowiska Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, także zwolenników nurtu nazwijmy to Morawieckiego.
0: Ale co pan sugeruje, PiSie, panie
7: że to już jest,
0: panie
7: że to już jest wyjście poza jakiekolwiek granice, ale można stamtąd też wrócić. To powrót jest zawsze możliwy.
0: Ale syn marnotrawny do ojca. Kto jest tym ojcem?
7: Ojcem jest Polska. Polska, albo
0: Polska
7: matką,
0: jest matką.
7: Matką bo jest Polska, która potrzebuje jedności na prawicy. O ten pokój na prawicy nieustannie apeluje.
0: A pan już rozmawiał? Wyjaśnił sobie wszystko z prezesem Kaczyńskim? Miałby zostać pan wezwany
7: nie
0: i wyjaśniać przed...
7: Nie było nieporozumienia.
0: Panie ministrze, pan mówi o logice, więc
7: Tak, dokładnie pan mówi o logice. Tweet pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w swojej początkowej, czyli w pierwszych zdaniach, mówiący o tym, że polską racją stanu jest to, żeby Rosja przegrała z Ukrainą i żeby Ukraina wygrała z Rosją, to jest czymś, co ja mówię zawsze, także w hełmie.
0: Nie, ale to jest też drugie zdanie. Pomoc militarna realizowana także przez złe na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. To również napisał prezes Kaczyński. A pan powiedział, trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją, żeby przestać na ten moment finansowania w jakikolwiek
7: bardzo
0: sposób zbrojeń na Ukrainie.
7: Bardzo ważne słowo.
0: Czyli na ten moment tylko, tak? Generalnie...
7: A co zrobił pan premier Kosiniak-Kamysz parę tygodni temu? Wstrzymał dostawy migów na Ukrainę. To jest coś, co występuje w przyrodzie, czy nie?
0: Znaczy, wstrzymał dostawy migów, bo jak sam twierdzi, Ukraińcy nie chcieli ich przed remontem i nie dali nam dronów.
7: O właśnie. Ukraińcy nie dali nam dronów. Ukraińcy czczą banderyzm. Ukraińcy wykluczają nas z różnej koalicji. Czy Ukraińcy, jak robią coś przeciwko Polsce, to my zawsze musimy robić wszystko dla Ukrainy? Nie. Możemy postawić
0: ale
7: warunek,
0: pan
7: prawda?
0: Mówi, warunek można postawić? Pomoc Unii Europejskiej. Wszystko ale można, ale nie wszystko przynosi nam
7: ten,
0: korzyść, żeby zacytować autorytet świętego Pawła.
7: Na ten moment.
0: Na jak długi?
7: To znaczy na taki moment, że na przykład Ukraińcy zrezygnują z nazywania jednostki wojskowej najważniejszej na Ukrainie imieniem bohaterów UPA.
0: Na przykład. Ale na razie to chcą zrobić panteon bohaterów, a w nich prawdopodobnie będą także bohaterowie
7: właśnie,
0: ich. Tu cudzysłów, bohaterowie z UPA.
7: Czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni za skrajne, za ludobójstwo i bestialstwo na 150 tysiącach Polaków
0: jeśli
7: około.
0: Jeśli się nie wycofają, to powinniśmy wstrzymać.
7: Każdy państwo działa w ten sposób, żeby realizować własny interes. Polskim interesem narodowym jest, i dlatego pomagaliśmy Ukrainie także wówczas, kiedy byłem w rządzie, jest, ażeby Rosja poległa w tej wojnie, żeby Rosja putinowska poległa w tej wojnie. I polskim interesem narodowym jest również to, ażeby Ukraina respektowała interesy polskie. Chyba się pan zgodzi z tym zdaniem.
0: Zgodzę się, tylko polskie interesy są skomplikowane, bo z jednej strony mamy interes historyczny, który jest oczywisty, upamiętnienie bohaterów, ofiar Wołynia i oczywiście niedopuszczenie, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło, a z drugiej strony mamy interes geopolityczny, w którym jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała.
7: Żeby Rosja tej wojny nie wygrała, a Ukraina żeby wygrała.
0: Żeby wygrała. Mamy dwa interesy i teraz pytanie, jak mówimy, żeby wygrać jeden, to możemy zaszkodzić drugiemu, to pytanie, czy to jest roztropne?
7: No to raz jeszcze powtarzam. Przecież nikt o szczegółach nie rozmawiał. Mówię o pewnej taktyce, którą zawsze można stosować. Czyż Amerykanie...
0: Czyli szantaż, ale niekoniecznie skuteczny.
7: Czyż Amerykanie nie zastosowali tego półtora roku temu, wtedy, kiedy pan Zełenski wyskoczył jak z katapulty z gabinetu owalnego i wrócił do tego gabinetu po dwóch tygodniach, podpisując od razu umowę na złoża ziem rzadkich? No to dobrze, to czyż pan premier Kosiniak-Kamysz nie zastosował tego manewru, nie wysyłając migów na Ukrainę, bo Ukraińcy nie wywiązali się z umowy co do dronów? No przecież to są rzeczy, które występują w przyrodzie. No
0: oczywiście występują w przyrodzie. Ja się tylko pytam, czy prezes się o to pytał, czy nie, bo powiedział, że będzie. No pytał i pan wszystko wyjaśnił. Ale nie ma żadnych sporów.
7: W jednym zdaniu to wyjaśniłem i stwierdziłem także, że tweet pana prezesa był potrzebny po to, żeby przeciąć z kolei agresywną narrację, którą zobaczyłem po pół dnia, bo miałem wtedy dzień wolny, że my jesteśmy promoskiewcy. No to jest, większego absurdu nie ma.
0: No ale zarzuca się panu, że pan mówi językiem Władimira Putina.
7: Ale dlatego powiedziałem panu, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję. No,
0: nie przejmuje się pan? Nie przeszkadza
7: skrajnym,
0: panu, że mówił o panu, że jest pan
7: skrajnym,
0: że mówi pan jak Putin?
7: Przede wszystkim nie mówię jak Putin, to po pierwsze. Po drugie, mam rację i przyznają mi to moi koledzy z klubu, również moi rozmówcy, że trzeba pomagać Ukrainie, a jednocześnie zmusić ją do respektowania naszych interesów. Niech pan zobaczy, co się stało. Nawet Czarzasty utyskuje na Tuska, że Polski nie ma w tej nowej koalicji, która została stworzona, a nie ma jej dlatego, że Ukraina zażyczyła sobie wykluczenie Polski z tego wszystkiego. To jest polski interes i ten Tusk, którego miał nikt nie oszukać na arenie międzynarodowej, no dzieją się rzeczy...
0: Premier Tusk mówi, że sprawa nie jest zamknięta i że na pewno wyjdziemy.
7: No a co ma powiedzieć, no?
0: No a czy akurat w tej sprawie to możemy trochę nacisnąć na Ukrainę, bo to Ukraina jest naszym słabszym partnerem.
7: Widzi pan, co się dzieje. Przecież pan sam to widzi, że Ukraina całkowicie poszła w inną stronę niż respektowanie interesów państwa polskiego, dzięki któremu w ogóle jest jeszcze Ukrainą, bo nie byłoby Ukrainy, gdyby nie Polska w początkowych okresach
0: wojny.
7: Tylko
0: pytanie, czy to nie jest także efekt naszej polityki? To znaczy oczywiście oni wiedzą, że im to daje w sondażach zyski. Wiedzą.
7: A czy Zełenski wie, że jemu to daje w sondażach zysk na Ukrainie?
0: Tak? No dokładnie tak. W związku z tym jakby im my jesteśmy ostrzejsi, tym on bardziej zyskuje u siebie. To jest może nieroztropna strategia długoterminowo w polityce międzynarodowej, ale i pan, i ja wiemy, że politycy nie zawsze się kierują długodystansowym interesem państwa, a czasami krótkoterminowym interesem.
7: Prawda, tylko że stawiane są dzisiaj jako tematy rzeczy absolutnie zasadnicze. No, ja powtórzę raz jeszcze to, co kilka razy już mówiłem innym dziennikarzom. Panie redaktorze, czy gdyby Niemcy nazwali jednostkę wojskową swoją dzisiaj imieniem Hermana Göringa albo Waffen-SS, to też by pan mówił, może nie podnośmy tego za mocno, ponieważ oni teraz kierują się swoimi wewnętrznymi sondażami, które mówią, że jednak dobrze jest wrócić do tamtej tradycji.
0: Ja mówię o czym innym. Nikt ja mówię w ogóle, o tym, czy to jest skuteczna tego... polityka. Tylko o to się pytam, bo politykę oceniamy nie tylko po tym, czy jest szlachetna i słuszna, i ale również panem... po tym, czy jest skuteczna.
7: I tu się z panem zgadzam. Natomiast kwestia UPA, upamiętnienia tych ludobójców i sięgania ponownie do tej ideologii upowskiej, banderowskiej, to jest jedna tylko z rzeczy. A druga rzecz, towarzysząca temu obok, to jest całkowite wykluczenie Polski z czegokolwiek. Także
0: Polska ma być nowym wrogiem, to słyszymy także, coraz częściej.
7: Dlatego my nie możemy siedzieć cicho i nawet patrząc na zyski czy niezyski samego Zawieskiego, mówić, dobra, nic się nie dzieje. Nie, my żądamy respektowania polskich interesów narodowych, tylko tyle.
0: Skoro jesteśmy przy interesach i przy polityce, pakt senacki z Markiem Wochem to jest game changer w polskiej polityce, bo szczerze mówiąc nie miałem wrażenia, jak prezes Kaczyński z panem Wochem wystąpili, że to jest rzecz, dla której warto zwoływać konferencję prasową?
7: Ja bardzo lubię pana Marka Wocha, jego środowisko...
0: Ja lubię wielu ludzi i niekoniecznie robię z nimi konferencje.
7: Jego środowisko jest wcale nie małe. To, że chce tworzyć pakt senacki z Prawem i Sprawiedliwością, to jest bardzo dobra informacja i myślę, że dobrze byłem przekazać na zewnątrz. Myślę, że gdyby była taka bez znaczenia, to by się ją ludzie nie zajmowali od lewa do prawa. Jednak tworzenie również przy pomocy mniejszych środowisk prawicowych tego rodzaju wspólnych list senackich, bez których Senat nie będzie wygrany, jest bardzo dobrym kierunkiem.
0: No tak, ale to słusznie, nie wiem czy słusznie, czy nie słusznie, ale Sławomir Bentzen zauważył, że jak się chce tworzyć pakt senacki, to trzeba go stworzyć, muszą go stworzyć trzy realnie formacje i to jest PiS, to jest Konfederacja i to jest Korona Polska.
7: Tak.
0: Marek Woch nie wnosi na tyle dużo, żeby cokolwiek zmienić. Tak. Jeśli się tego nie zrobi, to nie będzie żadnego paktu senackiego.
7: Tak powiedział pan Sławomir Bentzen, który w ostatnim czasie jakby specjalizuje się w ucinaniu wprost i od samego początku jakichkolwiek rozmów i atakowaniu jakiegokolwiek pokoju na prawicy.
0: Ale
7: tym się też
0: nie
7: przejmuje. Tym się też nie przejmuje. Będzie, nie będzie, to się zobaczy.
0: No a będzie?
7: Myślę,
0: no jeżeli
7: będzie.
0: Tak? Ale wszystkie trzy formacje będą z Koroną Polską?
7: Wiemy na czym rzecz polega i na czym polega trudność z samym panem Grzegorzem Braunem i z niektórymi jego kolegami, którzy naprawdę, niektórzy jego koledzy zachowują się w sposób skandaliczny także wobec świętego Jana Pawła II. Także jeśli chodzi o pomniki czerwonoarmistów, także jeśli chodzi o wprost rozmowę dzisiaj na salonach w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych, to jest ten jegomość, z którym miałem mały zaszczyt rozmawiać w Domostawie i punktując go na temat polityki ukraińskiej. To są ludzie wprost powiązani z salonami moskiewskimi i z tymi ludźmi współpracy nie będzie.
0: Nie będzie na pewno. Nie. Również jeżeli, tak jak wskazują sondaże, bez Korony Polskiej nie będzie.
7: Ale czy pan sobie wyobraża
0: żadnego rządu
7: współpracę moją, który był również przez lata doradcą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z ludźmi, którzy bronią pomników czerwonoarmistów? Albo czy pan sobie wyobraża współpracę moją, skoro ja jestem w studiu, to mówię o sobie, moją na przykład z ludźmi, którzy wypowiadają się w sposób skandaliczny o świętym Janie Pawle II, czy to dla mnie niemożliwe?
0: Czyli z Grzegorzem
7: Dla Braunem pana też
0: pan nie może. Ja nie jestem w rządzie i nie będę w żadnym rządzie, więc
7: ja też prosić, nie jestem w rządzie.
0: Ale to pan być może będzie go kiedyś tworzył i to całkiem niedługo.
7: I tutaj mamy
0: teraz
7: rzeczywiście
0: pytanie jest dość oczywiste. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma żadnej koalicyjnej większości, która może się ukształtować, a tak sugerują sondaże. Ja nie wiem, czy one takie będą za rok z kawałkiem, ale na tym etapie wszystko wskazuje na to, że jest albo rząd prawicy z Koroną Polską, albo go nie ma, albo nie ma żadnego rządu, ponieważ nie wygląda na to, żeby Koalicja Obywatelska mogła z kimś stworzyć rząd. To co, rząd mniejszościowy? Premier Przemysław Czarnek.
7: Tylko, że rząd mniejszościowy wymaga również wotum zaufania większości, więc rząd mniejszościowy powstaje wówczas, kiedy najpierw jednak większość go poprze. To zawsze jest bardzo... Dlatego my walczymy o samodzielną większość.
0: Na razie spadki, wyraźne spadki.
7: Gdzie?
0: No, w porównaniu z tym, co mieliście, nawet w czasie wyborów.
7: Nie, to prawda. W czasie wyborów to już nie, dlatego że jak pan spojrzy choćby na ten ostatni sondaż, to mamy mniej więcej sytuację z pierwszej tury wyborów prezydenckich, a spadki ma Konfederacja, to jest jasne. Zyski ma Braun 2-3%, to jest też jasne. Natomiast my nie mamy spadków, jeśli chodzi o pierwszą turę wyborów.
0: Prezydenckich, mamy, ja mówię o sejmowych.
7: Oczywiście, że prezydenckich. No ale wiemy, że pierwsza tura wyborów jest głosowaniem jednak dość partyjnym. Później mamy plebiscyt między dwoma kandydatami, wtedy się robią różne koalicje.
0: Tu bym powiedział, ten strzał z Karolem Nawrockim był jednak trochę inny. Strzeliście w taki sposób, żeby zebrać nieco więcej niż zebrałby sam PiS. Taki był ten kandydat.
7: Sam PiS miał w sondażach 30-31%, nasz kandydat dostał prawie 30% w pierwszej turze wyborów. Tak to wyglądało.
0: Dobrze. Czyli...
7: A druga tura wyborów dała nam rzeczywiście wielki sukces. Sukces Karolowi Nawrockiemu i Polsce, śmiem twierdzić. Natomiast jak patrzy pan na sondaże Prawa i Sprawiedliwości od 7 marca od tej hali Sokoła, no to spadki, które były ewidentne z miesiąca na miesiąc, zostały powstrzymane, a ostatnie sondaże dają tendencję lekko w górę.
0: Leciutkie, ale bardzo lekko.
7: Ale to... wie pan, no to są 4 miesiące pracy przy wielkich zawirowaniach również w obozie prawicy, jak pan wie. No,
0: ale też macie ogromną szansę, jaką są zawirowania po stronie Koalicji
7: Obywatelskiej. Tak, właśnie te zawirowania będą wykorzystywane. To jest proces. To jest proces, sam pan wie, bo pan obserwuje politykę od dawna. zawsze sięgam do takiej znakomitej książki Głosowanie na śmierć i życie, którą pan kiedyś napisał i która ma wiele mądrości w sobie. Polecam państwu przeczytanie tej książki.
0: Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Jest 8.30, jest Tomasz Weryński, jest Magdalena Wojtań i są najnowsze fakty.
1: Wydawało mi się, że jest jedność, jeśli chodzi o finanse PiS, ale okazuje się, że nie, mówił Przemysław Czarnek.
2: Odnosząc się w RMF FM do sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o finansowanie działalności partii.
3: Chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
4: Ostatni
3: sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Czarnkiem jest na rmf24.pl.
2: Zderzenie 3 samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Gdańska.
1: Między węzłami Lotnisko i Owczarnia zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
2: 13. lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został w ostatniej chwili przełożony z uwagi na problem z silnikami rakiety Super Heavy.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, tym razem słowa w ostatniej chwili należy rozumieć dosłownie.
5: To prawda, tym razem bowiem doszło do przerwania procedury na sekundę przed startem. Kiedy uruchomiono już kurtyny wodne i odpalono silniki. Nie dojdzie dziś do startu. W ostatniej chwili uruchomiła się automatyczna procedura wstrzymująca, gdy silniki już zostały włączone. Według właściciela firmy SpaceX, Elona Muska, nie wszystkie silniki Raptor włączyły się poprawnie. 2 z 33 zostaną wymienione, ale do podobnej próby startu powinno dojść w przyszłym tygodniu. Testy pojazdu Starship są istotne i bardzo pilne, bo już w przyszłym roku NASA w orbitalnej misji Artemis 3 zamierza testować go jako przyszły lądownik na Księżycu.
2: Informacje z Ziemi i kosmosu najszybciej w RMF FM.
1: Tak jest, a my z faktami wracamy za pół godziny, a teraz emocje sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Czy pożary i gęsty dym mogą przeszkodzić w rozegraniu niedzielnego finału mundialu?
1: O to pytamy w faktach sportowych RMF FM. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry.
1: Czarku, jak poważne jest zagrożenie?
8: Na pewno dość poważne, czego dowodzi odwołanie meczu Chicago Fire i przesunięcie ewentualnego debiutu Roberta Lewandowskiego. Gęsty dym przesuwający się znad Kanady, gdzie palą się lasy, dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey. Ale prognozy są optymistyczne. W sobotę ma mocno padać, co jak mówi amerykański meteorolog Alex Da Silva, powinno rozproszyć dym. Przed meczem w okolicach Nowego Jorku i New Jersey wciąż mogą się unosić mgła i dym, ale myślę, że w trakcie pierwszej połowy większość się rozwieje i powinniśmy się przygotować na słoneczny dzień około 27 stopni. Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła tymczasem obecność na finale prezydenta USA, Donalda Trumpa. Mecz będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic. Szymon Marciniak niestety wraca do domu, nie dostał także meczu o trzecie miejsce. Najdroższy piłkarz ekstraklasy okazał się transferowym niewypałem. Po zaledwie kilku miesiącach reprezentant Gany, Osman Bukhari, który w zimowym okienku trafił do Widzewa za ponad 5 milionów euro, został wypożyczony do Czerwonej Zvezdy Belgrad. W Widzewie Bukhari zagrał w zaledwie 8 meczach i nie zdobył ani jednego gola. Do startu nowego sezonu Ekstraklasy pozostał równo tydzień, a pierwsze trofeum Superpuchar Polski wczoraj zdobył Lech Poznań, pokonując Górnika Zabrze 3-1.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to jest też poranny program. W nim komentarze i ustalenia, które pojawiły się wczoraj w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Tematem były oczywiście zmiany, które mają poprawić, może naprawić sytuację w szpitalach, wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowo wysokie zarobki części lekarzy. W studiu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Michale, czy główny efekt posiedzenia nie jest taki, że jest pierwszy projekt ustawy, który ma przynieść zmianę?
1: Tak, myślę, że to jest główny efekt i na to czekali członkowie zespołu i byli nawet pozytywnie zaskoczeni, że ten pierwszy projekt trafił do konsultacji, a drugi ma trafić w przyszłym tygodniu. Są dwie ustawy, które mają być w ramach tej reformy. Mała ustawa i duża ustawa. Ta mała już trafiła do konsultacji i do wykazu prac rządu. Tam jest zapis o obowiązku jawności wszystkich umów, które przychodnie, szpitale, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawierają w różnych sprawach. Natomiast ta duża ustawa ma zawierać większość tych zmian, o których najwięcej mówimy, czyli górny limit zarobków lekarzy, czyli górny limit czasu pracy lekarzy, maksymalnie 2 etaty, czyli obowiązek pracy lekarza i przywiązania go do konkretnego szpitala na co najmniej pół etatu, a ewentualne dodatkowe aktywności wymagałyby zgody tego podstawowego pracodawcy w tym pierwszym szpitalu. Te zmiany są w ustawie dużej, jak powiedziałem. Ta ustawa ma trafić do konsultacji w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu mają być też omawiane jej założenia na posiedzeniu Rady Ministrów. Taki jest plan. Teraz konsultacja, pewnie dopiero w sierpniu albo i po sierpniu, po wakacjach sejmowych, procedowanie właśnie w parlamencie.
0: Właśnie, bo to jest kluczowe pytanie. To znaczy dużo się gada.
1: Tak.
0: Kiedy te zmiany wejdą w życie? Nawet jeszcze do końca nie wiemy jakie, ale kiedy?
1: Na razie ten termin główny większości zmian to 1 stycznia 2027 roku, czyli przyszły rok. I rzeczywiście taki jest plan, jeśli chodzi o te, myślę, że budzące największe emocje i te, które wywołują najwięcej komentarzy zmiany, czyli właśnie górny limit zarobków lekarzy, czyli właśnie obowiązek przywiązania lekarza do jednego miejsca i obowiązek tego co najmniej pół etatu, a dodatkowe aktywności, które wymagałyby zielonego światła podstawowego pracodawcy. Taki jest plan, o którym wczoraj rozmawiałem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą po posiedzeniu zespołu trójstronnego, czyli teraz konsultacje, prawdopodobnie wrzesień, czyli po sejmowych wakacjach to wszystko trafi do parlamentu i potem cała ta droga legislacyjna, ale widzimy, że wiele jeszcze kwestii jest uszczegóławianych, to znaczy, czy to będzie 240 zł brutto jako maksymalna stawka za godzinę pracy każdego lekarza, czy jakoś to będzie zróżnicowane, czy to będą faktycznie 2 etaty, czy może 208 godzin, maksymalny limit czasu pracy miesięcznie, jak chce Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Wiele tu jest znaków zapytania i pewnie konsultacje też wiele uwag, komentarzy, propozycji także przyciągną.
0: Fakt, jak mówiłeś też o tym, że dzisiaj minie termin na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, co dalej z ustawą, która ma pozwolić gromadzić dane o zarobkach medyków. Wiem, że dopytujesz o tę sprawę. Co jest bardziej prawdopodobne? Weto czy podpis?
1: Wydaje mi się, na mój reporterski nos i na moją intuicję, że jednak podpis, chociaż wątpliwości na pewno prezydent ma wiele. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego i jego doradcy do spraw zdrowia nie chcieli o tym wprost rozmawiać. Dzisiaj rzeczywiście ta decyzja musi być albo weto, albo podpis. Wydaje się, i takie krążą komentarze, także w środowisku lekarzy, Naczelnej Rady Lekarskiej, że sprawa zabrnęła tak daleko, że takie duże jest oczekiwanie zmian i tego, aby jawność zarobków była rzeczywiście duża i większa niż do tej pory, że ten podpis jest bardzo prawdopodobny. Natomiast myślę, że każda tutaj odpowiedź i każda opcja i każde rozwiązanie i każda decyzja są w tej chwili realne. Przypomnę, że założenie jest takie, że na podstawie numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu te dane ogólnopolskie byłyby gromadzone i na ich podstawie, tak to tłumaczy rząd, mogłyby być projektowane dalsze zmiany i wyznaczane te limity, czy to czasu pracy, czy wynagrodzeń. Taki pierwszy raport miałby być gotowy jesienią i tą agendą, która zbierałaby te dane, byłaby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To jest instytucja, która podlega wprost Ministerstwu Zdrowia.
0: No też powiedzmy sobie szczerze, to jest decyzja, nawet jeśli trochę prawna, no zawsze jest prawna, to ona jest też polityczna. To znaczy wyjątkowo mało opłacałoby się prezydentowi tą ustawę akurat zawetować, bo wydaje się, że emocja społeczna jest taka, żeby jednak jakieś zmiany prowadzić.
1: Myślę, że Tomku, gdybyśmy rozmawiali 2 miesiące temu przed aferą wokół warszawskiego szpitala południowego, to trochę inny byłby wydźwięk tej sprawy, inne oczekiwanie, no także inny nacisk.
0: Że gdyby to było 2 miesiące temu, to nie byłoby tej ustawy.
1: Pewnie tak. Albo ona by gdzieś sobie leżała, gdzieś tam w zamrażarce, albo daleko w kolejce, że może po wakacjach się nią zajmiemy.
0: Może.
1: Rzeczywiście zarówno Sejm, jak i Senat, jak i Rada Ministrów przyjęły to w przyspieszonym tempie na przełomie czerwca i lipca i dzisiaj ta ustawa na biurku prezydenta i do dzisiaj musi być decyzja.
0: No i zobaczymy, jaka będzie. Rada Ministrów omówi też w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach. Te informacje potwierdziłeś, czyli potwierdził nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Bardzo ci dziękuję za te informacje.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i oczywiście będziemy rozmawiać, no nie o orędziu prezydenta, bo o nim już mówiliśmy. Powiemy o dramacie Roberta Lewandowskiego. No nie zagrał.
1: Dym był podobno.
0: No, zadymili po prostu wszystko.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 miał być wielki debiut, jak wiecie. No gigantyczny, a na kilka godzin przed meczem Chicago Fire z Vancouver Whitecaps spotkanie odwołano. Robert Lewandowski musi jeszcze poczekać na rozpoczęcie gry. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Wszystko z powodu dymu z ponad 100 pożarów lasów, które szaleją w Kanadzie. Dym spowił znaczną część Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcom zalecono, by pozostali w domach i zamknęli okna. Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago, powiedział mi, że kibice podeszli do sprawy ze zrozumieniem, choć był smutek, że nie zobaczyli debiutu polskiego napastnika.
2: Niestety mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego został odwołany w Chicago z racji tego, że no niestety zadymienie związane z pożarami w Kanadzie utrudniło występ piłkarzy. No jest nam przykro, niestety jest jak jest, czasami tak bywa. Niektórzy się śmieją, że dym zatrzymał strażaków, no ale jak widzicie, no niestety tak to czasami bywa. Także mam nadzieję, że następny mecz doda nam dużo emocji, będziemy mogli zobaczyć Roberta. No i co można powiedzieć? No szkoda, że tak się stało, no ale no niestety czasami tak bywa, także czekamy na kolejne wystąpienie Roberta i Chicago Fire da z siebie wszystko, jak również i Robert Lewandowski pokaże swoją moc i mam nadzieję, że wygramy ten mecz.
1: Mecz Chicago Fire z Vancouver na stadionie w Chicago odbędzie się 6 października, zatem debiut Roberta Lewandowskiego najwcześniej 23 lipca w meczu z Interem Miami. Dym z pożarów lasów w Kanadzie dotarł też do Nowego Jorku oraz New Jersey. Pojawiają się więc pytania, co z finałowym meczem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który ma zostać rozegrany w niedzielę właśnie na stadionie w New Jersey. Jedna ze stacji telewizyjnych wyjaśniła, że drobne cząstki pyłu zawarte w dymie z pożarów mogą spowodować duszności, kaszel, zawroty głowy lub zmęczenie, a także zaostrzać choroby serca i płuc oraz inne przewlekłe schorzenia. Eksperci zalecają ograniczenie lub całkowitą rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu, noszenie maseczek w przypadku konieczności przebywania na zewnątrz, zamykanie okien i korzystanie z oczyszczaczy powietrza. Jeżeli sytuacja nie poprawi, trudno sobie wyobrazić, że mecz zostanie na tym stadionie rozegrany. Stanowe Departamenty Ochrony Środowiska oraz Zdrowia wydały w czwartek ostrzeżenie zdrowotne dotyczące jakości powietrza. Ponieważ dym z kanadyjskich pożarów ponownie wpływa na jakość powietrza w naszym stanie, apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na ten aspekt i dbanie o bezpieczeństwo w tym tygodniu. Kontynuujemy współpracę z władzami lokalnymi w celu monitorowania sytuacji i dystrybucji maseczek, aby chronić osoby szczególnie narażone. Zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do śledzenia najnowszych komunikatów i podejmowania niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie, sąsiadów i bliskich, oświadczyła gubernator Nowego Jorku.
0: A mówił to wszystko dla nas specjalnie korespondent radia RMF FM Paweł Żuchowski. Radio RMF 24 za 7 minut. Najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o orędziu Donalda Trumpa do narodu, do Amerykanów. Porozmawiamy o zmianach w prawodawstwie, które zaproponował, i o zarzutach wobec Chin. O tym już niebawem.

0: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Magdalena Wojtoń i jest Tomasz Wareński.
1: To ważny dzień między innymi dla Polski.
2: Komisja Europejska ogłosi szczegóły budzącej kontrowersje reformy systemu handlu emisjami.
1: Co z finałem mundialu?
2: Jakość powietrza jest fatalna w związku z ogromnymi pożarami w Kanadzie.
1: Darmozjad ze Śląska na celowniku restauratorów.
2: Opowiemy o tej zaskakującej historii.
1: A na koniec faktów specjalnie dla Was trening Nordic Walking. Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
2: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
1: Na linii dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
3: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj na naszej antenie o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
2: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
1: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
2: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
4: Dzień dobry. Dziś nie wygląda to dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę, dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia po przebytym zawale serca. Naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem na Krajowej 9 w pobliżu Widełki na Podkarpaciu.
2: Tam między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim zablokowany jest pas w stronę Rzeszowa.
5: Co za historia.
2: Śląscy restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem.
1: Mężczyzna przychodzi do restauracji, zamawia posiłki, je, pije, a kiedy nadchodzi czas zapłaty, okazuje się, że nie ma gotówki, a płatności kartą są odrzucane.
2: Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów.
1: Anna Kropaczek w Faktach. Anioł Policja kwalifikuje takie działanie jako szalbierstwo.
6: Tak, czyli wykroczenie polegające na wyłudzeniu odpłatnego świadczenia, w tym przypadku posiłku, bez zamiaru płacenia. Niedawno 42-letni mężczyzna został zatrzymany w lokalu w Bytomiu. Personel go rozpoznał i wezwał policję. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Wyszedł już na wolność. Właścicielka restauracji i jednocześnie adwokat Monika Sulewska-Bajkiewicz uważa, że mężczyzna powinien odpowiadać za przestępstwo, a nie wykroczenie.
7: W mojej ocenie właściwym słowem, żeby to określić, jest to oszustwo.
6: Restauratorka dotarła do 31 lokali, w których mężczyzna się stołował i nie płacił.
7: Cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
6: Policja podkreśla, że o kwalifikacji czynu decyduje sąd.
1: Nordic Walking nie zwalnia tempa i wciąż zyskuje sympatyków.
2: No, w Polsce regularnie chodzi z kijkami już ponad 1,5 miliona osób. To jedna z najprostszych form aktywności na świeżym powietrzu. Angażuje nawet 90% mięśni całego ciała i odciąża stawy.
1: Na trening na wrocławskim Ołtaszynie zajrzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Zobacz, wstawiasz kij, zaciśnięta dłoń i napinasz mocno brzuch, wychodzisz do przodu, tak? Czyli musisz myśleć o tym, że tym kijem masz się przepchnąć. No dawaj, dawaj, dawaj.
9: Podobno to pani pierwsze kroki.
10: Tak, z racji wieku kwestie związane z jakimiś problemami z kolanami, czyli szukam jakiejś aktywności takiej bezpiecznej. No i postanowiłam wrócić do starego treningu sprzed 20 lat.
11: No to kijki w dłoni, idziemy.
10: Tak jest.
2: Powiedziała nam pani Gosia, trzymamy mocno kciuki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tarlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejną godzinę już przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy, tak jak zapowiadałem, od rozmowy z politologiem i amerykanistą, prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej, profesorem Krzysztofem Wasilewskim, a porozmawiamy o orędziu Donalda Trumpa skierowanym do Amerykanów. Co z niego wynika i czy padły w nim przełomowe słowa? O tym już za chwilę.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to jest nasz poranny program i przedpołudniowy, a w nim zgodnie z zapowiedzią ponownie zaglądamy do Stanów Zjednoczonych. Jak już mówiliśmy, prezydent Trump wygłosił w nocy orędzie do narodu, w którym oskarżył Chiny o interwencję w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Trump poinformował też o odtajnieniu kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej i ponownie wezwał Kongres do przyjęcia ustawy Safe America Act. Co o tym wszystko kim i o co w tym wszystkim chodzi? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć z profesorem Krzysztofem Wasilewskim, politologiem, amerykanistą, prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, na ile te dokumenty odtajnione, czy te słowa wypowiedziane przez Donalda Trumpa wnoszą coś nowego do wiedzy o systemie wyborczym, a na ile są taką bieżącą akcją polityczną obliczoną na to, żeby zmusić republikanów, którzy nie wszyscy są wielkimi entuzjastami zmian, jakie proponuje prezydent, do przyjęcia tego jego projektu?
1: Tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii, bo to, co Donald Trump powiedział w swoim przemówieniu, a to, co zostało odtajnione, to są dwie różne kwestie. Co prawda w swoim przemówieniu nie używał tak agresywnego języka, do jakiego nas przyzwyczaił. Nawet na początku tego tygodnia mówiło się, że w swoim wystąpieniu Donald Trump stwierdzi nieważność wyborów, między innymi w stanie Georgia, także wyborów do Senatu. Nic takiego nie miało miejsca. Donald Trump podkreślił to, że system wyborczy Stanów Zjednoczonych daje powody dla innych państw czy dla zewnętrznych aktorów do ingerencji. I tutaj nikt co do tego nie ma wątpliwości, bo chociażby zgodnie z prawem niektóre stany publikują na przykład listę wyborców z podziałem na to, na które partie dany wyborca głosuje. W innych stanach można taką listę zgodnie z prawem kupić i to czynią nie tylko zewnętrzni aktorzy, ale też partie polityczne, demokraci, republikanie, czy każda inna partia, która w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. Natomiast w tym, co zostało opublikowane, przynajmniej do tej pory, co można było przejrzeć tak na szybko, tam nic nowego nie ma. Donald Trump posługiwał się pewnymi wycinkami z raportów, ze stwierdzeń służb wywiadowczych, natomiast żadna ze służb nie stwierdziła na 100%, że wybory w 2020 roku były w jakiś sposób zakłócone przez ingerencję chociażby Chin. Co ciekawe, Donald Trump chyba tylko raz wspomniał Rosję jako posiadające zdolności do ingerowania w wybory w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie wspomniał o tym, że wybory z 2016 roku, tutaj zgodnie wszystkie służby amerykańskie określiły, że Rosja Władimira Putina ingerowała w te wybory prezydenckie, w których, warto przypomnieć, wygrał Donald Trump. To wystąpienie, ja je tak widzę, że miało polegać na tym, aby wzbudzić w Amerykanach niepokój, aby zasiać w nich takie ziarno nieufności wobec amerykańskiego systemu wyborczego, a to wszystko przez to, że za kilkanaście tygodni czekają nas wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że republikanie jednak je przegrają w większym czy mniejszym wymiarze.
0: Ale panie profesorze, czy to znaczy, że on chce jakby trochę przygotować grunt pod taką twardą tezę, że te wybory zostały, no mówiąc brutalnie, sfałszowane albo przeprowadzone pod dyktando Chin, nie wiem, no uznać ich nieważność, bo jakiś musi być cel tego działania.
1: Dokładnie taki jest zapewne cel Donalda Trumpa i jego administracji. Sam Donald Trump od początku tej drugiej kadencji wraca do wyborów z 2020 roku. On tak naprawdę od 6 lat próbuje przekonać Amerykanów, że te wybory były mu skradzione. Natomiast przez 6 lat, ani będąc poza Białym Domem, ani teraz będąc już od 1,5 roku w Białym Domu, nie był w stanie wskazać jakiegoś jednego jednego konkretnego dowodu na to, że faktycznie tak było. Natomiast przekonał do tego, do tej swojej teorii spiskowej o tym, że wybory zostały skradzione, czy amerykański system wyborczy jest podatny na oszustwa, chociażby przez to, że głosują w nim osoby zmarłe, czy osoby nieposiadające amerykańskiego obywatelstwa. Znaczną część społeczeństwa, zwłaszcza te osoby, które głosują na republikanów, i dzięki temu dochodzi do takich sytuacji, jak właśnie w styczniu 2021 roku, kiedy tłum zaatakował budynki kongresu. Tutaj zapewne sam Donald Trump jako prezydent nie poszedłby tak daleko, żeby stwierdzić, że wybory były nieważne bez względu na ich wynik, natomiast na pewno część wyborców, jeżeli rzeczywiście partia republikańska by przegrała wybory do jednej czy drugiej izby kongresu, część wyborców będzie o tym święcie przekonana, że wybory zostały sfałszowane i będzie chciała wziąć sprawy w swoje ręce.
0: Trump ponownie zaapelował też o uchwalenie ustawy Save America Act. O co konkretnie ona miałaby zmienić i które z proponowanych przez niego zmian budzą największe kontrowersje? Z tego, co obserwuję, to również wśród części republikanów.
1: Tak, ta ustawa zawiera pewne rzeczy dobre i pewne rzeczy niedobre, jak to zwykle bywa. Z jednej strony Donald Trump i jego administracja dążą do tego, żeby w procesie wyborczym każdy wyborca przedstawił w czasie głosowania jakiś dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa amerykańskiego oraz dokument, który można by zidentyfikować po zdjęciu, że jest to ta osoba, która rzeczywiście może głosować. Dla nas w Europie pewnie jest to coś oczywistego, natomiast też pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych posiadanie dokumentów nie jest obowiązkowe. Nie każdy musi mieć prawo jazdy, nie każdy musi mieć inny dokument, czy nie każdy musi mieć paszport chociażby, czyli te dokumenty, które by potwierdzały daną osobowość w przypadku głosowania. W Stanach Zjednoczonych odbywa się to na zupełnie innych warunkach, więc tutaj to budzi niepokój i wśród demokratów, ale też wśród znacznej części amerykańskiego społeczeństwa, że te kroki, które proponuje Donald Trump w tym projekcie ustawy, mają dążyć do tego, aby wykluczyć te najbiedniejsze społeczności z możliwości głosowania, czyli przede wszystkim osoby czarnoskóre, latynosów, osoby, które głosują zazwyczaj na partię demokratyczną. Do tego trzeba też dodać fakt, czy spięcie na linii rząd federalny i władze stanowe. Zgodnie z konstytucją amerykańską to stany mają prowadzić kontrolę i organizację wyborów, tych stanowych, ale też tych federalnych. Natomiast Donald Trump dąży usilnie do tego, aby przejąć kontrolę nad wyborami. I dużo mówi o tym, że taki ruch miałby zapewnić obiektywność i obiektywność tych wyborów, natomiast wiele osób boi się, że te działania rządu federalnego pod władzą Donalda Trumpa będą prowadziły do wykluczeń tych grup społecznych, które nie głosują na republikanów, a które zazwyczaj głosują na demokratów.
0: Stąd panie profesorze, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo jeśli ja dobrze rozumiem tę sytuację, to jest trochę tak, że sam pomysł w takich krajach europejskich, jak to, żeby rząd federalny, czyli rząd, kontrolował wybory, to nas nie szokuje. To znaczy, jakby to z perspektywy europejskiej jest oczywiste. Stany Zjednoczone to jest inny system, tam oczywiście Stany kontrolują wybory, więc to jest bardziej zaskakujące. Ale tu głównym problemem jest to, że to proponuje Donald Trump, który, tak powiedzmy, nie cieszy się największym zaufaniem tej drugiej części opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych.
1: Po części to prawda, bo badania opinii publicznej wskazują, że większość Amerykanów, czyli około 70%, popiera te dążenia na rzecz jakiegoś unormowania wyborów, chociażby właśnie w postaci wymagania dowodu ze zdjęciem, czy posiadania dokumentu ze zdjęciem, poprzez który można by zidentyfikować daną osobę, jej uprawnienia do głosowania. Natomiast też w tym samym projekcie ustawy sprawy, tam Donald Trump wrzucił wiele innych rzeczy, które nie do końca mają związek z wyborami, a które też budzą kontrowersje, jak chociażby kwestie związane z gender, czyli dopuszczenie osób transpłciowych do zawodów sportowych, czy też objęcie ich różnego rodzaju wsparciem medycznym. Te kwestie niekoniecznie są związane z wyborami, a tutaj też trzeba pamiętać, że to jest taki styl amerykańskiej polityki, że do różnych ustaw wrzuca się różne rzeczy niekoniecznie związane z tym rdzeniem tej ustawy. Natomiast główną osią niezgody mimo wszystko jest ta właśnie to dążenie Donalda Trumpa do scentralizowania wyborów. Natomiast zgodnie z konstytucją i tu zgodnie z tym, co stany do tej pory poszczególne były, realizowały, wybory bez względu na to, czy mówimy o wyborach lokalnych, czy o wyborach szczebla centralnego, czyli do kongresu, na prezydenta, one odbywają się w dalszym ciągu poprzez stany. To stany wybierają swoich przedstawicieli w różny sposób, też w różny sposób ci elektorzy są wybierani, więc wiele jest obaw o to, że przyjęcie tej ustawy zachwiałoby taką równowagą sił między władzami stanowymi a rządem federalnym.
0: To jeszcze na koniec pytanie o Chiny, bo oczywiście Chiny odrzucają te oskarżenia, które się pojawiły. No, nawet gdyby uczestniczyły w jakimś wpływie na wybory, to pewnie by nie potwierdziły. To jest dość oczywiste. Rosja też przecież nigdy się nie przyznała do wpływu na wybory. Natomiast pytanie, czy to może pogorszyć, zaszkodzić? Nie wiem, czy mogą być gorsze. Pewnie zawsze mogą być relacjom z Chinami.
1: Zapewne tak, bo już chińscy politycy oskarżyli czy zanegowali słowa Donalda Trumpa o udziale Chin w wyborach prezydenckich z roku 2020 czy tych ostatnich. Tutaj warto przypomnieć jeden fakt, że kiedy w 2016 roku i 2017 pojawiły się oskarżenia o udział Rosji w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, wówczas Donald Trump na słynnej konferencji w Islandii powiedział, że bardziej wierzy Władimirowi Putinowi niż swoim służbom wywiadowczym. Jest przekonany, że Rosja się w to nie angażowała. W tej chwili wydaje mi się, że po prostu ten wątek chiński został po to wskazany, po to podkreślony, aby wskazać Amerykanom winnych tego kozła ofiarnego, dlaczego coś się nie udaje, dlaczego Donald Trump przegrał wybory i dlaczego Republikanie mogą przegrać wybory nadchodzące w tym roku. Co ważne, w tych dokumentach ujawnionych, to też warto podkreślić, że służby wywiadowcze z jednej strony wskazują, że rzeczywiście pojawiały się głosy w chińskim establishmencie, że Chiny byłyby bardziej zadowolone, gdyby Donald Trump nie wygrał tych wyborów, ale też pojawiają się doniesienia amerykańskiego wywiadu o tym, że Chińczycy działali na szkodę Joe Bidena i jego kampanii wyborczej. Więc tutaj takie jednostronne oskarżenie Chin, że działały na szkodę samego Donalda Trumpa, jest bezpodstawne i mija się z prawdą, ale to nigdy Donaldowi Trumpowi nie przeszkadzało.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był amerykanista, politolog profesor Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.
0: A o Radio RMF 24 jeszcze informacja. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w sprawie 11 ustaw. Dwie z nich zawetował. Obie dotyczą kwestii wprowadzenia statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. W opinii głowy państwa nie są to wyłącznie przepisy ułatwiające załatwianie spraw administracyjnych, lecz tworzące nową instytucję prawa zbliżoną do małżeństwa. Prezydent podkreślił też, że jest gotów podpisać ustawę o statusie osoby bliskiej, która realnie rozwiąże problemy obywateli, ale nie będzie podważać konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Jeśli chodzi o podpisane ustawy, to są wśród nich między innymi ustawa umożliwiająca gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy i ustawa o zakazie patostreamingu. A zatem już wiemy, jaką decyzję prezydent podjął w sprawie zarobków lekarzy. To jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej, jeszcze bardziej gorących informacji. Zostańcie z nami.

0: Jest 9.30, jest Karol Paczkiewicz, są najnowsze fakty.
1: Dzień dobry, zapraszam. Na początek informacje z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Podpisał z kolei m.in. ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy oraz o zakazie patostreamingu. Do tego tematu wrócimy w faktach o 10.00. My też możemy postawić warunek. Tak wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek komentował w RMF FM ostatnie spory na linii Polska-Ukraina.
2: A co zrobił pan premier Kosiniak-Kamysz parę tygodni temu? Wstrzymał dostawę migów na Ukrainę. To jest coś, co występuje w przyrodzie, czy nie?
0: Znaczy, wstrzymał dostawę migów, bo jak sam twierdzi, Ukraińcy nie chcieli ich przed remontem i nie dali nam dronów.
2: O właśnie, Ukraińcy nie dali nam dronów. Ukraińcy czczą banderyzm. Ukraińcy wykluczają nas z różnych koalicji. Czy Ukraińcy, jak robią coś przeciwko Polsce, to my zawsze musimy robić wszystko dla Ukrainy? Nie, możemy postawić warunek,
0: pan
2: prawda?
0: Mówi, warunek można postawić? Pomoc Unii Europejskiej. Wszystko ale można, ale nie wszystko przynosi nam korzyść, żeby zacytować autorytet świętego Pawła.
2: Na ten moment.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Czarnkiem jest na rmf24.pl. Aż 15 razy interweniowali wczoraj ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy akcje dotyczyły bardzo poważnych wypadków. Najgroźniej było w rejonie Koziej Przełęczy i Zwartu. Jeden z turystów spadł ze znacznej wysokości, a na szlaku na zawrat mężczyzna, tracąc równowagę, uderzając w idącą niżej turystkę. Oboje runęli w przepaść i w ciężkim stanie trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Ratownicy podkreślają, że mimo słonecznej pogody szlaki były śliskie po wcześniejszych opadach. Przypominają, że Orla Perć to najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach i wymaga odpowiedniego przygotowania oraz doświadczenia. W najbliższych dniach prognozowane są burze, dlatego TOPR apeluje o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.
3: Fakty na sportowo.
1: Piłkarscy mistrzowie Polski z kolejnym trofeum. Wczoraj w Poznaniu Lech pokonał Górnika Zabrze i zdobył Super Puchar Polski. Mecz był najważniejszym sprawdzianem przed kolejnym sezonem i zmaganiami kolejorza w europejskich pucharach.
4: Bardzo fajny mecz. Nie spodziewałem się, że Górnik zagra tak odważnie po tym drugiej połowie, ale spoko, wytrzymaliśmy to i jest fajnie.
5: Jak zawsze było fantastycznie. Tutaj widziałem brata pierwszy raz. Z Irlandii specjalnie przyleciał, właśnie z synem. Też na pierwszy mecz i oczywiście debiut i od razu wygrana, także było fantastycznie. I oby było coraz lepiej, bo liczę na Ligę Mistrzów w tym sezonie, tak?
1: Tak mówili tuż po meczu kibice Lecha. Wczorajsza rywalizacja była także pierwszą okazją do zaprezentowania się bramkarza Mateusza Lisa, który niedawno dołączył do drużyny.
6: Bardzo się cieszę, że ten mecz tak się potoczył, że zdobyliśmy to trofeum. Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest do gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy. Na pewno pierwszy taki kontakt z piłką wyczekiwałem. Go, bo jakby nie patrzeć, bardzo, bardzo chciałem, bo to też dzisiaj duża publika, ja też jako można powiedzieć wychowanek Lecha po tylu latach przed taką publicznością chciałem dobrze zacząć.
1: Tyle Mateusz Lis. To siódmy superpuchar w kolekcji Lecha Poznań. Teraz przed kolejorzem eliminacje do Ligi Mistrzów ruszające już w przyszłym tygodniu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Brukseli. Komisja Europejska przedstawi dziś największą od lat reformę unijnego systemu handlu emisjami ETS. Od jej kształtu zależeć będą w przyszłości koszty energii i konkurencyjność europejskiego przemysłu. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią, Komisja Europejska uwzględni kilka najważniejszych postulatów Polski. Kasia jest z nami teraz w Radiu RMF 24. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy Polska już ugrała coś w tej sprawie?
1: Dzień dobry, witam. No, komisja rzeczywiście uwzględniła

0: Kilka najważniejszych polskich postulatów, o które Warszawa zabiegała od wielu miesięcy. Informowałam już o tym tydzień temu, bo już było wtedy wiadomo, że te propozycje spełnią te polskie postulaty. Przede wszystkim komisja spowolni tempo zmniejszania liczby uprawnień do emisji CO2, to znaczy, że system ETS nie zakończy się tak jak obecnie, na podstawie obecnych warunków, by się zakończył w 2039 roku, tylko będzie dalej działał w latach 40., co da przemysłowi więcej czasu na dostosowywanie się do nowych wymogów. I na rynku pozostanie więcej uprawnień, przez to prawdopodobnie ich koszt będzie niższy. Komisja chce również wydłużyć system darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu poza 2034 rok, a więc one będą dalej, na przykład polskie cementownie, huty nadal będą mogły korzystać z tych darmowych uprawnień. Chce także utrzymać poza 2030 rok fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem. To właśnie Polska zresztą zmontowała taką koalicję 12 krajów i w takim liście kilka tygodni temu wysłanym do komisji argumentowała, apelowała o utrzymanie tego funduszu właśnie poza ten 2030 rok, a nawet o jego wzmocnienie, bo to właśnie z tego funduszu finansowana jest modernizacja polskiej energetyki. Będzie też nowy fundusz, tak zwany booster, tam będzie 30 miliardów euro przez 10 lat i z tego funduszu także Polska będzie mogła korzystać, bo będzie pula zarezerwowana dla krajów o niższych dochodach. Trzeba tylko jeszcze tu wspomnieć, że ta cała reforma ETS nie obejmuje ETS-2, czyli tego systemu, którego Polacy najbardziej się obawiają, który ma podwyższyć koszta ogrzewania budynków i transportu drogowego. Ta reforma dopiero przed nami.
1: A na ile to jest nowe stanowisko Brukseli? Bo przecież do niedawna Komisja Europejska szła w kierunku zaostrzenia polityki klimatycznej. To jest efekt działań Polski?
0: No tak jak mówiłam, Polska zabiegała bardzo o złagodzenie tego systemu. Na dwa dni przed publikacją tej reformy wysłała razem z 9 innymi państwami Unii list do Komisji Europejskiej. Wówczas ten list podpisały Włochy, Grecja, Słowacja, Węgry, Rumunia. No w każdym razie 10 krajów, które tworzą mniejszość blokującą. A to oznacza, że jeżeli negocjacje by szły w kierunku takim niekorzystnym dla tych krajów, które opowiadają się oczywiście za złagodzeniem ETS-u, to państwa te są w stanie końcowe rozwiązania zablokować. Więc to na pewno miało duży wpływ na stanowisko Komisji Europejskiej. Zresztą na naszej antenie minister klimatu Paulina Henning-Kloska mówiła wręcz o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji.
1: No dobrze, to czy Polska może już odtrąbić sukces?
0: No, ja bym jeszcze z tym sukcesem się troszkę wstrzymała, bo dzisiejsza propozycja to dopiero początek całego procesu legislacyjnego. Wiadomo, że przeciwko złagodzeniu ETS-u otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele. Ich zdaniem obecny system działa dobrze, zmusza firmy do inwestowania w czyste technologie i nie powinien być osłabiony, a wręcz powinien być zaostrzony. Szwedzi na przykład podnoszą taki, no skąd taki do zrozumienia argument, który przemawia do niektórych, że złagodzenie przepisów teraz jest niesprawiedliwe wobec przedsiębiorstw, które od lat inwestowały miliardy euro w ograniczenie emisji i że nie zmienia się reguł w trakcie gry. Dlatego zapowiadają się trudne negocjacje już na poziomie państw członkowskich. We wrześniu one ruszą już pełną parą. Przewidziano wiele spotkań i wówczas okaże się, czy Polsce uda się utrzymać te pozytywne, te korzystne zapisy, czy nie dojdzie do jakichś zaostrzenia pod wpływem właśnie tej grupy krajów ze Szwecją i Finlandią na czele. W każdym razie zamysł Brukseli jest taki, żeby w pierwszych miesiącach 2027 roku doszło do jakiegoś kompromisu, żeby te przepisy już obowiązywały. Chodzi między innymi o to, żeby zdążyć przed wyborami, czy to we Francji, czy w Polsce, gdzie no, ta sprawa mogłaby utrudnić, to znaczy negocjacje mogłyby być trudniejsze ze względu na to, że byłyby wykorzystywane w czasie kampanii wyborczej.
1: Bardzo dziękuję. To była Kasia Szymańska-Borginio prosto z Brukseli z najnowszymi informacjami na temat tego, co dzieje się z ETS-em. A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o tym, że śląscy restauratorzy łączą siły. Dlaczego? W jakiej walce łączą siłę i czy ta walka jest skazana na zwycięstwo, może na porażkę? O tym już niebawem dowiecie się w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: Trzecie Radio RMF 24. Zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz na Śląsk, gdzie restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem, który wyłudza posiłki. Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów w regionie.
1: Przychodził pan do lokalu, zamawiał z karty dużo potraw, stołował się dość długo, bo były to kilkugodzinne posiedzenia. Zamawiał sobie wielokrotnie posiłki i gdy na przykład obsługa była zaniepokojona, bo ta wizyta wyglądała dość niestandardowo długo, no to wskazywał, że przyjdzie zaraz kolega, który będzie regulował rachunek, podawał się też na przykład w innych lokalach za biznesmena, który gdzieś wyjeżdżał na jakieś konferencje. Próbował wzbudzić takie poczucie, wygasić jakby jakiś niepokój wewnętrzny obsługi. I tak mniej więcej ten proceder wyglądał, gdy przychodziło do płatności, to oczywiście ta płatność nie następowała, ponieważ transakcje kartą były odrzucane, nie posiadał pan ze sobą gotówki.
2: Policja, która otrzymuje zgłoszenia od restauratorów na temat działania tego mężczyzny, kwalifikuje te zdarzenia jako szalbierstwo, ale według pani kwalifikacja powinna być inna.
1: No jestem zawodu adwokatem, a w związku z powyższym no też dla mnie ta kwalifikacja i wiedząc, że to taki proceder obejmuje szerszą skalę, no kwalifikuje się ewidentnie jako oszustwo. Podjęłam taką decyzję, że na grupie Gastronomia Śląska napiszę taki apel do właścicieli, żeby zgłaszali się powiedzmy na tej grupie jako osoby pokrzywdzone w związku z tym procederem. Zgłosiło się bardzo dużo osób. W momencie, kiedy notowałam te osoby, zanotowałam to 31 lokali, powiedzmy na Śląsku, przy czym jeden z tych lokali też był z Małopolski. Tam też opublikowaliśmy zdjęcie takie z ukrytym wizerunkiem pana. Natomiast no, nie było wątpliwości, że była to ta sama osoba i te osoby zgłaszały się w sposób nagminny. Także jakby cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić tą dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
0: Z właścicielką restauracji w Bytomiu Moniką Sulewską-Bajkiewicz rozmawiała Anna Kropaczek. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach miejsce w tym studiu zajmuje Piotr Salak, który przeprowadzi was przez dalszą część tego dnia.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia w następny poniedziałek, bo ja dziś zaczynam urlop. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Piotr Salak przyjmuje stery po 10, ale także będzie prowadził poranne programy radia RMF24. A już za chwilę fakty RMF FM, a w nich Magdalena Wojton i Tomasz Waryński.
1: Pracowity poranek w Pałacu Prezydenckim.
2: Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie ważnych ustaw.
1: Jest podpis m.in. pod przepisami o wynagrodzeniach medyków.
2: Można będzie dokładniej monitorować dane o zarobkach pracowników ochrony zdrowia.
1: A na koniec w faktach sport dla każdego.
3: Nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny.
2: Wybiła 10:00, zaczynamy fakty w RMF FM.
1: No to pracowity poranek prezydenta.
2: Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
1: Od razu łączymy się z dziennikarzem RMF FM, Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy.
4: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
4: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
5: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
4: Argumentował Karol Nawrocki.
2: A jakie ustawy prezydent podpisał?
4: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
2: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków, zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
1: Z prezesem tej instytucji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Witamy, Michale.
6: Dzień dobry.
1: Czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
6: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
7: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
6: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
2: RMF FM, najnowsze fakty, opinie i komentarze.
1: Czy najem krótkoterminowy powinien zostać ograniczony?
2: To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdrowie, twój temat w naszym internetowym radiu RMF24.
1: Po przyjęciu przez rząd projektu regulującego rynek sprawdzimy, jak przepisy działają w praktyce. W bardzo popularnym wśród turystów w Sopocie jest nasza reporterka Magdalena Grajnicz.
8: Tak, dzień dobry.
2: Magdo, o co będziesz pytać i kogo?
8: Hotelarzy o problemy, jakie widzą w najmie krótkoterminowym. Władze Sopotu, jak działa ten rynek właśnie tutaj i jakie generuje problemy dla mieszkańców. Będę rozmawiać też z tymi, którzy żyją z takiego najmu, ale najważniejszy będzie wasz głos. Turystów, którzy spędzają tu wakacje. Jakie miejsce wybraliście i dlaczego? Jeśli chcecie podzielić się swoją opinią, serdecznie zapraszamy. Wypatrujcie żółto-niebieskiego wozu RMF FM w okolicy Sopockiego Molo. Startujemy chwilę po 12:00.
2: Zamiast bieżni w pomieszczeniu marsz z kijkami na świeżym powietrzu. Szacuje się, że Nordic Walking regularnie uprawia 1,5 miliona Polaków.
1: To aktywność, która nie wymaga specjalnego przygotowania. Można ją uprawiać przez cały rok.
9: Nogi mają być tylko podtrzymaniem, a ty masz iść na kijach. I czym mocniej będziesz szła na kijach, tym będzie lepszy Nordic Walking.
2: Za co pani kocha Nordic Walking?
3: Ja nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny, lasy, naturę, więc mi było bardzo łatwo i płynnie zaadoptować się w Nordic Walkingu czy w bieganiu i to bez względu na pogodę, na porę roku, ponieważ trenujemy tutaj cały rok.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska podczas treningu na wrocławskim Ołtaszynie.
2: A my nie wypadamy z rytmu, z faktami wracamy o 11:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Przedpołudniowy, piątkowy program w Radiu RMF 24. Nie będę was witał gorąco, bo wiadomo, co się dzieje za oknem. Chłodne zatem. Dzień dobry. Piotr Salak, zapraszam do 14. Zaczniemy od Szymona Marciniaka, który ma już wolne. Ciekawe, co na ten temat myśli Michał Listkiewicz. Dowiemy się za moment.

0: 13 minut po godzinie 10, radio RMF 24, program przedpołudniowy. No to już wszystko wiemy. Niestety Szymon Marciniak ma już wolne, mówimy o naszym arbitrze piłkarskim, który pojechał na mundial, żeby niektórzy nawet się spodziewali poprowadzić jako pierwszy człowiek w historii dwa finały Mistrzostw Świata, jeden po drugim. Niestety, takiej przyjemności mieć polski arbiter nie będzie. Ma już wolne, na dwóch meczach się skończy. To nie Polak poprowadzi finał Mistrzostw Świata, a Słoweniec Slavko Vincic. Ciekawe, co na ten temat myśli Michał Liskiewicz, były sędzia międzynarodowy, były prezes PZPN-u, człowiek, który również sędziował na finale Mistrzostw Świata. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Panie prezesie, pan jest zaskoczony, że Szymon Marciniak jednak nie dostał żadnego meczu, że ma już wolne?
1: Nie, jestem zaskoczony tym, że wcześniej nie dostał meczów, ani w ćwierćfinale, ani w półfinale chociażby, choć na to zasługiwał. Jest ciągle jednym z trzech najlepszych sędziów na świecie. Natomiast co do finału, to od początku było to bardzo, bardzo wątpliwe, ponieważ nie zdarzyło się, tak jak pan przed chwilą powiedział, żeby jakikolwiek sędzia poprowadził dwa finały mundialu po sobie, ale sposób potraktowania Szymona, czyli dwa mecze we wstępnej fazie i potem trzymanie go przez 4 tygodnie i nieobsadzanie, no to jest kompletnie niewytłumaczalne. A co do finału, no Slavko Vincic to akurat nie jest wielki sędzia. Robi bardzo dużo błędów w meczu Szwecja-Polska chociażby.
0: Otóż to.
1: Również na tym mundialu no, było parę sytuacji, kiedy czerwona kartka się należała, a w ogóle faulu nie odgwizdano. No i nie jest to facet, który zasługuje na ten finał. Ja byłem już z góry pogodzony, że Szymon finału nie dostanie, ale półfinał, ćwierćfinał, mecz o trzecie miejsce ewentualnie. No a co do finału, no przecież tylu świetnych sędziów też odesłano do domu. Byli dwaj Anglicy doskonali, Francuzi, sędzia z Jordanii.
0: To wszystko jasne, panie prezesie, ale pytanie jest takie, dlaczego tak długo trzymano w takim razie Szymona Marciniaka?
1: Proszę państwa, no to trochę przypomina grę w karty, że Pierluigi Collina, czyli szef sędziów światowych, miał w ręku cztery asy. I Szymon Marciniak jest jednym z tych asów, to cały świat potwierdza. I na koniec w decydującej rozgrywce wychodzi waletem, czyli Vinciciem. Nie rozumiem tego kompletnie, no ale nie mamy na to wpływu.
0: No dobrze, ale pańskim zdaniem, czy zdecydował skład finału, czyli to, że Argentyna jest w tym finale i razem z Hiszpanią, czy też to jest jednak jeden z zespołów europejskich, w związku z tym to nie powinien być sędzia z Europy, chociaż wybrał jednak Słoweńca, czy też zdecydował pierwszy mecz Szymona Marciniaka, czyli ten moment, kiedy nie ukarał indywidualnie Leo Messiego za taki brzydki faul?
1: No to rzeczywiście, tam powinna być kartka, absolutnie nie czerwona, to nie wchodzi w rachubę. Natomiast kartka żółta lub przynajmniej publiczne upomnienie, takie jak to mówią, public warning, to jest takie pokazowe pokazanie, że koniec, wezwanie za siebie zawodnika. To być powinno, no ale to nie był aż tak straszny błąd. Na tych mistrzostwach ja policzyłem 17 czerwonych kartek, nie pokazano. Za straszne zagrania, poranienie nogi, ataki wyprostowaną nogą w kolano i tak dalej. Ten faul Messiego zasługiwał no maksimum na żółtą kartkę, ale na pewno nie na pominięcie w dalszej części turnieju. To nie o to chodzi. Nie wiem, no trzymanie kogoś tak długo, żeby sobie trenował i że tak powiem podziwiał mecze kolegów na trybunach, no nie fair, tak się nie robi. No ale przeżył to kiedyś wówczas najlepszy sędzia na świecie, Howard Webb, który też dostał dwa mecze od Pierluigiego Colliny, a potem już, tak jak Marciniak, do końca był tylko biernym obserwatorem.
0: No właśnie, no pytanie, czy to nie jest taki moment, panie prezesie, który no może w ogóle załamać sędziowską karierę Szymona Marciniaka?
1: Nie, no to nie wchodzi w rachubę. Szymon ma taki dorobek, przecież finał Mistrzostw Świata, finał Ligi Mistrzów, no niesamowite mecze. Nie, Szymon to jest twardy człowiek, był też piłkarzem, więc dobrze sam kiedyś mi mówił, jako piłkarz też i przegrywał, i wygrywał, i potem przychodził kolejny mecz. Ja myślę, że teraz on się jeszcze bardziej, że tak powiem, zmobilizuje. Miał przerwę po kontuzji, wyszedł z niej świetnie. W swoich tych dwóch meczach na Mundialu pokazał niesamowitą dynamikę, przygotowanie fizyczne, taki głód sędziowania po tej przerwie. No i co, no to życie idzie dalej, przed nami Euro za dwa lata. Na pewno Szymon będzie jednym z faworytów do sędziowania najważniejszych meczów na tym meczu.
0: A Slavko Vincic, panie prezesie, pan powiedział, że to nie jest najlepszy sędzia, mówiąc bardzo delikatnie. Pamiętamy go oczywiście z tego meczu Polska-Szwecja. Biorąc pod uwagę to, co się działo w pierwszej połowie meczu Argentyna-Anglia, gdy zobaczymy taki antyfutbol, taką bijatykę boiskową, czy Vincic sobie z tym poradzi?
1: No to zależy, jakie dostanę wytyczne, bo dzisiaj słusznie znany ekspert sędziowski, mój wychowanek zresztą, Rafał Rostkowski, powiedział, że tutaj sędziowie sędziują pod wytyczne, to co im szefowie każą. A linia jest taka, żeby dawać jak najmniej czerwonych kartek, jak najmniej interweniować, no i to doprowadza do złych sytuacji, no w tym meczu, o którym pan mówi, Argentyny z Anglią, no na pewno tam na początku trzeba było pokazać 4-5 żółtych kartek, bo to była jatka, bijatyka, zapasy połączone z karate, z kung fu. Sędzia na to pozwalał, bo widocznie tak mu kazano, bo to nie jest byle jaki sędzia, ten Amerykanin. No w złym kierunku to idzie, bo niby to chyba jest argumentacja, że ma być show. Taki w stylu amerykańskim, czyli wszystkie chwyty dozwolone. No ale są przepisy gry w piłkę nożną i one jasno mówią, że nie wolno kopać, nie wolno dusić, łokciami uderzać i tak dalej. A tu wszystko to okazało się, że można. No to nie jest hokej na lodzie, gdzie jak państwo wiecie, jak się biją, to sędziowie sobie czekają spokojnie, a po dwóch minutach mówią koniec bijatyki i ty na ławkę karną, ale to jest inna dyscyplina.
0: Slavko Vincic zatem sędzią wielkiego finału tegorocznego Mundialu. Michał Listkiewicz razem z nami. Pięknie dziękujemy, panie prezesie. Były prezes PZPN, były sędzia międzynarodowy, człowiek, który również prowadził finał Mistrzostw Świata z chorągiewką na linii. Radio RMF 24. Tyle jeśli chodzi o futbol. Szymon Marciniak zatem powoli wraca do domu. My czekamy na finał Mundialu. Ten, przypomnę, w niedzielę o 21:00. Będziemy o nim mówić, rzecz jasna, na antenie Radia RMF 24, ale to już w kolejnym tygodniu. Za moment zabieram was pod Giewont. 20 po godzinie 10:00.

0: Słuchacie Radio RMF 24, program przedpołudniowy w piątek, 17 lipca. Rozbudowa produkcji amunicji i rakiet, inwestowanie w systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, czy rozwój floty powietrznej i dronowej. To są tylko niektóre z przykładów ostatnich zakupów, jeśli chodzi o polską armię. Czy nasze wojsko rozwija się w dobrym kierunku? To jest jedno z pytań, które padło w najnowszym odcinku podcastu Radia RMF 24, podcastu Gospodarczy Tydzień. Jak przekonuje profesora Joanna Żukowska, te inwestycje są przemyślane, a także rozwijają Polskę lokalną.
1: Polska obecnie jest liderem, jeżeli chodzi o wzrost procentu PKB, który my przekazujemy na obronność. Jest to na przestrzeni od 2021 roku standardowo ten wskaźnik wzrasta i obecnie w zależności od różnych danych i mierników jest to między 4,2 a 4,7% PKB. Co to oznacza? Jaka to jest kwota? Proszę Państwa, to jest mniej więcej tyle, byśmy mogli wybudować kilkaset świetnie wyposażonych, nowoczesnych szpitali. To jest ten rząd kwoty, żebyśmy mieli taką obrazowość.
2: Za jeden wydatek.
1: Za roczny. To jest roczny wydatek na obronność, to co mamy z naszego budżetu państwa, czyli to wykrojone 4 z kawałkiem PKB, to jest mniej więcej ten rząd kwoty. Ale skoro inwestujemy i robimy to w mądry sposób, bo tutaj też trzeba to bardzo podkreślić.
2: A robimy to w mądry sposób?
1: Myślę, że tak. To jest cały system i my nie inwestujemy w jednorazowe, pojedyncze akcje. To nie jest działanie ad hocowe, tylko to jest strategia na najbliższe 10 lat. Więc skoro patrzymy długofalowo i podchodzimy do tego angażując wielu ekspertów, specjalistów, to faktycznie ma to sens i jest to robione z głową. To jest taki oczywiście mój osobisty punkt widzenia.
2: A jak pani profesor wygląda to, bo teraz jakby bardzo dziękuję za to plastyczne pokazanie skali tych inwestycji. To, co bardzo często wraca w dyskusjach o zakupach zbrojeniowych, to jest to, czy kupujemy spółki, czy kupujemy gotowy sprzęt za granicą, czy kupujemy rozwiązania, które budują kompetencje polskiego przemysłu. Ja się zastanawiam nad tym, czy to jest takie oczywiste, dlatego że przed tą rozmową patrzyłem sobie na to, jaki jest wkład eksportowy w jeden z takich sztandarowych polskich produktów zbrojeniowych, czyli armatochaubice Krab. To jest taki duma narodowa, tak? Ale jest? No ta duma narodowa, to ona taka czysto polska nie jest, tak?
1: No nie do końca. Tutaj polemizowałabym z tym, czym pan redaktor mówi, no bo chociażby dzięki temu Huta Stalowa Wola, która jest producentem tych hobbit, notuje gigantyczne wzrosty. Jest tutaj liderem i niesamowicie tak naprawdę przeżywa swój renesans od lat. Podmiot, który właściwie chylił się ku upadkowi, teraz zatrudnia ludzi, generuje zyski i tak naprawdę zostawia te środki w Polsce, bo zatrudnia obywateli albo osoby, które może tak, nie zawsze są to obywatele polscy,
2: no
1: oczywiście,
2: tak, ale pracownicy
1: polskiej gospodarki, którzy później wydają pieniądze w Polsce, którzy bardzo często płacą podatki w Polsce, mają miejsca pracy. Dodatkowo są to często musimy pamiętać o tym, że fabryki zbrojeniowe bardzo często nie mieszczą się w wielkich miastach, aglomeracjach, tylko w miejscach, które nie rozwijały się do tej pory tak szybko, w związku z tym taka inwestycja w region także następuje.
0: Profesor Joanna Żukowska i prowadzący Marek Tejchman, prowadzący Gospodarczy Tydzień, a cała rozmowa do odsłuchania na RMF On.

0: 10.30 na zegarach Radio RMF 24. Czas najwyższy na fakty. Karol Płaczkiewicz razem z nami. Dzień dobry, Karol.
1: Jestem, zapraszam. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że planowany przez Niemcy zakup amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk nie zwiększy ryzyka eskalacji konfliktu z Rosją. Podkreślił, że sojusz ma charakter wyłącznie obronny, a nowe uzbrojenie ma służyć odstraszaniu i wzmocnieniu bezpieczeństwa. Niemcy uzgodniły zakup Tomahawków ze Stanami Zjednoczonymi podczas ostatniego szczytu NATO. Berlin traktuje je jako rozwiązanie przejściowe do czasu opracowania europejskiego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin i Pakistanu wezwali Stany Zjednoczone i Iran do natychmiastowego zawieszenia broni oraz powrotu do rozmów. Jak podkreślili, porozumienie wypracowane w czerwcu nie powinno zostać zaprzepaszczone. Oba kraje wyraziły zaniepokojenie eskalacją konfliktu po wznowieniu amerykańskich nalotów na Iran i irańskich atakach odwetowych. Chiny zapowiedziały dalsze wsparcie działań mediacyjnych Pakistanu, który pozostaje jednym z głównych pośredników między stronami konfliktu. I w faktach przenosimy się teraz do Polski. Policjanci z Iławy w Warmińsko-Mazurskiem podczas przeprowadzenia rutynowych kontroli kierowców komunikacji miejskiej wykryli, że jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy, mając pół promila alkoholu w organizmie. Policja poinformowała, że kierowca z Iławy został skontrolowany w ramach akcji kontroli pojazdów komunikacji zbiorowej, która w czwartek policja i Inspekcja Transportu Drogowego prowadziły w Olsztynie, Elblągu, Ełku, Iławie i Nidzicy. Mężczyzna został skontrolowany po zakończeniu kursu. Mieszkaniec Iławy stracił prawo jazdy. Sprawa znajdzie finał w sądzie, podała policja. Podczas wczorajszej akcji policji skontrolowano 190 autobusów. Policjanci stwierdzili, że ich kierowcy popełnili 17 wykroczeń, m.in. przekraczania dozwolonej prędkości. Z powodu złego stanu technicznego policja zatrzymała 13 dowodów rejestracyjnych.
2: Fakty na wakacje.
1: Wielu rodziców tego lata zmierzy się z wyzwaniem pierwszego samodzielnego wyjazdu wakacyjnego ich dziecka. Jak w takiej sytuacji dobrze jest się zachować?
3: Przede wszystkim to, co rodzicom można doradzić, to żeby przeszli z roli menedżera w rolę konsultanta. I tutaj będzie jak gdyby kontrola, ale już nie dzieci, tylko własnych emocji. Więc rodzic już jak gdyby nie będzie mógł kontrolować dziecka, bo dziecko wyjeżdżając na te wakacje będzie po prostu samodzielne i przetestuje to, co włożyliśmy przez te wszystkie lata.
1: Radzi psycholog Izabela Stankiewicz. Do tematu pierwszego samodzielnego wyjazdu dzieci na wakacje wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy.

0: Wiadomo, że nie jest łatwo z poruszaniem się. Jeżeli góry, jeżeli Tatry, to oczywiście nasz reporter zakopiański, czyli Maciej Pałachicki. Dzień dobry, Maciej.
1: Halo, halo.
0: O, cieszę się, że cię słyszę, bo powiem ci szczerze, zmartwiałem przez moment, czy ty się tak bardzo zapatrzyłeś w te piękne krajobrazy górskie, że zapomniałeś o nas, ale dobrze, że jesteś. Maćku, rozumiem, że masz przed sobą ten komunikat dotyczący remontów na tatrzańskich szlakach. To powiedz mi, gdzie najwięcej można się spodziewać problemów?
1: No, będą problemy na bardzo popularnych szlakach i ważnych szlakach, bo zaczyna się remont szlaku znad czarnego stawu pod Rysami na Rysy. No to znane chyba wszystkim.
0: Autostrada turystyczna.
1: Ambitnym miłośnikom Tatr. Tam będą drobne poprawki, ale trzeba spodziewać się utrudnień, bo ruch może być wahadłowy, to znaczy na czas wykonywania tych prac, żeby było bezpiecznie, no bo wiadomo, jak tam jest stromo, że mogą się osunąć jakieś kamienie, ktoś może zostać ranny, więc trzeba bardzo uważać. Tam na czas tego remontu mogą być krótkie przerwy, więc trzeba się przygotować na to, że dostanie się na Rysy w przyszłym tygodniu będzie troszeczkę utrudnione i będzie trwało dłużej niż zazwyczaj. Warto wziąć może więc jedną kanapkę więcej, coś ciepłego do ubrania, jakbyśmy musieli poczekać troszkę dłużej na szlaku. Podobna sytuacja będzie na drugim bardzo popularnym szlaku, tym razem z hali gąsienicowej na Zawrat. Tam będą z kolei wymieniane łańcuchy, to znaczy te sztuczne ułatwienia, no popularnie zwane łańcuchami, bo to zazwyczaj są właśnie łańcuchy, kotwy. No i tam też trzeba być przygotowanym na to, że ruch nie będzie taki płynny jak zazwyczaj, no i trzeba będzie chwilkę poczekać. Tam nie będzie wstrzymania ruchu, będzie można się poruszać tym szlakiem, ale mogą wystąpić przerwy właśnie na czas wymiany, żeby było po prostu bezpiecznie. No trzeba też pamiętać, że trwają już od pewnego czasu remonty na równie popularnym szlaku z Wielkiej Polany Małołącki przez Grzybowiec na Wyżną Konradzką Przełęcz. Ta Wyżna Konradzka Przełęcz to nic innego jak Przełęcz Herbaciana, tak się popularnie ją nazywa. To jest ta ostatnia przełęcz pod Giewontem, więc też popularny szlak. Tam też ruch odbywa się wahadłowo albo z jakimiś drobnymi utrudnieniami, więc trzeba być na to przygotowanym.
0: I do kiedy to wszystko będzie trwało?
1: To wszystko zależy od pogody. Nikt tego nie zagwarantuje, no bo jeżeli będą deszcze, będą burze, a to jest zapowiadane niestety w najbliższych dniach, już dzisiaj przyszły alerty RCB o możliwych opadach deszczu, burzach, a nawet opadach gradu, no to wiadomo, że takie prace zostaną przerwane, no i nie będą mogły być dokończone w terminie. No to może potrwać dzień, dwa, trzy, a może tydzień, a może dwa. Tego nikt nie wie, Tatry są nieobliczalne. No i jeszcze musimy pamiętać o tym, że trwa remont szlaku z Doliny Roztoki do schroniska w Dolinie Pięciu Stawopolskich. Ten najkrótszy, czarny, ten najstromszy. Także trzeba obchodzić teraz koło Siklawy. No, takie remonty, one są niezbędne. Niestety zbiegły się z sezonem wakacyjnym.
0: No właśnie, wiadomo, Maciek, ale wejdę ci w słowo. Bo powiem ci szczerze, w samym środku wakacji robić remonty na popularnych szlakach turystycznych, nie można tego robić kiedy indziej?
1: No właśnie, w Tatrach jest to trudne, bo jak wiesz, w czerwcu jeszcze leżał u nas śnieg. W związku z tym prac nie można było wykonywać, a nie wykluczone, że we wrześniu znów pojawi się śnieg. No więc zostają 2 miesiące tak naprawdę, takie letnie, kiedy można prowadzić jakieś prace. Przypomnę, że przecież jeszcze w lipcu na Rysach sypało. No więc to jest, ten sezon remontowy w Tatrach jest bardzo, bardzo krótki. No i niestety zbiega się z tym szczytem sezonu letniego, no i te prace muszą być wtedy wykonywane.
0: Maciej, gdybym... No,
1: taki mamy klimat.
0: Gdybym zapomniał, gdybym sobie nie zapisał tego wszystkiego, co powiedziałeś, rozumiem, że mogę gdzieś zerknąć i sprawdzić ten wykaz remontów,
1: tak? Tatrzański Park Narodowy, na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także na Facebooku TPN-u są te informacje, są komunikaty, na bieżąco jest to podawane, więc warto sprawdzać, szczególnie planując wycieczkę, warto tam rzucić okiem, zobaczyć, gdzie są utrudnienia, do kiedy będą trwały, czego się spodziewać. Tam naprawdę wszystko można wyczytać. Jest też komunikat turystyczny, który mówi o tym, jakie są warunki na szlakach, jakie pogody trzeba się spodziewać. No, warto naprawdę tam zaglądać codziennie.
0: Gorąco u ciebie?
1: No gorąco to może za dużo powiedziane. Jest ciepło powyżej 20 stopni. No jak na Zakopane to jest naprawdę ciepło. W górach około 10. Więc może to nie jest upał, ale jak na Tatry to jest naprawdę ciepło.
0: Mówiłeś, że sporo

0: turystów się pojawiło w ostatnich dniach. A posłuchaj, nic nie wspominałeś o misiach. Misie jakoś pojawiają się gdzieś w pobliżu szlaków turystycznych,
1: oczywiście,
0: czy nie?
1: Oczywiście, że się pojawiają. Dzisiaj widziałem przepiękne zdjęcie. Zrobił jeden z pracowników, który obsługuje kolejkę na Kasprowy Wierch. I towarzyszył mu przez cały dzień wczoraj niedźwiedź, który się pasł na pięknych łąkach poniżej kolejki, więc można było jeżdżąc na Kasprowy sobie patrzeć, jak na dole dożywia się bardzo ekologicznie. Zresztą dożywia się tatrzański niedźwiedź. Piękny widok, naprawdę piękny, warto spojrzeć.
0: To w takim razie pozdrawiamy niedźwiedzie, życzymy smacznego, nie przerywamy niedźwiedziom w porze lunchu, w jakiejkolwiek porze, nie przerywamy. Maciej Pałachicki wprost z naszego zakopiańskiego studia, pięknie dziękujemy. Takie rzeczy tylko w Radiu RMF24. Były góry, za chwilę będzie Sopot.

Radio RMF 24 w piątek 17 lipca. Jak ktoś jest na wakacjach, to nie ma żadnego znaczenia, czy jest piątek, czy też inny piątek, bo przecież z piątków składa się cały tydzień. Ale jeżeli ktoś jeszcze jest w pracy, to ważna informacja. Ale jeżeli piątek, to w Radio RMF 24 oczywiście startuje nasz cykl. Twoje zdanie w Radio RMF 24. Ten cykl startuje zawsze po godzinie 12 w piątek właśnie. Nasz wóz satelitarny zaparkował na jednej z ulic w Sopocie. Tam będzie czekała nasza reporterka Magdalena Greinert. Takie rzeczy załatwiamy w Radiu RMF 24. Wysyłamy kogoś na piątkowe popołudnie nad morze na przykład, prawda? Ale Magda będzie czekała na wasze pytania, na wasze reakcje. Czego będzie dotyczyła dzisiejsze spotkanie w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24? Najmu krótkoterminowego. Jak uregulować ten problem? Jak to powinno być uregulowane? Jak wiecie doskonale, w tym tygodniu rząd przyjął ustawę w tej sprawie, która dosyć mocno podzieliła nawet koalicję rządzącą. Bardzo byśmy chcieli wiedzieć, co wy sądzicie na ten temat. Piszcie, dzwońcie. Czekamy na wasze sygnały. SMS 3322. SMS 3322. Telefon 122-4012. 122-4012. No i oczywiście jeszcze mail radio@rmf24.pl. Słyszymy się po 12.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tyka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas najwyższy chyba zajrzeć do studia faktów. Tym bardziej, że zbliża się godzina 11 z nową porcją faktów. Czekają już na nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński. Zapraszamy, jest 11.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o zajęte pieniądze.
2: Formalny sprzeciw trafił do sądu w Brukseli.
1: Prezydent dał zielone światło zmianom, które mają przyspieszyć rozpatrywanie pozwów frankowych.
2: Prawie 150 załóg wystartuje w 82. rajdzie Polski.
3: Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego.
1: Dziś do kin wchodzi Odyseja.
2: O gwiazdorskiej obsadzie w faktach kulturalnych RMF FM.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
2: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
1: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
2: Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
1: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
2: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, w jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
5: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
6: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
5: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
1: O 11.40 zapraszamy do internetowego radia RMF24.
2: O decyzjach prezydenta i wewnętrznej wojnie w PiSie nasz dziennikarz Kacper Wróblewski będzie rozmawiał w sejmowym studiu RMF FM z posłem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Szczuckim.
1: Polecamy. Asystent lekarza pod jego nieobecność przyjmował pacjentów i wystawiał im zwolnienia.
2: A wszystko to działo się za zgodą medyka prowadzącego w Szczecinie prywatny gabinet.
1: Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia śledczych?
7: Lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, który miał umożliwić działanie gabinetu pod nieobecność medyka. Gdy lekarz przebywał na wakacjach czy z innych powodów był nieobecny w pracy, asystent, który nie miał żadnych uprawnień, za jego zgodą przyjmował pacjentów, przeprowadzał medyczny wywiad, oceniał ich stan zdrowia i kwalifikował do zwolnień. Za wizyty pobierał pieniądze, a zwolnienia rejestrował w elektronicznym systemie, podpisując się za pracodawcę. Ten proceder trwał prawie 2 lata. W ramach śledztwa przesłuchano 225 osób i potwierdzono 145 przypadków uzyskania przez pacjentów zwolnień niezgodnie z prawem. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, w rzeczywistości ta liczba może być wielokrotnie wyższa.
8: Uprzedzamy fakty.
2: Równo za tydzień rusza 82. samochodowy rajd Polski.
1: Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Start w przyszły piątek w Katowicach.
2: Przez 2 następne dni kierowcy ścigać się będą na drogach województwa śląskiego.
3: OS-y mają charakterystykę zmian rytmów, które występują na nich, więc są taką kombinacją kilku sekcji, które poprowadzą też bardzo często między domami, z pojedynczymi zakrętami, z 90-stopniowymi zakrętami też, więc jest to taki specyficzny rajd. Powiedziałbym, że odcinek przegibek wydaje się, że będzie czymś innym, czymś nowym. Natomiast ten Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego, czy naturalnie z kierownicy.
1: Z kierowcą rajdowym Miko Marczykiem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: W faktach kulturalnych RMF FM gwiazdorska obsada Odysei.
1: Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Kasia. Długo oczekiwana Odyseja Christophera Nolana dziś wchodzi do kin w roli Odyseusza, wracającego z wojny trojańskiej.
2: króla Itaki, Matt Damon.
9: Z pewnością ten film uczy nas, że będziemy żyć z konsekwencjami naszych wyborów.
2: Dlatego powinniśmy wybierać mądrze. Anne Hathaway gra jego żonę Penelope, a Tom Holland jest ich synem, Telemachem. Wierzę, że widzowie oglądając ten film poczują wyjątkową, głęboką więź zarówno z twórczością Chrisa, jak i z naszą pracą. Zendaya gra Atenę, Charlize Theron, Nimfę Calypso, a Robert Pattinson, przywódcę zalotników. Moja recenzja Odysei jest na rmf24.pl w zakładce Kultura, a do filmu Nolana wrócimy jeszcze dziś w Faktach. 16 tytułów powalczy we wrześniu o Złote Lwy w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wśród nich western Jana Holubka, film o Jacku Kuroniu Piotra Domalewskiego i nagrodzona w Cannes Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. A Danny Boyle po raz pierwszy w karierze otworzy swoim filmem Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. 2 września będzie światowa premiera produkcji Ink o tym, jak narodził się tabloid The Sun. Program Wenecji poznamy w najbliższych dniach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sinice na Mazurach. No, taka pogoda, że można się było tego spodziewać. Gdzie kąpieliska będą zamknięte? O tym opowie nasz człowiek z Mazur. Uwaga, w ogóle nadciąga niebezpieczna pogoda. Dostaliście już pewnie alerty. Gdzie będzie groźnie, gdzie będzie burzowo? Dowiemy się z IMGW.

0: 8 minut po godzinie 11 Radio RMF 24 i teraz o pogodzie, bo dużo się będzie działo, jeśli chodzi właśnie o to, co nad naszymi głowami. Pewnie już dostaliście alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapowiada się groźny weekend. Będzie się dużo działo. Razem z nami Piotr Szuster, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Alerty RCB już nas bombardują. Jak będzie wyglądał ten weekend? Będzie burzowo. Gdzie dokładnie, gdyby pan nam mógł powiedzieć?
1: Polska dostaje się pod wpływ ośrodka niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych, który będzie kształtował pogodę nad naszym krajem. Dziś burze są przewidywane na przeważającym obszarze kraju, z tym, że najsilniejsze będą występować na zachodzie i w centrum kraju. W godzinach około południowych i popołudniowych spodziewamy się utworzenia układu burzowego, który będzie przemieszczał się na wschód. Również mogą występować superkomórki burzowe. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady deszczu do 50 mm oraz opady gradu.
0: Panie Piotrze, pan mówi zachód i środkowa Polska. Jak pan mówi zachód, to pan myśli o... Rozumiem, że pan myśli o Szczecinie, o zachodniopomorskim, ale mówimy też na przykład o środkowym wybrzeżu, okolice Koszalina. To jest ten pas mniej więcej od Koszalina przez centrum Polski do Krakowa?
1: To jest pas, który obejmuje w zasadzie obszar od naszej zachodniej granicy do linii przebiegającej od Pomorza aż po województwo małopolskie. Natomiast jutro burze będą również mogły występować, ale już na wschód od tego obszaru, czyli będą obejmować Polskę w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie aż po małopolskie i podkarpackie. To jest prognoza na jutro.
0: Czyli jeżeli Mazowsze, to bardziej jutro, jeżeli Pomorze, jeżeli zachodnia Polska, to bardziej dzisiaj, rozumiem.
1: Na zachodzie te burze będą rozwijać się już w godzinach popołudniowych i będą przemieszczać się na wschód, także centralna Polska raczej w godzinach wieczornych lub nocnych. Jutro będą możliwe burze w tym obszarze.
0: Pan powiedział też o rozwijających się komórkach burzowych, to znaczy, że co, że mogą być no takie lokalne, bardzo silne wyładowania?
1: Prawdopodobnie sytuacja rozpocznie się od formowania pojedynczych komórek burzowych, które będą organizować się w superkomórki wysokoopadowe. Natomiast w rozwoju sytuacji będą one grupować się w klastry, aż w końcu w układ liniowy, który być może zorganizuje się mezoskalowy układ konwekcyjny, czyli bardzo duże zjawisko konwekcyjne o średnicy co najmniej 100 km.
0: O, to duże, rzeczywiście. To duża burza, jeżeli pan mówi o średnicy 100 km, czy to jest normalna komórka burzowa, tak powiedzmy?
1: Nie, to jest bardziej zorganizowany układ. W zasadzie mezoskalowe układy konwekcyjne są największymi klasyfikowanymi formami konwekcji poniżej skali synoptycznej, czyli poniżej tej skali, która obejmuje całe kontynenty.
0: I rozumiem, że jeżeli już burza przejdzie, to wtedy przychodzi front atmosferyczny i sytuacja się trochę uspokaja, czy też może przyjść kolejna fala burz?
1: Atmosferyczny, który będzie przemieszczał się nad naszym krajem, opuści ten kraj jutro w godzinach wieczornych, natomiast tak duże będą występowały przed frontem, a sam front przejdzie później niż same zjawiska konwekcyjne.
0: I rozumiem, że potem przychodzi też ochłodzenie. Będziemy mieli trochę niższe temperatury na termometrach.
1: W przyszłym tygodniu temperatury ustabilizują się na poziomie około 18 do 23 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie na północy nad morzem ze względu na stabilizujący efekt Morza Bałtyckiego, natomiast na pozostałym obszarze kraju około 20-22 stopni. Również mogą występować przelotne opady deszczu.
0: I taka pogoda się ustabilizuje przez cały kolejny tydzień?
1: W tej chwili prognozy są formowane do czwartku, natomiast tak w przyszłym tygodniu będzie to znacznie chłodniejsza aura niż obecnie notowane upały.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Uważajcie na siebie. Piotr Szuster, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, razem z nami. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze, za informacje. Uważajcie zatem na siebie. Niebezpieczna pogoda. przypomnę, fala burz, front atmosferyczny idzie od zachodu w kierunku centralnej i wschodniej Polski. Jeśli chodzi o centralną Polskę, to wszystko dotrze tutaj mniej więcej po południu wieczorem, jeszcze dzisiaj w piątek. Już dzisiaj po godzinie 12 należy się spodziewać niebezpiecznej pogody na zachodzie naszego kraju. Radio RMF 24. Jesteśmy wami 13 minut po godzinie 11.

0: 21 minut po godzinie 11, Radio RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program w piątek. No, chciałbym mieć dobre wiadomości z kąpielisk mazurskich, ale niestety sanepid zakazał kąpieli. Na razie na dwóch kąpieliskach nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. To wszystko oczywiście z powodu sinic. Taka temperatura, że chyba nie jesteśmy zaskoczeni, co, panie Piotrze? Piotr Bułakowski, nasz reporter. No, dzień dobry.
1: Zaskoczeni. Niedawno mówiliśmy o tym właśnie, że jest ciepło, że jest fajnie, przyjemnie, ale no, niestety są też minusy właśnie tego typu pogody.
0: No więc właśnie, jeżeli jest gorąco, to wiadomo, że nie tylko my lubimy pojawić się w wodzie, także sinice. Powiedz teraz, o jakie konkretnie miejsca chodzi, o gdzie jest zakaz kąpieli.
1: No właśnie, co ważne, nie na całym jeziorze Ukiel jest zakaz kąpieli. Tutaj chodzi o dwa miejskie kąpieliska przy ulicy Kapitańskiej, niedaleko kapitanatu. One są oddalone od siebie o jakieś 100 metrów, tak więc tam nie kąpiemy się. No, czym to grozi? No, może być zapalenie spojówek, mogą być nudności, problemy żołądkowe. Co ciekawe, bo ja tego nie wiedziałem, ale dzisiaj w sanepidzie usłyszałem, że absolutnie też do takiej wody nie wprowadzamy naszych zwierząt, przede wszystkim psów, bo to też dla nich może być bardzo szkodliwe. Jeżeli chcemy gdzieś zażyć tej wodnej, chłodzącej kąpieli, no bo jeszcze ta woda chłodzi, teraz patrzę na termometrze, 29 stopni w cieniu, a jeżeli chodzi o temperaturę wody, 23 stopnie, tak więc można się trochę schłodzić. Gdzie to zrobić bezpiecznie? Na przykład po przeciwległej stronie jeziora Ukiel, to jest tak zwana słoneczna polana, albo w ogóle zrezygnować z jeziora Ukiel i udać się na przykład na jezioro Skanda, tam też jest plaża miejska i można się bezpiecznie oczywiście kąpać.
0: Ale Piotrek, sprawa jest taka, wiadomo, sanepid nie jest w stanie badać wody wszędzie, prawda? Jeżeli mamy jeszcze tyle jezior dookoła, to jak rozpoznać, czy jest jakaś metoda w ogóle, żeby rozpoznać, czy woda jest bezpieczna, czy nie? Czy wiemy, jak rozpoznać, gdzie są sinice na przykład?
1: To najpierw jeszcze nawiążę, że jest, przypomnę, serwis kąpieliskowy prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam jest ładna mapka i można sobie sprawdzić, gdzie na plażach miejskich ta woda jest codziennie badana, żeby mieć pewność. No ale właśnie, no, w samym Olsztynie jest według niektórych źródeł między 11 a 14 jezior, więc jest gdzie się przepłukać, ale no właśnie nie wszędzie ta woda jest badana. I tak, przede wszystkim zapach. Jeżeli no, czujemy taki mocno jeziorny, ja bym to nazwał, zapach wody. Jeżeli przejrzystość nie jest taka klarowna, ta woda jest mętna, ma odcienie na przykład zielony. Jeżeli już w ogóle na tej wodzie mamy takie kożuchy, zawsze się mówi, że no, woda zakwitła, prawda? No to już jest dla nas czerwona flaga, że no, sinice mogą być aktywne i raczej odradzałbym, żeby szczególnie z małymi dziećmi wchodzić do takiej wody i szukać po prostu jeziora, gdzie może większy zbiornik jest, trochę chłodniejszy. Na pewno, gdy mamy duże wiatry, no to ta woda troszeczkę się miesza i też wtedy jest bardziej bezpieczna.
0: Piotr, dzisiaj u ciebie też zapowiadana niebezpieczna pogoda, może nie tyle dzisiaj, co dzisiaj późnym wieczorem albo nawet tak, w sobotę dużo turystów na żaglach, na jeziorach?
1: Tak, dużo turystów na żaglach, na jeziorach i tu zawsze apelujemy o to razem z ratownikami, żeby obserwować pogodę. To oczywiście dostaliśmy alerty, ja też dostałem, że w najbliższych dniach mogą pojawić się właśnie burze, ale też bez alertów powinniśmy cały czas spoglądać na niebo, czy gdzieś za chwilę, jak to mówią ratownicy, nie wyparuje jakieś małe jeziorko i nie pojawi się taka szybka, gwałtowna burza. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oczywiście pamiętamy o tych kilkunastu masztach ostrzegawczych. Ja przypomnę, jeżeli one tam pulsują 40 razy na minutę, no to coś może się zadziać, ale nie musi. Tutaj musimy uważać i obserwować pogodę. A jeżeli tych błysków jest 90 razy na minutę, to jest sygnał po prostu mówiący wprost. Nie powinno być ciebie na jeziorze. Tak więc jak najszybciej nie do portu, no chyba, że mamy blisko do portu, ale nawet do brzegu, przywiązujemy się gdzieś do drzewa, przeczekamy tą pogodę, sobie pośpiewamy z gitarą szanty i wtedy na spokojnie wracamy do portu.
0: O, chciałbym to usłyszeć, Piotrek. Umawiamy się następnym razem. Szanty i gitara w twoim
1: wykonaniu.
0: Umawiamy
1: się. Dobrze. Stroje.
0: Piotr Bułakowski wprost z Olsztyna. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Przypominamy, dwa kąpieliska w Olsztynie nad jeziorem Ukiel zagrożone sinicami. Nie kąpiemy się tam. Za chwilę fakty na naszej antenie, a potem Sejm.

0: 11.30 już się zbliża, a to oznacza, że czas najwyższy na fakty w Radiu RMF24. Karol Płaczkiewicz razem z nami.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia należnych jej środków finansowych. Sprawa ma związek z wyrokiem w sporze Pfizer kontra Polska i, jak podkreśla agencja, nie dotyczy jej działalności. PAŻP zapewnia, że współpracuje w tej sprawie ze Skarbem Państwa i Prokuratorią Generalną. W połowie sierpnia odbędzie się wstępna rozprawa przed belgijskim sądem. Równolegle trwają prace nad rozwiązaniami, które mają zapewnić agencji płynność finansową. W centrum Kijowa drugi dzień z rzędu trwają protesty przeciwko odwołaniu byłego ministra obrony Michała Fiodorowa. Demonstranci domagają się jego powrotu na stanowisko i krytykują naczelnego dowódcę ukraińskiej armii generała Oleksandra Syrskiego. Uczestnicy wiecu przed biurem prezydenta trzymają transparenty i skandują hasła: Fiodorow ministrem obrony oraz Syrski powinien podać się do dymisji. Prezydent Wołodymyr Zełenski tłumaczył wcześniej, że Fiodorow i Syrski nie potrafią znaleźć wspólnego języka, a problem związane z armią i mobilizacją nadal pozostają nierozwiązane. Zapewnił jednocześnie, że Ukraińcy mają prawo do pokojowych protestów także w czasie wojny.
2: Są i takie fakty.
1: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który ukradł defibrylator AED z miejskiej plaży. Tłumaczył funkcjonariuszom, że zabrał urządzenie, bo chciał zmierzyć sobie ciśnienie. Złodzieja szybko namierzono dzięki monitoringowi. Defibrylator odzyskano, zanim został uszkodzony, dlatego wróci na plażę. Policja ustaliła również, że zatrzymany ma na koncie inne kradzieże sklepowe. Urządzenie służy do ratowania życia podczas nagłego zatrzymania krążenia i jest ogólnodostępne w miejscach publicznych. Na koniec tego wydania Mundial Szymon Marciniak na dwóch meczach zakończył swój udział w turnieju. Czy ta decyzja wywołała zaskoczenie? Na to pytanie odpowiadał na naszej antenie Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i były sędzia międzynarodowy.
3: Jestem zaskoczony tym, że wcześniej nie dostał meczów ani w ćwierćfinale, ani w półfinale chociażby, choć na to zasługiwał. Jest ciągle jednym z trzech najlepszych sędziów na świecie. Natomiast co do finału, to od początku było to bardzo, bardzo wątpliwe, ponieważ nie zdarzyło się, tak jak pan przed chwilą powiedział, żeby jakikolwiek sędzia poprowadził dwa finały mundialu po sobie, ale sposób potraktowania Szymona, czyli dwa mecze we wstępnej fazie i potem trzymanie go przez 4 tygodnie i nieobsadzanie, no to jest kompletnie niewytłumaczalne.
1: Tak mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i były sędzia międzynarodowy. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać na rmf24.pl. Uzupełnijmy, finał mundialu między Hiszpanią a Argentyną poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF.

Radio RMF 24. Za 21 minut będzie godzina 12, no i już wiemy. To mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana na stanowisko rzeczniczki praw obywatelskich. Właśnie przed sekundą dosłownie Sejm zakończył głosowanie w tej sprawie. Zaskoczenia nie ma, bo była wystawiana przez koalicję rządzącą. 233 głosy dostała. Miała jednego kontrkandydata, czyli Adama Borowskiego, którego promowało Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo burzliwa była ta debata przed wyborami na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tego się można było spodziewać, tego można było oczekiwać. Dużo mocnych słów padło tego ostatniego dnia w głosowaniu sejmowym, podczas głosowania sejmowego. Będziemy o tym mówić, za moment się przeniesiemy jeszcze do naszego reportera sejmowego, Kacper Wublewski. Nasze oczy i uszy, jeśli chodzi o parlament przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, obserwuje to wszystko, co się dzieje podczas tego wyboru i za chwilę więcej nam o tym opowie w radiu RMF 24. Bądźcie blisko, za chwilę wracamy.

0: Radio RMF 24, nasz program przedpołudniowy i nasze sejmowe studio. Kacper Wróblewski razem z nami, zapowiadany Kacper Wróblewski razem z nami. Już Kacper, jesteśmy, dzień dobry, po wyborze
1: tak.
0: Rzeczniczki Praw Obywatelskich, tak trzeba mówić. Przed momentem Sylwia Gregorczyk-Abram wybierana. W tym naszym sejmowym studiu miałeś być z gościem, prawda?
1: Dokładnie.
0: Miał być z tobą parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. No a co powstrzymało twojego rozmówcę?
1: No głosowania, bo przeciągnęły się głosowania w Sejmie, bo mieliśmy oprócz tego, że standardowy blok głosowań, to właśnie wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, a więc z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość prezentowało swojego kandydata, z drugiej strony Platforma Koalicja Obywatelska prezentowała swoją kandydatkę. Przypomnijmy, Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. No i to wszystko się przedłużyło. Sejm tak wygląda, że no nie wszystko można zaplanować jak w zegarku. No ale był moment przez chwilę, że posłowie wyszli z kuluarów, wyszli z sali plenarnej, aby przewietrzyć się, skorzystać z toalety, co sprawiło, że można było złapać niektórych, mówiąc kolokwialnie, parlamentarzystów i porozmawiać na temat, który wydaje się być gorący w ostatnich godzinach, no bo przecież prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję odnośnie szeregu ustaw, w tym ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma, to mówią wszyscy.

0: Parlamentarzyści od lewa do prawa przewidywane to weto do ustawy o statusie osoby najbliższej, ale wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada, że pojawi się druga ustawa. Posłuchajmy.
1: Bo nikt nie odpuści tej sprawy. Dzisiaj miliony Polek i Polaków czekały na status, który będzie dawał im gwarancję normalnego życia. Ustawa o związkach partnerskich, o statusie osoby najbliższej, to było prawo do szczęścia. Zawetowanie tego prawa do szczęścia to hańba i pokazanie taki braku odpowiedzialności za tych wszystkich ludzi, którzy czekali i wierzyli, że w Polsce może być tak jak w innych krajach Europy. Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej. To było bardzo duże pole kompromisu zawarte między partiami koalicyjnymi, ale też pokazujące, że w partiach koalicyjnych jest myślenie o tym, że być może prezydent skusi się na podpis tej ustawy. Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie, co bardzo smuci, ale też pokazuje, że jest brak rozsądku, bo ludzie czekają, a prezydent po prostu wetuje.
0: To ciekawe, bo Krzysztof Gawkowski, wicepremier Gawkowski zapowiada, że będzie kolejna ustawa, ale nie będzie żadnych ustępstw w tej ustawie, więc wydaje się, że to kolejna taka walka pałac.
2: Trochę jak z kryptowalutami będzie.
0: Dokładnie, to od razu przychodzi na myśl. Prezydent w swoim uzasadnieniu, w materiale wideo, które opublikował w mediach społecznościowych, weto argumentuje tym, że podpisałby ustawę, która uprościłaby m.in. udzielanie pełnomocnictw, zasady reprezentacji, kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej. Kompletnie Karol Nawrocki nie widzi tego, aby podpisać ustawę, która daje możliwość m.in. dziedziczenia czy wspólnego rozliczania się. No ale jak mówiła pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, która była jedną z współautorek tej ustawy, którą zawetował Karol Nawrocki, pojawią się narzędzia, które pozwolą wprowadzić niektóre przepisy z tej ustawy poza ustawami. Tutaj wypowiedź Katarzyny Kotuli, posłuchajmy.
3: Ja będę walczyć o możliwość wspólnego rozliczania. Mamy pierwszą interpretację podatkową negatywną dla pierwszej pary, która zwróciła się o możliwość wspólnego rozliczania, ale mamy, i o to też walczyłam, i minister Sebastian Gajewski walczył, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych gwarantował te świadczenia, które są mu podległe osobom, które mają polski dokument. Wiemy, że pierwsze dwie pary objęły się wzajemnie ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli NFZ też działa na rzecz tego, żeby po transkrypcji pewne prawa były dostępne i będę nalegać, żeby taką interpretację ministra finansów pozytywną też te pary, te osoby mogły otrzymać.
0: Czyli tutaj jakaś interwencja u ministra finansów, aby dostosować przepisy tak, by pary żyjące w związkach nieformalnych mogły wspólnie się rozliczać. Rozmawiałem też z politykami opozycji. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście mówi o tym, że to dobra decyzja prezydenta, że nie można nadawać praw związkom partnerskim takim, jakie posiadają małżeństwa, że to jest niezgodne z konstytucją. Posłuchajmy poseł Cieciura, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Panie minister Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny. Moglibyśmy taki związek zawrzeć już jutro. I nie musimy opłacać żadnych podatków, ponieważ ten projekt zawierał tak ogromną lukę, która polegałaby na tym, że dochodziłoby do związków partnerskich nie mających nic wspólnego z miłością, ale mające wiele wspólnego z biznesem i przekazywaniem różnego rodzaju majątku.
0: Takich argumentów używa opozycja w tej sprawie. Głosowania dobiegają końca. Ja tylko dodam, że rozmowę z Krzysztofem Szczuckim zamierzam przeprowadzić. Czekam tylko, aż wyjdzie z sali i na pewno będę chciał zapytać między innymi o to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj naszym gościem rano był Przemysław Czarnek, więc po tej rozmowie zapytam Krzysztofa Szczuckiego, jak on ocenia niektóre argumenty, które padły w tej rozmowie, ale to myślę, że dopiero po południu.
5: Przypomnijmy, Krzysztof Szczucki to harcerz.
0: Oddany człowiek Mateusza Morawieckiego, tak można nazwać.
5: Otóż to i te wezwania Przemysława Czarnka, żeby wrócili do domu, między innymi skierowane do Krzysztofa Szczuckiego. Czekamy w takim razie na Kacpra Wróblewskiego, na jego gościa w Radiu RMF 24. Tyle, jeśli chodzi o nasze sejmowe studio. Pięknie dziękujemy, Kacper. Pozdrawiamy, Kacper, oczywiście w Faktach do Faktów w 12 minut.

Radio RMF 24. Program przedpołudniowy wciąż jeszcze. Na moment wrócimy do tego, co się działo dzisiaj w nocy. Może przespaliście, może przeoczyliście. Donald Trump miał orędzie do narodu. Rzecznik MSZ Chin Lin Yan odpowiedział na to, co się pojawiło w tym orędziu. Zapewnił, że Chiny kierują się zasadą nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw i nie są zainteresowane ingerowaniem w wybory USA. Dlaczego tak odpowiada rzecznik chińskiego MSZ-u? Ano dlatego, że właśnie w orędziu Trumpa pojawiły się mocne słowa dotyczące Chin. Donald Trump powiedział, że w ciągu kilku lat, począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, to jest cytat, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wyborczych. Dodał też Trump, że w wyniku tego procesu Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców. Bardzo mocne oskarżenia ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i właśnie odnosząc się do tych zarzutów, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że, i to znowu będzie cytat, pozwólcie, rozmawiamy o sprawach bardzo poważnych i dyplomatycznych. Cytat z chińskiego oświadczenia. Społeczność międzynarodowa doskonale widzi, kto notorycznie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych państw, bez rozróżnienia monitoruje rządy, przedsiębiorstwa i zwykłych obywateli na całym świecie oraz kradnie dane obywateli innych krajów na ogromną skalę. Tak mówi rzecznik chińskiego MSZ-u. Wrócimy być może jeszcze do tej sprawy. Więcej na ten temat oczywiście na naszej stronie na rmf24.pl. Do faktów zostało nam 7 minut, a potem po godzinie 12, jak to zwykle w piątek, oczywiście twoje zdanie. Dzisiaj na temat najmu krótkoterminowego. Nasz wóz zaparkował w Sopocie, czyli w takim miejscu niezwykle atrakcyjnym turystycznie, i za chwilę po 12 więcej na ten temat.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Sopocie i zapytamy was, czy najem krótkoterminowy należy ograniczyć?
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: już południe w Radiu RMF 24. Czas zatem na wizytę w Studiu Faktów. Razem z nami Ewa Kwaśny. Możemy zaczynać.
1: To ja zapraszam i witam. Zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane w środę przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej, zawetowanej dzisiaj przez prezydenta, zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Marcina Wiącka zastąpi Sylwia Grygorczyk-Abram. Jeśli zastanawiacie się, czy obejrzeć w kinie Odyseję, to polecam recenzję dziennikarki RMF FM. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trojgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
2: Byli szefowie fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet, prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze, Pawła S., na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
1: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
2: On miał m.in. wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie. Witamy.
1: Kacprze, prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
3: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
4: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
3: To dobra decyzja prezydenta, podkreśla z kolei Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Panie minister, Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny.
3: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że podpisałby ustawę, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
1: I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sylwia Grygorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Tak zdecydowali po burzliwej debacie posłowie. Po tym, jak zgodę w tej sprawie wyda jeszcze Senat, zastąpi ona na stanowisku profesora Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się w przyszłym tygodniu.
6: Kinowa premiera w Faktach RMF FM.
1: To Marvel swojej epoki, tak Christopher Nolan mówi o Homerze. Reżyser przeniósł do kin Odyseję starożytnego poety. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
7: Dzień dobry.
1: Kasiu, widziałaś już ten film, oczywiście tak. Ja ci już zazdroszczę. Myślę, że nie tylko ja. Czy udało się przybliżyć epopeję współczesnym widzom?
7: Moim zdaniem zdecydowanie. Oglądamy niesamowitą historię przygodową, choć warto zaznaczyć, że jest kilka słabszych momentów, ale widać te 250 milionów dolarów. Zdjęcia są nieziemskie, gwiazdorska jest obsada, więc ci młodsi fani Spidermana, Dune'y mają i Toma Hollanda, i Zendaya, i Roberta Pattinsona, ale co najważniejsze, Nolan znowu udowadnia, że te produkcje wysokobudżetowe, takie dla szerokiej publiczności, mogą być też świetnym kinem autorskim.
1: Kasiu, wielu fanów bardzo czeka na ten film.
7: I są tacy, którzy, wiesz, kupili bilety już rok temu.
8: O.
7: I potem czekasz i odliczasz pół roku, 3 miesiące, tydzień, dzień i to już dziś. Odyssea w kinach, inspirowana Homerem opowieść o okrucieństwie wojny, ale też o potędze miłości.
1: No i po takiej recenzji idziemy do kina, prawda? Po kilku dniach opadów na Dolny Śląsk wrócił upał. Termometry pokażą tam gdzieś nawet 34 stopnie. Wiele osób szuka ochłody nad wodą. Nasza reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła przystań żeglarską Izery nad jeziorem Leśniańskim w pobliżu Lubania.
9: Dzień dobry.
8: witam z jeziora i to dosłownie, bo płynę właśnie rowerem wodnym w kierunku Zamku Czocha. Wszystkich, których spotkałam tutaj dzisiaj, mówili mi, że tę 13-wieczną warownię najlepiej widać właśnie z perspektywy wody i nie kłamali, bo właśnie wyłania się przede mną ten przepiękny, zniewalający widok.
9: Najpiękniejsza plaża jest właśnie tutaj na przystani żeglarskiej Izery. Widać z niej cały zamek.
8: Co chwilę obok nas przepływa jakaś motorówka. Cześć! I to przynosi ogromną ulgę, bo ta bryza wody, która nas od czasu do czasu dosięga, schładza. Zanurzyłam sobie nogę w wodzie i jest mi o wiele, wiele lżej.
1: No i znowu muszę powiedzieć o tej zazdrości. Martynie, zazdrościmy takich pięknych okoliczności przyrody, ale przed nami weekend, więc możemy zaplanować taki wypoczynek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W Radiu RMF 24 jeszcze malutki suplement do faktów, bo właśnie Mateusz Szpytman został wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przez Sejm, ale to oczywiście nie jest koniec całej procedury wyboru, bo żeby dr Szpytman został prezesem IPN-u, to musi się jeszcze na to zgodzić Senat, a o to będzie znacznie trudniej niż o to wygrane głosowanie w Sejmie.

0: 9 minut po godzinie 12, już popołudniowy program w Radiu RMF 24. Jesteśmy w piątek razem z wami, w piątek 17 lipca, a jak piątek, to oczywiście nasz cykl. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj twoje zdanie na temat najmu krótkoterminowego. Czy powinien zostać ograniczony? Jak nowe przepisy działają? Czy są skuteczne? Czy powinny być zostać zaostrzone? W Sopocie zaparkował nasz wóz satelitarny. Pięknych okolicznościach przyrody, jak podejrzewam, cudownych, niepowtarzalnych. I niepowtarzalna nasza reporterka Magdalena Grajne jest razem z nami. Dzień dobry, Magdo.
1: I niepowtarzalny prowadzący Piotr Salak, oczywiście.
0: O, jaka wymiana uprzejmości. Jak się przyjemnie zrobiło.
1: No ja, skandal, no dzisiaj w ogóle się nie czuję, jakbym była w pracy. Tu jest po prostu pięknie i nie dość, że jesteśmy przy molo w Sopocie, to jest piękne słońce. No i tutaj zagaduję ludzi i pytam, jak wybierali. Okazuje się, że dużo osób wybiera hotele, bo powtarzają, że wiedzą, w jakie warunki pojadą, że wszystko jest sprawdzone. No i ze mną jest pani Kinga, która przyjechała tu z mężem i z dzieciakami z Podlasia.
2: Tak, witam wszystkich.
1: Pani Kingo, no i wy, co wy wybraliście i dlaczego?
2: Wybraliśmy hotel Merkury w Gdyni. Przeważnie opiniami się kierowaliśmy i nie zawiedliśmy się, był naprawdę super.
1: I tak jest zawsze z reguły, że wybieracie państwo hotele, czy zdarza się wejść na jakiś portal i sobie rezerwować jakiś nocleg poza obiektem hotelowym, gdzieś u kogoś w jakimś prywatnym domu?
2: Tak, zdarza się. Wcześniej byliśmy w Władysławowie, byliśmy w Karwi, to były prywatne posiadłości i też naprawdę było super.
1: I jakie właśnie są plusy takiego wynajęcia właśnie kwatery, a nie hotelu, no który rzeczywiście ma bardzo przewidywalną ofertę, no bo tam niewiele pewnie nas zaskoczy, ale w kwaterach bywa różnie.
2: Ale też jest fajnie, bo jest zagospodarowane wokół dla dzieci, już jest wszystko przygotowane, a w hotelu no niestety nie, musimy szukać czegoś, żeby dzieci mogły się pobawić.
1: Właśnie, te takiej przestrzeni brakuje, bo chociaż jest luksusowo, są pyszne śniadanka na pewno, no to jednak takiego miejsca, żeby no wasze tutaj podejrzewam wulkany małe dwa energii mogły spożytkować ten nadmiar energii.
2: Dokładnie tak, dlatego wybieraliśmy się bardzo często na plażę, żeby tam mogły się wyszaleć.
1: Czy mogę dziewczynę podpytać? Dziewczyny, co wy tutaj, słuchajcie, fajnego robiłyście, jak byłyście tutaj na wakacjach z rodzicami?
3: Zwiedzaliśmy.
1: A co na przykład? Wzięłyście coś fajnego? A co? No powiedz co.
3: Lewy. Rekiny.
1: Prawdziwe? Mhm. I co jeszcze?
3: Gwiazdy.
1: Rozgwiazdy. A gdzie mamo droga, widziałyście takie fajne rzeczy?
2: Rekin? W Gdyni, w oceanarium.
1: Ach, czyli taki walor edukacyjny też tutaj.
2: A, oczywiście.
0: Magda, jeśli mogę wam przerwać na momencik.
1: Możesz nam przerwać?
0: Posłuchaj, bo oczywiście twoje zdanie w Radiu RMF 24. Bardzo jestem ciekaw, co kieruje, to jest twoje, jeśli chodzi o twoich rozmówców, jeśli chodzi o te opinie, które zebrałaś. Co jest najważniejsze? Czy ważniejsza, zdecydowanie ważniejsza jest przy tym wyborze kwatera czy pokój hotelowy? Cena, opinie, lokalizacja, co jest decydujące?
1: To ja, pozwolisz, Piotr, zadam ostatnie pytanie właśnie pani Kindze i poszukam jeszcze kogoś innego. Pani Kingo, co jest najbardziej, Piotr tutaj pytał, pani niestety nie słyszy, ale ja już powtarzam, co najbardziej jest decydujące? Lokalizacja, cena, przy takim wyborze, czy właśnie to bezpieczeństwo miejsca, w którym się znajdziecie?
2: Lokalizacja. Jest naprawdę bardzo blisko, wszędzie, wszystko można zwiedzić, dzieci chodzą przeszczęśliwe i bardzo blisko to jest wszystko.
1: Ja bardzo dziękuję, że w ten ostatni dzień urlopu pani mi poświęciła tyle czasu. Dzięki śliczne, wszystkiego dobrego, wracajcie bezpiecznie. A ja tutaj pobiegnę do następnych osób i podpytam. Dzień dobry państwu, pozwolicie się zagadnąć? Słuchajcie, zastanawiam się, śpicie w hotelach czy w kwaterach? Gdzie wy tutaj odpoczywacie w Sopocie?
4: W apartamencie.
1: W apartamencie. Jak go pani znalazła?
4: Przez na Booking znalazłam, tak.
1: I teraz tak, czy było jakieś rozczarowanie, czy właśnie jest wszystko dokładnie tak, jak miało być?
4: Dokładnie wszystko tak, jak miało być. Jesteśmy zadowoleni bardzo.
1: A czym się właśnie pani kieruje, kiedy czegoś szuka? Lokalizacją, ceną? Co jest najważniejsze przy wyborze miejsca?
4: No przede wszystkim zależało nam, żeby to było blisko plaży, bo jesteśmy z dzieckiem, więc no po prostu super warunki.
1: A proszę pana, pan tutaj widzę, że ma takie maleństwo na ramionach, trzyma. Co wy będziecie dzisiaj robić?
5: No dziś jest plan, żeby jechać do zoo.
1: Do zoo?
5: Tak jest.
1: A nie idziecie na plaży? Jest tak pięknie.
5: Później pójdziemy.
1: Super, ja mam super, bardzo wam dziękuję. Miłego plażowania, dziękuję, że się pozwoliliście tak złapać. No więc, jak słyszysz, Piotr, opinie są różne. Albo
0: tak, to
1: szukamy
0: prawda.
1: Sobie, prawda, jakieś kwatery, ale jednak lokalizacja i też bezpieczeństwo. Wcześniej rozmawiałam z ludźmi, którzy mówią, że oni bardzo zwracają uwagę na ocenę obiektu. I to już w ogóle nie ma znaczenia, czy mówimy o hotelu, czy mówimy o jakiejś kwaterze, którą szukamy za pomocą różnych portali. Jeżeli opinie gości są wiarygodne i jeżeli dużo tych gwiazdek albo tych pozytywnych opinii, no to właśnie decydują się, bo rzadko kiedy można wtedy doznać jakiejś niemiłej niespodzianki, chociaż niemiłe niespodzianki się zdarzają. Sama mam taką na koncie, kiedyś na portalu właśnie takim szukałam. Świetne były opinie. Pojechaliśmy, nie będę opowiadać tutaj oczywiście o tym miejscu, ale powiem tylko tyle, że do tej pory mąż i syn strasznie się ze mnie śmieją, wspominając te wakacje. No więc tak to wygląda. Oczywiście my tutaj zostajemy, będziemy się...
0: Bardzo się cieszę.
1: Będziemy się tutaj opalać, bo mają później pojawić się deszcze, ale na razie jest tak piękne słońce i te okoliczności przyrody. Piotr.
0: To zazdrościmy w takim razie. Piotr. Magda, zazdrościmy i pozdrawiamy rzecz jasna całą naszą żółtą ekipę. Przypomnę, w Sopocie przy Molo zaparkował nasz wóz satelitarny.
1: Tak, przychodźcie tutaj do nas. Bardzo chętnie oddamy wam głos. Oddamy tutaj głos Piotrowi, będzie dopytywał również.
0: Przypominamy jeszcze numery telefonów 122 40 12, SMS-y 33 22, no i mail radio@rmf24.pl. Tu Radio RMF 24. 16 minut po godzinie 12. Radio RMF 24 było w Sopocie, a za chwilę przenosimy się na drugi kraniec wybrzeża. Już za moment jesteśmy razem z wami w Krąpieli, w zachodniopomorskim.

0: 20 minut po godzinie 12 to jest Radio RMF 24 i zachodniopomorskie wspominane. Nie będziemy tym razem mówić o pięknych plażach w okolicach Międzyzdrojów, ale będziemy mówić o protestach, bo w zachodniopomorskim znowu rolnicy na ulicach. Jesteśmy w samym środku sezonu prac polowych, a w Stargardzie protestują rolnicy. Razem z nami na ten protest obserwuje Anna Pałomar, nasza reporterka. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Powiedz, Ania, jak wygląda sytuacja na miejscu i przeciwko czemu te protesty? Dlaczego rolnicy protestują?
1: No, jestem teraz we wsi Krąpiel, niedaleko Stargardu. Rolnicy z flagami i transparentami pojawili się na przejściu dla pieszych tutaj. Na drodze krajowej numer 10 utworzył się korek, który co chwilę się rozluźnia. Wygląda to tak, że co chwilę rolnicy wychodzą na jezdnię, ruch się zatrzymuje, po kilkunastu minutach puszczają część samochodów dalej. Ta blokada ma potrwać do godziny 14. Jak mówili rolnicy, ona nie jest bardzo uciążliwa. Dlaczego Krąpiel? To takie miejsce, które jest dość strategiczne. Położone tutaj, jeśli chodzi o komunikację w tej części naszego regionu. Tutaj właśnie przebiega droga krajowa numer 10, która jest taką kluczową arterią komunikacyjną, która łączy Szczecin ze Stargardem, Bydgoszczą i Warszawą. No a rolnicy protestują z tego samego powodu, dla którego protestują zazwyczaj. Chodzi o ograniczenie importu towarów z Mercosuru i Ukrainy. Chcą też, żeby rząd potraktował ich w końcu poważnie. Chcą rozmów z premierem, których nie mogą się od dłuższego czasu doczekać. No i będą pojawiać się tutaj w wakacyjne piątki o tej samej porze. Taki jest na razie plan.
0: A, rozumiem, czyli to nie jest tylko protest taki, który jest jednorazowy, tylko można by powiedzieć, cyklicznie będą się rolnicy pojawiać, nawet rozumiem, w czasie, kiedy jest tak dużo pracy w polu?
1: Tak, tak. Ten protest nie ma dzisiaj takiej dużej formy jak zazwyczaj, no bo faktycznie zaczęły się żniwa, no i tej pracy, no to jest taki najbardziej pracowity czas w roku dla rolników, ale mimo to pojawiło się ich tutaj całkiem sporo dzisiaj. No chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, żeby regularnie zwracać uwagę mieszkańców na to, że rolnicy cały czas mają problem, cały czas ich problemy nie zostały rozwiązane, no i żeby przypominać po prostu o sobie.
0: Ania, mówisz o dziesiątce, o drodze numer 10. Rzeczywiście to kluczowa droga, bardzo niebezpieczna swego czasu droga dzisiaj do Szczecina, czy w tamten rejon zachodniopomorski. Można się trochę inaczej dostać, objeżdżać jakoś to miejsce. A powiedz mi, czy policja jakoś przy okazji tego protestu wyznaczyła objazdy, jeśli chodzi o Krąpiel?
1: Z tego co wiem, to nie, ponieważ ruch jest udrażniany co chwilę, tu się oczywiście korkuje, ale rolnicy puszczają ten ruch, puszczają po kilkanaście samochodów raz na 10-15 minut, tak to w tej chwili wygląda, no więc te korki rozładowują się co jakiś czas.
0: Tracimy niestety połączenie z naszą reporterką. Przypomnę, Ania Pałomar jest w Krąpieli. To jest droga krajowa numer 10. Droga krajowa, na której protestują rolnicy. Nie ma objazdów z tego, co usłyszałem, co zrozumiałem od naszej reporterki, co zrozumiałem z tego, co mówiła nam Ania. Natomiast ten ruch jest puszczany stopniowo przez protestujących rolników. Te protesty będą się powtarzały w każdy wakacyjny piątek. Bądźcie na to gotowi. 24 minuty po godzinie 12.

0: 12.30 już minęła, czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszamy.
1: Na początek informacja z Sejmu. Dr Mateusz Szpyt został wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W Sejmie jest nasz dziennikarz, połączymy się z nim w faktach o 13. A teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w zachodniopomorskim. Na Krajowej 10 na odcinku między Stargardem a miejscowością Suchań w miejscowości Krąpiel odbywają się cykliczne wstrzymania ruchu. Jak informowaliśmy Was przed chwilą, trwa tam protest rolników. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 14. Rosyjski dron zaatakował dziś rano mieszkańców Chersonia na południu Ukrainy. Jak donosi portal Ukraińska Prawda, zginęła 70-letnia kobieta, a 6 kolejnych osób zostało rannych. Do ataku doszło w rejonie Dniepru. Wśród rannych są osoby w wieku od 48 do 85 lat. Jedna z nich jest w poważnym stanie z powodu obrażeń głowy i klatki piersiowej. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. To kolejny rosyjski atak na cywilów w obwodzie chersońskim. Iran po raz pierwszy przyznał, że amerykańskie ataki uszkodziły jego infrastrukturę energetyczną. Władze w Teheranie zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie zużycia prądu, szczególnie klimatyzacji w godzinach największego zapotrzebowania. Według irańskiego resortu energii ostrzał uszkodził linie energetyczne w rejonie miasta Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz, gdzie znajdują się ważne obiekty wojskowe. Amerykańskie wojsko poinformowało, że zaatakowało dziesiątki celów, w tym instalacje obrony powietrznej, obiekty morskie i wojskową infrastrukturę. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia od wznowienia walk zginęło 38 osób, a ponad 400 zostało rannych.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą dla wszystkich województw. W wielu regionach obowiązują alerty przed upałami. Temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Jak mówił na naszej antenie Piotr Szuster, synoptyk IMGW, możliwe są również silne burze.
3: Polska dostaje się pod wpływ ośrodka niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych, który będzie kształtował pogodę nad naszym krajem. Dziś burze są przewidywane na przeważającym obszarze kraju, z tym, że najsilniejsze będą występować na zachodzie i w centrum kraju. W godzinach okołopołudniowych i popołudniowych spodziewamy się utworzenia układu burzowego, który będzie przemieszczał się na wschód. Również mogą występować superkomórki burzowe. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady deszczu do 50 mm oraz opady gradu.
1: IMGW apeluje o ostrożność i śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niespełna 20 minut zostało do godziny 13. Wracamy do Sopotu w Radiu RMF 24, no bo dzisiaj piątek, bo dzisiaj nasz cykl Twoje zdanie przy sopockim Molo, nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Magdalena Greinert. Znowu wracamy do Magdy. Dzień dobry, raz
1: tak,
0: jeszcze Magda.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wiesz co, porozmawiamy sobie troszkę o tym najmniej krótkoterminowym, bo rozumiem, że przede wszystkim najwięcej turystów wokół Ciebie, najwięcej tych wszystkich,
1: tak,
0: którzy odpoczywają w Sopocie.
1: Tak, próbowałam znaleźć mieszkańców, ale jest z tym pewien kłopot, więc, ale turyści bardzo chętnie i bardzo miło tutaj opowiadają.
0: Ciekaw jestem bardzo, Magda, jakie mają zdanie na temat tego, czy z tego najmu krótkoterminowego powinny być wyłączone na przykład niektóre rejony miasta, bo z tych opinii, które zbierałaś do tej pory, wydawało się, że bardzo ważna jest lokalizacja przy wyborze, nawet nie tyle cena, co właśnie lokalizacja.
1: Tak, to jest absolutnie rzecz, na którą najbardziej turyści zwracają uwagę i ja tutaj może od razu oddam głos panom, którzy przyjechali do Sopotu z Łodzi.
2: Dzień dobry, Marcin z Łodzi.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Piotr.
1: Wspaniale. Pan Marcin, pan Piotr, schyłek już waszego tutaj urlopu, prawda? I czas nam wracać.
2: Dzisiaj już wracamy. Na parę dni przyjechaliśmy dosłownie, tak żeby trochę odetchnąć od tego miejskiego chaosu i przyjechać tak na nadmorskie okolice.
1: Tak, i pooddychać tym powietrzem, ale też rozmawialiśmy sobie przed chwilką właśnie o najmie krótkoterminowym i o takim życiu mieszkańców, którzy na co dzień mieszkają w jakichś pięknych miejscach i w takim sezonie jak teraz nagle mają po prostu masę turystów.
2: To prawda, no jak zaczyna się taki etap urlopowy, miejsca, gdzie stali mieszkańcy w danym miejscu mieszkają i przychodzi ten czas, kiedy zjeżdżają się wszyscy turyści, no jest ten natłok, że więcej jest tych ludzi przyjezdnych, no jednak jest to pewnie kłopot dla mieszkańców, którzy cały czas mieszkają.
1: A jak panowie myślą, przepraszam, czy to może przeszkadzać ludziom, że jest taki najazd i na przykład, nie wiem, byłoby dobrym pomysłem ograniczenie takiego wynajmu właśnie, żeby na przykład na osiedlach nie można było sobie tak na chwilę mieszkania wynająć?
3: Jedni z tego żyją, a drudzy tylko mieszkają, tak? No to trudno powiedzieć. No, wszystkim by to nie pasowało.

0: Mało na pewno, tak?
1: A pan jak sobie?
2: Są plusy i minusy tego, tak? No jedni chcą zarobić, no bo tak naprawdę sezon jak się zaczyna, no to jest główny środek, powiedzmy, dochodu z takich z wynajmowania na przykład czy mieszkań, czy jakichś punktów takich na przykład na kody, bo są takie miejsca, gdzie przyjeżdża się na przykład przez booking, dostajemy kod do wejścia na przykład do klatki, kod do mieszkania, kluczyk jest w środku i tak, no tak akurat my teraz mieszkaliśmy, że nowe osiedle, ludzie mieszkają, no bo to normalne jak mieszkania. I tak.
1: No właśnie, no i pewnie widać te wózki.
2: Tak, tak, no głównie no to tam mieszkają ludzie z dziećmi, no dużo też ludzie mają psów, akurat zauważyliśmy, że u nas w klatce no bardzo dużo psów różnych, rasowych, no i podejrzewam, że no jest to dla takich osób na jednym piętrze, gdzie są stałymi sąsiadami i no przyjeżdżają ludzie i się zmieniają, no bo praktycznie co różnie ludzie przyjeżdżają, na dwa, na trzy, na tydzień i ludzie, no jest taka rotacja, powiedzmy, tak?
1: I też pewnie turyści różnie się zachowują. Ja oczywiście podejrzewam, że panowie byliście bardzo kulturalni, ale przecież to też pewnie różnie bywa, prawda?
0: W tym lokalu, co byliśmy akurat, jest zakaz urządzania jakichś imprez.
1: A to był taki regulamin, tak?
0: No, po prostu wymagają tego, tak? No bo na pewno jest to kłopotliwe, jak ktoś imprezę zrobi, a ludzie wkoło mieszkają, tak?
1: A jak myślicie, jakby miały takie przepisy być wprowadzane, to powinien być jakiś taki czas, żeby ci, którzy właśnie żyją z tego wynajmu, zainwestowali w niego, żeby mieli czas się dostosować do tych zmian, a na przykład, żeby się nie pojawiła ona nagle, że w pewnym momencie jest taki punkt dosyć bliski i kończy się możliwość wynajmowania mieszkań krótkoterminowo.
2: Znaczy na pewno powinno to być z wyprzedzeniem poinformowane, żeby ludzie mogli się do tego przygotować, no bo jeżeli to będzie wprowadzone z dnia na dzień, no to będzie dla takich ludzi szok, tak, no bo...
0: No dać, tak, no bo jak ktoś zakupił kilka mieszkań w tym celu, żeby wynajmować i nagle ktoś mówi nie, no to będzie kłopot już, tak, no bo tak ni stąd, ni zowąd, no to trochę nie tak, no.
1: Jeszcze na koniec was podpytam, czym się kierowaliście wybierając to miejsce, do którego się wybraliście? Czy najważniejsza była lokalizacja, cena?
0: Lokalizacja, no i wiadomo, cena, tak. Ale żeby było w miarę blisko do plaży i żeby nie było gdzieś, że nie ma żadnego sklepu, tak. No, żeby coś było w pobliżu, no.
1: I rozumiem, że spełniło wasze oczekiwania to mieszkanie, które znaleźliście na tym osiedlu, gdzie mieszkają normalni tutaj mieszkańcy.
2: Tak, dokładnie. No, staraliśmy się wybrać miejsce takie, gdzie no, będzie to miejsce w miarę takie bezpieczne, może złe słowo, komfortowo, bardziej w ten sposób. No i dlatego wybraliśmy, no to było nowe osiedle, tam rok temu zostało wybudowane, więc no też ta nowoczesność.
1: Czystość, komfort.
2: Tak, i ludzie też bardzo kulturalni, no bo tak naprawdę dzień dobry na początku dziennym, nie ma tam, powiedzmy, takiego chamstwa, w cudzysłowie, no pewna kulturka, tak bym to powiedział.
1: To jaką ocenę wystawicie temu obiektowi, w którym byliście, jak już wrócicie do domu?
2: No ja zastrzeżeń żadnych nie miałem, no ogólnie mi się podobało, tak, żeby tam mieszkać nawet, bo tak sobie mówiłem, no fajnie było w takim miejscu mieszkać, bo wszystko w okolicy, tak naprawdę, nie wiem, przedszkole, tam weterynarz, sklepy, restauracja, no i ten klimat, no ja bym dał tak... taką mocną dziewiątkę, tak żeby było idealnie, to mocną dziewiątkę.
1: Super, to ja wam życzę, a ile już? Jeszcze przed wami? Wy już wracacie?
2: Dzisiaj wracamy, no około 16, tak tutaj będziemy w Sopocie do 16, no 4 godziny mamy tak do Łodzi, to z przerwą akurat, no to tak około 16 będziemy uciekać już.
1: Nakarmieni jodem, słoneczkiem, bo pogoda, tutaj rozmawialiśmy, tak, piękna.
2: Śpiewem mew też.
1: O, jak słodko.
2: Tak, no...
1: A obiad jeszcze gdzieś tutaj, czy już po drodze?
2: Pewnie tak, pewnie coś tutaj jeszcze gdzieś znajdziemy, tak.
1: Ale to bardziej jak rybkę jecie nad morzem, czy jakieś inne rzeczy?
2: No rybka to bardzo popularna, no tak naprawdę różnie, na co ochota natrafi w tym sensie.
0: Naleśniki na przykład.
1: A z czym?
0: No my mieliśmy z burgerami naleśniki, taka nowość dla nas, coś znaleźliśmy.
1: Naleśnik z burgerem?
0: Tak, a tutaj kolega miał z krewetkami.
1: A, no to fajnie, taki klimacik trochę morski. Ja panom bardzo dziękuję, super było z wami porozmawiać. Chciałam powiedzieć, że właśnie dosiadłam się tutaj na ławeczkę do panów i już dam panom święty spokój i pozwolę im poodpoczywać i cieszyć się ostatnim.
3: Naleśniki z krewetkami, to mi się bardzo spodobało, Magda.
1: Naleśniki z burgerem mi bardziej, no.
3: Tak, no dobra, no to ja ci życzę smacznego w takim razie. Wybieraj sobie naleśniki z burgerem, ja tylko pomyślę o naleśnikach z krewetkami i czekamy też oczywiście na wasze zdanie, twoje zdanie, przypomnę, nasz cykl wakacyjny, zawsze w piątek. Nasza reporterka czeka na was, czeka na was przy naszym wozie satelitarnym, który zaparkował przy Sopockim Molo. Bardzo dziękujemy, Magda.
1: Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
3: Kłaniamy się, do usłyszenia oczywiście. W radiu RMF 24 jeszcze spotkanie z Magdą, będą jeszcze spotkania także w faktach. Co sądzicie o najmie krótkoterminowym? Nasz telefon 122 40 12, SMS 33 22, no i mail radio@rmf24.pl. Czy są do waszej dyspozycji? Czekamy na wasze opinie. Za 11 minut godzina 13. Bądźcie blisko.

0: W Radiu RMF 24 jeszcze przed faktami zajrzymy do Sejmu, a tam sporo komentarzy, mocnych komentarzy, burzliwa atmosfera, przede wszystkim po dzisiejszych decyzjach prezydenta Nawrockiego. Czy wasz model życia jest idealny i każdy powinien żyć tak jak wy? Takie pytanie skierował premier Donald Tusk do prezydenta Karola Nawrockiego i prawej strony sceny politycznej. Przede wszystkim oczywiście po tej decyzji o wecie w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu nie krył złości po dzisiejszej decyzji prezydenta.
1: To sprawa jest bardzo taka uderzająca, bo jak wiecie, ustawa o statusie osoby najbliższej była takim ciężko wypracowanym kompromisem, który miał na celu ułatwienie życia w sumie milionom Polek i Polaków, bo przecież mówimy o związkach nieformalnych, nie tylko par jednopłciowych, ale także setek tysięcy ludzi, którzy żyją w tych związkach z różnych powodów. To jest ich wybór, ich życie. I nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. Chodziło o przepisy prawa, które mogły uczynić ich życie lżejszym. Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, no bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
0: Tyle Donald Tusk w korytarzach sejmowych, w kuluarach sejmowych. Do tej decyzji Nawrockiego odniósł się również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego prezydent, zamiast ułatwiać ludziom życie, po prostu wybrał politykę.
2: Wstyd dla pana prezydenta. To jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego. Obiecywał status osoby najbliższej w kampanii wyborczej. Oszukał wyborców. To jest bardzo dobry projekt, który umożliwia dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie, podstawowe sprawy. Chcieliśmy 2,5 milionom osób w Polsce ułatwić życie. Uprościć w trudnych momentach, kiedy dochodzi do sytuacji, ląduje osoba, z którą ktoś był w związku nieformalnym przez 20 kilka lat, 50 lat. Wpada w śpiączkę, nie ma z nią kontaktu. Drugiej osobie się nie należy kompletnie nic. Wielomiesięczne procesy, dochodzenie do tego, żeby jakiekolwiek świadczenie uzyskać, czy jakąkolwiek dostęp do informacji medycznej.
0: Tyle Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier Polskie Stronnictwo Ludowe. Fakty u nas o 13:00, dokładnie za 5 minut.

0: No i czas na fakty. Ewa Kwaśna razem z nami. Jest 13.
1: Zapraszam. Co z programem CPN? Czy może jeszcze zostać przywrócony? Posłuchajcie, co na ten temat mówi premier Tusk. Jest nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał na to stanowisko Mateusza Szpytmę. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Zajrzymy też do Katowic. Tam na plaży w Dolinie Trzech Stawów przybywa wypoczywających. Nie ma na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej, mówi premier Donald Tusk.
2: Myśmy z góry zapowiadali, że no, z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk, obecny zastępca szefa IPN, dr Mateusz Szpytma, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Więcej o wyborze szefa IPN w faktach o 14. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas pościgu staranowała samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Chodzi o zdarzenie z powiatu aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś?
3: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca zignorował mundurowych i zaczął uciekać. Celnicy ruszyli w pościg na autostradzie, a jeden ścigany doprowadził do zderzenia z ich pojazdem. Następnie wjechał do miasta. Drogę, którą uciekała ciężarówka, zablokował radiowóz. Kierowca uderzył w policyjną osobówkę i pojechał dalej. Uciekał w kierunku lasu. Tam uderzył w drzewo. Wyskoczył z kabiny i uciekł. Kujawsko-pomorscy policjanci ustalają teraz tożsamość tego mężczyzny, a także powody tego, że nie zatrzymał się do kontroli.
1: Waszym zdaniem, przy szukaniu miejsca na urlop najważniejsza jest lokalizacja i ocena obiektu przez innych gości. Tak mówią nam turyści w Sopocie. Dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 mówimy o najmie krótkoterminowym. Przy sopockim Molo zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasza reporterka Magdalena Grajner.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Magdo, czy cena to ważne kryterium wyboru?
4: Turyści mówią, że to mniej ważny element, bo jeśli urlop ma być udany, najważniejsze, żeby z przyjemnością korzystać z miejsca, jakie wybraliśmy. Obiekt przede wszystkim ma spełniać nasze oczekiwania.
5: Tam jest czyściej po prostu, nie? Niż jakieś prywatne mieszkania.
6: Jeżeli chcę odpocząć i mieć wszystko na miejscu przygotowane, śniadanko, no to wybieram hotel. Jeżeli jedziemy na dłużej i chcemy coś zobaczyć więcej, pozwiedzać, to jakiś apartament szukamy.
4: Turyści podkreślają, że przy wyborze prywatnej kwatery najważniejsze są wiarygodne opinie i fakt, że miejsce funkcjonuje od dłuższego czasu. Trudniej zaufać nowym ofertom na rynku, nawet jeśli pojawiają się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Z sopockiego Molo Magdalena Greinert.
1: To teraz z nadmorza przenosimy się na Śląsk. 30-stopniowym upałem rozpoczyna się weekend w tym regionie. Na plaży w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach przybywa wypoczywających. Są też osoby, które nie przyszły się tylko opalać.
7: Ja konkretnie trenuję tricking. To jest takie połączenie akrobatyki oraz sztuk walki.
8: Ja przed chwilą widziałam, pani robiła gwiazdę.
7: Gwiazdę, czyli dokładnie przerzut bokiem.
8: Plaża to jest dobre miejsce do treningu?
7: To jest najlepsze miejsce do treningu, bo tricking jest tego rodzaju sportem, że właśnie najlepiej się go trenuje nie na sali, tylko właśnie w plenerze, na trawie albo na piasku.
8: Na bosaka.
7: Na bosaka. Tak, żeby dobrze czuć stopę.
1: Usłyszała od pani Agnieszki nasza reporterka Anna Kropaczek. W tych faktach to już wszystko. Kolejne wydanie punktualnie o 14.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Najem krótkoterminowy. O tym mówimy w naszym cyklu Twoje zdanie. Twoje zdanie zawsze w piątek w Radiu RMF 24. Będziemy jeszcze zaglądać do 14 do naszego wozu satelitarnego. Przypomnę, zaparkował przy sopockim Molo. Będzie też o szkole. Ja wiem, że wakacje. Ale także dzisiaj pierwsze decyzje dotyczące rekrutacji.

0: 12 minut po 13 to jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Piątkowy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Dlaczego zwracam uwagę, że to piątek? Bo jak co tydzień sprawdzamy, jakie jest wasze zdanie. Wasze zdanie tym razem w sprawie najmu krótkoterminowego. Sprawdzamy, jak to wygląda w Sopocie, w takim miejscu, gdzie o najmie krótkoterminowym na pewno mieszkańcy wiedzą sporo. Ile oficjalnie jest takich miejsc? No to zaraz się dowiemy. Przenosimy się do naszego wozu satelitarnego, zaparkowanego przy Sopockim Molo, a tam oczywiście i Magdalena Greinert, nasza reporterka, ale także rozumiem nie sama. Otóż to właśnie, Magdo, oddaję ci głos.
1: Bardzo dziękuję. No jest z nami Izabela Heydrych, która jest rzecznikiem Sopotu. Cześć Izabela.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy.
1: Ja powiedziałam cześć, bo dzięki Izabeli my stoimy w ogóle w tym miejscu, w którym stoimy i się tutaj szybko zaprzyjaźniłyśmy, więc nie będziemy udawać, już nie jesteśmy na pani, prawda Iza?
2: A oczywiście, że nie. Sopot jest kurortem, jest przyjazny, a poza tym jestem takim rzecznikiem, który bardzo lubi media, więc dla mnie to ogromna przyjemność być tutaj z wami.
1: Coś pięknego. No Izabela, Piotr, jak słyszałaś, zaczął od bardzo ważnej kwestii, czyli ile w Sopocie jest takich miejsc, w których wiecie, że ten najem krótkoterminowy się odbywa?
2: Mamy to nawet dokładnie policzone, bo od 2002 roku Sopot prowadzi gminną ewidencję takich miejsc i dokładnie na dziś mamy 1351 takich obiektów, co oznacza, że tych miejsc w tych obiektach jest blisko 10 tysięcy. To jest bardzo dużo jak na tak niewielkie miasto.
1: Miasto 30-tysięczne, powiedziałeś przed chwilą.
2: Miasto 30-tysięczne. Rzeczywiście jesteśmy położeni nie dosyć, że atrakcyjnie, nie dosyć, że pięknie. No to jeszcze jesteśmy częścią metropolii, co oznacza, że wypoczywamy bardzo kameralnie, ale korzystać można z atrakcji, które są dookoła Sopotu.
1: Skoro tak dużo jest tutaj zarejestrowanych takich miejsc i tylu gości przyjeżdża, to czy odbieracie w urzędzie skargi od mieszkańców, którzy no niekoniecznie może cieszą się z tego, że mają takie turystyczne sąsiedztwo?
2: Trochę, żeby pokazać tą skalę między liczbą mieszkańców a liczbą naszych gości, to mogę powiedzieć, że rocznie na Molo tylko w okresie biletowania, czyli od wiosny do końca września, wchodzi ponad 1 000 000 osób. No to jest gigantyczna skala. Zdarzają się telefony od mieszkańców, którzy informują nas o tym, że jednak ciężko żyje się z najmem krótkoterminowym za ścianą. Skarżą się na hałas, skarżą się na kółka walizek, które w środku nocy nagle im stukają, ale to, co jest też bardzo uciążliwe dla naszych mieszkańców, to jest to, że nie ma odpowiedzialności właściciela za gości, którzy przyjeżdżają. I choćby w takich, wydawałoby się, prozaicznych sprawach jak segregacja śmieci, bo jeżeli śmieci nie są właściwie posegregowane, a powiedzmy autorem tych nieposegregowanych śmieci są turyści, to niestety odpowiedzialność jest zbiorowa i cierpi cała wspólnota. Jeżeli chodzi o hałas, no to też zdarzają się takie telefony, ale to nie jest jakaś lawina skarżących się mieszkańców. Bardzo, bardzo często też to pojawia się w rozmowach z mieszkańcami. To nie są pisma, które wpływają: szanowna pani prezydent, proszę natychmiast zareagować, bo takie mieszkanie mam za ścianą. To wynika z rozmów, bo jak mówimy właśnie o skali miasta, mamy bardzo bezpośredni kontakt z mieszkańcami, dużo się z nimi spotykamy, dużo rozmawiamy. To są takie po prostu życzliwe rozmowy, które mówią: a u nas za ścianą jest najem, a można by coś z tym zrobić.
1: Właśnie, pani rzecznik, droga Izo, czy można coś z tym zrobić?
2: To jest też bardzo ciekawe, bo my od ponad 10 lat prowadzimy kampanię edukacyjną w Sopocie i to jest taka kampania pod hasłem Turysto, szanuj Sopot. Niby wszyscy wiemy, ale może jednak nie wiemy. W związku z czym do wszystkich firm prowadzących najem, do obiektów, trafiają od nas takie ulotki informacyjne, gdzie przypominamy, że mamy ciszę nocną, że trzeba segregować śmieci, że rano sąsiad, który tam mieszka, idzie do pracy na 8, że on by się chciał wyspać. Tak jak powiedziałam, niby wszyscy wiemy, ale jednak ten cały trzon edukacyjny jest bardzo potrzebny. To, co my mamy w tej chwili, czy ten projekt ustawy, który się pojawił, to jest duża szansa dla samorządów, bo ona daje taką realną możliwość zlikwidowania szarej strefy. A to właśnie szara strefa jest tym ogromnym problemem, bo ona jest poza kontrolą. Jeżeli te wszystkie zmiany wejdą w życie, to, co jest bardzo ważne, to to, że samorządy otrzymają narzędzia. Będzie można wykreślić taki obiekt z ewidencji, jeśli nie będzie stosować się do zasad i przestrzegać przepisów prawa. Będzie musiał być wskazany właściciel, będzie musiał być podany kontakt do tego właściciela. Platformy rezerwacyjne nie będą mogły przyjąć takiego obiektu, który nie będzie wpisany, więc nie będzie można go promować. Trzeba będzie uzyskać specjalne dokumenty z sanepidu, ze straży pożarnej. I to, co nas najbardziej cieszy, to to, że rzeczywiście pojawiają się realne narzędzia.
1: Czy tę szarą strefę, wiadomo, że no nie możecie mieć dokładnych statystyk, no bo to jest szara strefa i o to w tym chodzi, ale to jest poważny problem w Sopocie?
2: Biorąc pod uwagę, że właśnie od 2002 roku prowadzimy ewidencję, powiedzmy, że jesteśmy w stanie wskazać, że może nam brakować około 30-40%, ale to są tylko szacunki. Już w maju, kiedy pojawiły się informacje o tym, że będziemy musieli dostosować nasze prawo polskie do rozporządzenia unijnego, bardzo wiele osób zaczęło dzwonić i pytać, a co teraz będzie, a czy ja muszę się zgłosić, a kiedy muszę się zgłosić, a czy jeżeli jestem osobą fizyczną, to czy ja muszę się zgłosić? Oczywiście teraz osoba fizyczna również musi zgłosić działalność. Dla nas to jest o tyle istotne, że ten rejestr pozwala nam także na wzmocnienie finansów miasta, bo jeżeli turysta przyjeżdża do Sopotu i wynajmuje kwaterę, która jest kwaterą legalną, czy to jest hotel, czy to jest najem krótkoterminowy, wówczas musi zapłacić nam opłatę uzdrowiskową, co oznacza, że za każdą dobę płaci nam ponad 6 zł za to, że przebywa w Sopocie. A jeżeli to przełożymy na budżet miasta, to rocznie to jest naprawdę niezła kwota, bo mówimy o 5 milionach złotych, które wpływają z opłaty uzdrowiskowej, a drugie tyle dokłada nam budżet centralny. A więc patrząc na te miasta turystyczne, uzdrowiskowe, to na przykładzie Sopotu wpływa do nas 10 milionów złotych.
1: A jak dużą część ten najem krótkoterminowy stanowi w ogóle taką pełną ofertę noclegową Sopotu?
2: Sopot, mogłabym spokojnie powiedzieć, że hotelami stoi, bo hoteli i to wysoko kategoryzowanych mamy naprawdę dużo. Łącznie mamy 23 hotele w Sopocie, co nam daje blisko 3,5 tysiąca miejsc noclegowych.
1: Okej, czyli ten najem krótkoterminowy to jest tylko uzupełnienie tej oferty hotelowej.
2: Zdecydowanie tak. Rozmawiałam nawet wczoraj z szefem naszej sopockiej organizacji turystycznej, żeby tak na bieżąco wiedzieć, jak w tej chwili wygląda obłożenie w hotelach. I my mamy obłożenie na poziomie 80%. Wystarczy przejść się na molo, gdzie siedzimy, wystarczy, że sobie tutaj popatrzymy. To tu są tłumy ludzi, na Monciaku tłumy ludzi. Chociaż ci wszyscy goście, którzy przyjeżdżają do Sopotu i mówią, że oni szukają spokoju, to ja serdecznie polecam Górny Sopot. Mamy taką główną arterię, która biegnie od Gdyni do Gdańska przez Sopot, nazywa się Aleja Niepodległości. Wystarczy Aleję Niepodległości przejść i jesteśmy w Górnym Sopocie. Kamieniczki przepiękne, wille, werandy, przepiękna zieleń, dochodzimy do parku krajobrazowego, cisza, spokój, a dla wszystkich wytrwałych polecam spacer na naszą sopocką Łysą Górę, a stamtąd jest widok na morze. No a zimą, jak ktoś przyjedzie, to można i na nartach pojeździć i popatrzeć sobie na zatokę.
1: Widać, że Iza jest rzecznikiem przy okazji rozmowy o najmie krótkoterminowym. Od razu zareklamowała przepięknie Sopot. Myślę, że nawet, oczywiście bardzo Ci za to dziękuję, ale Sopot jest tak bajeczny, że mam wrażenie, że tutaj tych, którzy tu są, nie warto nawet w ogóle zachęcać, bo się nie pomieścimy na tym molo za chwilę. No żartuję oczywiście. Niech tutaj przyjeżdżajcie, jest pięknie i pogoda jest piękna jeszcze dzisiaj.
2: No dzisiaj pogoda jest zamówiona dla RMF-u, jest żółto-niebiesko, żółte słoneczko. To się wszystko zgadza dzisiaj.
1: Bardzo dziękujemy Izie i zostajemy tutaj jeszcze, bo przed nami jeszcze rozmowa z właścicielem hoteli, z dyrektorem, przepraszam, hoteli, który będzie nam ze swojej perspektywy o tym najmie opowiadał. No i podpytamy też oczywiście samych tych, którzy taki najem prowadzą. Niech oni też odniosą się do tego wszystkiego i opowiedzą, co dla nich te zmiany w prawie oznaczają, czego oni oczekują. Tak więc zostajemy w Sopocie.
0: Magdalena Greinert, pięknie dziękujemy oczywiście, pozdrawiamy Sopot. Ciekawa propozycja, żeby pojeździć na nartach w Sopocie. Kto wie, może skorzystamy. Na razie mamy połowę lipca i przypominamy, to jest piątek, to jest nasz cykl Twoje zdanie. 122-4012, SMS 3322, no i mail radio@rmf24.pl. Czekamy na Wasze pytania i propozycje.

25 minut po godzinie 13, Radio RMF 24, program popołudniowy, pięknie, słonecznie na plaży w Sopocie, na Sopockim Molo, ale w Kanadzie to jest bardzo trudne lato. Właśnie tam was teraz zabierzemy. Ponad 800 aktywnych punktów pożarów jest w tej chwili w Kanadzie. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ontario, gdzie trwa przygotowanie wręcz do masowej ewakuacji mieszkańców, w tym także rdzennych społeczności kanadyjskich. W regionie z ogniem walczy ponad 150 ekip strażackich. W wielu miejscach pożary wciąż są poza kontrolą. Według kanadyjskich służb w całym kraju aktywnych jest obecnie 858 punktów, w których kilkadziesiąt pożarów wybuchło tylko ostatniej doby. Ten gęsty dym opanował wiele miast, nie tylko w samej Kanadzie. Dotarł także do północnych Stanów, USA. W części Michigan, Minnesota, nawet w samym Nowym Jorku wydano alerty smogowe, a unoszący się dym sprawił, że nad miastami pojawiło się charakterystyczne rdzawe niebo. W Radio RMF 24 fakty za chwil kilka. Za chwil kilka, czyli za 4 minuty. Po faktach o 13.30 wrócimy jeszcze do Sopotu. No i po faktach też powiemy wam, co dalej z programem CPN.

0: 13.30 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu RMF 24 czas najwyższy na fakty. Karol Płaczkiewicz, razem z nami zaczynajmy.
1: Ukraina zniszczyła strategiczny bombowiec Tu-95 na rosyjskiej bazie lotniczej Engels około 800 km od granicy ukraińskiej. Informację o tym przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca napisał na portalu X, że wojskowy samolot był wykorzystywany przez rosyjskie wojska do ataków rakietowych na Ukrainę. Bronimy się słusznie i proaktywnie, dodał Zełenski. Jestem bardzo zły, bo to było absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Tak powiedział premier Donald Tusk, komentując prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
2: To sprawa jest bardzo taka uderzająca, bo jak wiecie, ustawa o statusie osoby najbliższej była takim ciężko wypracowanym kompromisem, który miał na celu ułatwienie życia w sumie milionom Polek i Polaków, bo przecież mówimy o związkach nieformalnych, nie tylko par jednopłciowych, ale także setek tysięcy ludzi, którzy żyją w tych związkach z różnych powodów. To jest ich wybór, ich życie. I nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. A teraz w faktach ważne informacje dla kierowców w województwie śląskim. Częstochowa szykuje się do budowy nowego wylotu na Jędrzejów. Będą duże utrudnienia. Po wakacjach w Częstochowie ma ruszyć budowa nowego wylotu drogi krajowej nr 46 w kierunku Jędrzejowa, tak jak wspominałem. Oznacza to zamknięcie ulicy Bugajskiej na około 2 lata. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu wyznaczonego przez ulicę Korfantego i tereny przemysłowe. Tą trasą pojadą także autobusy komunikacji miejskiej. Wielu rodziców w te wakacje przeżywa pierwsze samodzielne wyjazdy swoich dzieci. Specjaliści radzą, jeśli dziecko nie dzwoni podczas obozu lub kolonii, nie należy panikować.
3: Jeżeli dziecko w trakcie wakacji nie dzwoni, nie odzywa się, to drogi rodzice, super, ciesz się. Dziecko żyje tu i teraz, to czego nam często dorosłym brakuje. Doświadcza chwili obecnej. W czasie tych nastoletnich lat ta empatia zanika. Dziecko na wyjeździe nie myśli, że musi odezwać się do rodzica. Jeżeli w końcu się odezwie, to nie przepytujmy, z kim jesteś, co robiliście, tylko z czego się śmiałeś. Słyszę, że dobrze się bawisz. Tęsknię i jestem.
1: Tłumaczy psycholog Izabela Stankiewicz. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 14.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 20 minut, będzie godzina 14 w piątek, 17 lipca, a jak piątek, to oczywiście w Radiu RMF 24 cykl Twoje zdanie. Sporo emocji budzi najem krótkoterminowy, o tym dzisiaj rozmawiamy. Czy hotele i apartamenty rywalizują o gości? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Przypomnę, nasz wóz satelitarny zaparkował w Sopocie, tam Magdalena Greinert i razem z nami pan Michał Gustyn, dyrektor grupy hoteli Focus w Trójmieście. Magda?
1: Jesteśmy i siedzimy sobie w przepięknym miejscu z widokiem na molo, ale będziemy rozmawiać o poważnych rzeczach. Właśnie, panie dyrektorze, to pierwsze pytanie. Czy jest właśnie jakaś rywalizacja o turystów między tym rynkiem hotelowym a najmem krótkoterminowym?
2: Myślę, że nie. Statystycznie informacje z rynku i informacje statystyczne mówią, że nadal większość ruchu turystycznego jest obsługiwany przez hotele. I hotele mają inne usługi, mają inne standardy i w tej chwili wydaje mi się, że nie walczymy.
1: A czym różni się pana zdaniem taki gość, który zdecydowany jest na hotel i on nawet nie rozważa innego miejsca, od takiego gościa, który na pewno do hotelu nie przyjedzie, tylko będzie szukał właśnie najmu krótkoterminowego?
2: Hotele to przede wszystkim usługi. My świadczymy usługi przez 24 godziny, mamy serwis, mamy procedury, mamy standardy, mamy w hotele 3, 4, 5 gwiazdkowe i z tego segmentu goście do nas przyjeżdżają i oczekują od nas wysokiego poziomu usług. I wydaje mi się, że po prostu do apartamentów przyjeżdżają goście, którzy tego nie potrzebują, indywidualni, rodziny, które chcą trochę więcej wolności, przestrzeni.
1: No właśnie, bo jeżeli ktoś ma kilkuosobową rodzinę, to hotel jest dla niego troszkę mniej wygodną opcją niż na przykład jakieś mieszkanie z kilkoma pokojami, nie wiem, z salonem, w którym dzieci się będą mogły bawić.
2: Hotele są różne, proszę pamiętać. Są hotele biznesowe, w których pokoje są dwuosobowe, jednoosobowe, a są hotele, które mają olbrzymie apartamenty, pokoje rodzinne, więc my też jako może hotelowe jesteśmy gotowi na to, żeby przyjmować duże rodziny. Pod względem wolności mam na myśli to, że apartamenty często są samoobsługowe, mają aneksy kuchenne, w których można gotować i tego typu rzeczy szukają ci goście.
1: Różnica jest pewnie też oczywiście w kwocie, jaką trzeba za taki pobyt zapłacić, bo oczywiście można jechać z rodziną do wspaniałego i przepięknego hotelu, ale z troszkę wyższym kosztem trzeba się liczyć.
2: No, oczywiście, za usługi trzeba płacić więcej.
1: Ale ludzie też, rozmawiają tutaj z turystami, oni przede wszystkim szukają miejsc sprawdzonych z dobrymi opiniami. Czyli ktoś jedzie na taki wypoczynek i on chce mieć gwarancję tego, że nic go tam negatywnie nie zaskoczy. I tutaj chciałam zapytać właśnie nawet o takie uregulowanie rynku najmu tego krótkoterminowego. No dzisiaj, kiedy on działa tak jak działa, wiadomo, że częściowo w szarej strefie, no to taki gość może się spodziewać niestety wszystkiego, jeżeli jest w jakimś niesprawdzonym miejscu.
2: Chyba o tym jest w tej chwili dyskusja, bo subiektywnie nawet patrząc, hotele muszą spełniać pewne normy, mamy wymogi sanitarne, mamy wymogi odnośnie opłat lokalnych, jesteśmy sprawdzani, weryfikowani na każdym kroku. Goście są w tej chwili bardzo świadomi usług i tego, czego oczekują, więc w hotelach znajdą bezpieczną przystań, znajdą wszystko to, czego oczekują, nie ma niespodzianek. Hotele to głównie duże przedsiębiorstwa, są to hotele brandów zagranicznych i polskich, a z kolei apartamenty często bywają niespodzianką. I o tym teraz myślę, że jest w Polsce dyskusja i to jest taki temat numer jeden. A propos regulacji, które miałyby zwiększyć bezpieczeństwo wynajmu krótkotrwałego.
1: A czy to uregulowanie tego rynku będzie miało jakiś wpływ na pana branżę? Jak pan myśli?
2: Myślę, że goście są podzieleni. Myślę, że część wybiera. Generalnie jestem za wolnym rynkiem, więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Wolny rynek musi być. Jeżeli jest popyt na apartamenty, tak zostanie.
1: Wiemy już, że rywalizacji jako takiej, pan dyrektor mówi, nie ma między hotelami a tym rynkiem krótkoterminowym, tymi lokalami. A czy jest współpraca?
2: Ciężko mówić o współpracy, bo to są dwie różne rzeczy moim zdaniem. No, hotele to są duże przedsiębiorstwa posiadające 2, 3 lub dużo więcej hoteli i obiektów.

0: Elementy to często jednoosobowe działalności, właściciele dwóch czy trzech mieszkań, apartamentów. Ciężko sobie wyobrazić jakieś pole, na którym mielibyśmy się spotkać, bo hotele generalnie między sobą współpracują, no? To nie jest tajemnica. Często mamy duże konferencje w segmentu MICE, sale konferencyjne na kilkaset osób i noclegi odbywają się w jednym lub kilku hotelach, nie zawsze z jednej sieci, czy pracujących dla jednego przedsiębiorstwa. Przy apartamentach trudno mi sobie wyobrazić taką współpracę.
1: A czy ten rynek najmu krótkoterminowego to jest taka uczciwa konkurencja dla Was?
0: Konkurencja jest dobra. Co do zasady. Potrzebne są regulacje, bez dwóch zdań.
1: A myśli pan, że jeżeli uda się te wszystkie zmiany wprowadzić, to rzeczywiście wszystko się zmieni? Nie wiem, na przykład wyrośnie nam nagle cała masa lokali najmu krótkoterminowego, których dzisiaj formalnie nie ma, tylko one gdzieś tam sobie działają, niekoniecznie do końca legalnie tak naprawdę.
0: No, regulacje spowodują, że część właścicieli będzie musiała podjąć decyzję, czy jest w stanie spełnić te regulacje, czy jest w stanie działać w tej nie szarej strefie, więc ona może się zmniejszyć, ta ilość apartamentów, pokoi na wynajem.
1: A co z pana perspektywy powinno się zmienić w tym prawie, także w tym tego najmu krótkoterminowego, żeby to po prostu wszystko lepiej funkcjonowało? Głównie chodzi mi też o dobro turystów, którzy będą takie miejsca wybierać.
0: No, o niczym innym nie mówimy. Mówimy o bezpieczeństwie. No, jeżeli chodzi o wymogi sanitarne, mówimy o wprowadzanych podatkach, o opłatach lokalnych, o przede wszystkim rejestrze tych apartamentów, żeby było wiadomo, że zostały one sprawdzone. Także pani czy ja, jadąc do jakiegoś miasta, moglibyśmy wybrać sobie w apartament na weekend i być pewnym, że on faktycznie istnieje.
1: No właśnie, bo on po pierwsze, czy istnieje, po drugie, czy jeżeli coś się wydarzy, albo coś nas totalnie zaskoczy i to tak niekoniecznie, że się uśmiechniemy przy tym zaskoczeniu, że będziemy w ogóle wiedzieli, do kogo się zwrócić, że ten ktoś odbierze od nas na przykład telefon.
0: O to właśnie chodzi. A w hotelu zawsze ktoś odbiera telefon.
1: Panie dyrektorze, a jak wygląda obłożenie teraz w waszych hotelach? No jest przepięknie na razie, pogoda bajeczna, ale no takie trochę kapryśne to lato w tym roku.
0: No, lipiec jest miesiącem deszczowym. To nie jest żadna niespodzianka, ale myślę, że jest dobrze. Generalnie Trójmiasto, Gdańsk, Sopot są bardzo popularne w tej chwili, więc nie narzekamy na obłożenie.
1: Ja myślę, że to jest taki mały moment, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze tu nie byli albo dawno nie byli. Dlaczego pana zdaniem warto do Trójmiasta przyjechać najbardziej? Za co pan sobie ceni to miejsce?
0: Nawet nie ma lepszego miejsca, no, żeby mieszkać i żeby przyjechać na urlop. To Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia, łączymy kilka różnych rzeczy. Możemy wypoczywać na plaży, typowo turystyczny wyjazd urlopowy. Możemy wieczorami skorzystać z fajnych atrakcji w mieście, w Sopocie i w Gdańsku. Są restauracje, kina, są muzea, więc naprawdę jest co robić. Festiwale, koncerty, więc wszystko naraz.
1: Tak więc zapraszamy do Sopotu, zapraszamy, czekamy też wszyscy na to uregulowanie, bo tak naprawdę uregulowanie całego rynku, no przede wszystkim ma służyć ludziom, ich bezpieczeństwu, temu, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, będziemy mogli zadzwonić, poprosić o pomoc, że jeżeli coś wydarzy się w lokalu niebezpiecznego, będziemy wiedzieli, jak z niego wyjść, jak sobie poradzić i tutaj właśnie te wszystkie regulacje są bardzo potrzebne, a ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi za rozmowę w przepięknych okolicznościach przyrody i jeszcze przy pięknej sopockiej pogodzie.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: I my również dziękujemy.
1: Dziękujemy i jeszcze czekamy sobie na jednego gościa i zostajemy jeszcze w Sopocie. O, i chodzi nam po stole Biedronka. Tak więc będziemy jeszcze o najmie rozmawiać.
2: No właśnie, to pozdrawiamy oczywiście sopocką Biedronkę. Pozdrowienia dla całej ekipy. Magdalena Greinert i nasza ekipa w wozie satelitarnym zostaje, jak słyszeliście, jeszcze po 14 w Radiu RMF 24 sobie w okolice Mola Sopockiego zajrzymy. Bardzo dziękujemy. Michał Gustyn, dyrektor grupy hoteli Focus w Trójmieście, był razem z nami. Tyle jeśli chodzi o twoje zdanie w tej części programu Radia RMF 24. Jeszcze was zabiorę do Sejmu za chwil kilka, a potem oczywiście fakty.

0: Pani troszkę zwolniła, ale my nie zwolniamy oczywiście w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji. No, niestety nie zawsze optymistycznie nastrajających. Rząd nie planuje przywrócenia programu ceny paliwa niżej, czyli popularnego CPN-u. Premier Donald Tusk podkreślił, że budżet państwa nie może bez końca finansować dopłat do paliw, a program miał charakter tymczasowy.
1: Myśmy z góry zapowiadali, że z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania i to wpływa na ceny, a z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze.
0: No tanio nie jest, to prawda, bo przypomnę, że program ceny paliwa niżej, program CPN, zakończył się z końcem czerwca, a resort finansów, podsumowując to wszystko, wyliczył, że to kosztowało budżet państwa, także nas, 4 700 000 000 zł. Tymczasem mamy też prognozę kolejnych podwyżek na stacjach benzynowych. Nie wygląda to dobrze. Nawet o 30-40 groszy, ale o szczegółach to będziemy więcej wiedzieć. Szczegóły poznamy po godzinie 16:00. Wtedy Krzysztof Urbaniak w Radiu RMF 24 będzie rozmawiał z Dorotą Gudaś. To jest analityczka rynku paliw BM Reflex. Polecamy oczywiście tę rozmowę. Polecamy w ogóle całe popołudnie z Krzyśkiem Urbaniakiem, bo to niezwykła przyjemność móc z Krzyśkiem spędzić te kilkanaście najbliższych godzin. Startuje Krzysztof ze swoim programem już za 6 minut z lekkim ogonkiem, czyli po 14:00.

0: Radio RMF 24. Zbliża się godzina 14. Za chwilę będziemy zaglądać do studia faktów. Piotr Salek, dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze przedpołudniowo-popołudniowe, piątkowe spotkanie. Miłego weekendu oczywiście Wam życzę. Słyszymy się w poniedziałek. Radio RMF 24 cały czas nadaje. Polecamy nasze weekendowe propozycje. Teraz już polecamy fakty. Ewa Kwaśny.
1: Ewakuacja ponad 350 osób w Bolesławcu na Dolnym Śląsku po rozszczelnieniu gazociągu, ze szczegółami reporter RMF FM. Senat nie poprze kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak zapowiada premier Tusk. W faktach o 14 także rolniczy protest na Krajowej Dziesiątce niedaleko Stargardu.
2: Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur.
1: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Fakty o 14 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury, mówił mi Mateusz Dąbrowa z Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
4: Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu, ewakuowano zakład w ilości 359 osób, a także jej budynek mieszkalny wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano 6 osób.
3: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tak o wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy w faktach, na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Witam serdecznie.
1: Witamy, Kacprze. Jak premier argumentuje swoje słowa?
6: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody, aby w Senacie nie głosować za Mateuszem Szpytmą. Z ust Donalda Tuska nie padają jednak konkretne argumenty.
7: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
6: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
8: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
6: Dziś pracami IPN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu.
1: Protest rolników w zachodniopomorskim. Przez 2 godziny blokowali przejście dla pieszych na Krajowej Dziesiątce niedaleko Stargardu.
9: Tu jest Polska, nie Bruksela!
2: Walczymy o utrzymanie potencjału produkcyjnego naszych gospodarstw. Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur i niekontrolowany import produktów spożywczych z Ukrainy. My tego nie możemy zrozumieć, dlaczego wbrew standardom, wymogom wpuszcza się na rynek europejski żywność produkowaną bez żadnych certyfikatów.
10: Przestaje to być po prostu opłacalne wszystko dla was.
11: Już jest nieopłacalne.
1: Usłyszała we wsi krąpiel reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rolnicy planują protestować w tym miejscu co piątek. W Krakowie powstanie Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Pierwsza tego typu placówka w Polsce będzie częścią szpitala dziecięcego imienia Świętego Ludwika przy Strzeleckiej.
12: To centrum, które będzie wspierało dzieci, które mają zaburzenia, ale ja to nazywam kolokwialnie, są uzależnione od telefonów komórkowych, a widzimy, że bardzo często dzieci w domach, czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę, czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia.
1: Tłumaczył Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Centrum zacznie działać za 3 lata. Wyniki rekrutacji do szkół średnich poznali dzisiaj absolwenci podstawówek w Warszawie. Do wielu szkół kandydaci przyszli osobiście, by od razu złożyć dokumenty. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził 11 liceum ogólnokształcące w stolicy.
13: Jakie emocje towarzyszą odkryciu wyników?
14: Jestem szczęśliwy, że się dostałem do szkoły.
13: Łatwo było?
14: No, nie za bardzo.
13: Jaka klasa?
14: Maturkiem.
13: Wymarzona klasa, wymarzony profil?
14: Tak.
13: I teraz składanie papierów dzisiaj?
14: Świadectwo, wyniki egzaminów.
13: Jaki teraz plan na te najbliższe dni, tygodnie do września?
14: Wakacje spędzić z kolegami, chodzić na boisko.
13: Mama tutaj też kibicuje?
15: Tak, bardzo. Aczkolwiek dzisiaj jakiś nerw był, bo nie wiemy jak innym uczniom poszło, więc to też zależy ten próg punktowy od tego, kto jak napisał.
1: Uczniowie mają czas na potwierdzenie chęci nauki w konkretnej szkole do najbliższego wtorku. Najnowsze i najciekawsze informacje w RMF FM już o 15:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
16: Jak już mówiliśmy w faktach RMF FM, dziś pogodowe zawirowania w Śląskiem, wydano ostrzeżenia i o tym w tej godzinie w Radiu RMF 24. Wróci też temat najmu krótkoterminowego, o tym mówimy w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Będą też prognozy niestety kolejnych podwyżek na stacjach paliw. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie i zapraszam. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 zajmujemy się dziś najmem krótkoterminowym. Rozmawiamy z hotelarzami, urzędnikami, a przede wszystkim z turystami. Wracamy do Sopotu, tam przy molo nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Magdalena Greiner. Witaj Magda ponownie, dzień dobry. Magdo, czas na głos tych, którzy zajmują się, no właśnie, najmem krótkoterminowym.
1: No właśnie, rozmawialiśmy z turystami, tak jak mówisz, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy tutaj z urzędów, z hoteli do nas przyjechali, żeby o tym rynku opowiedzieć. Wiadomo, że teraz te wszystkie regulacje, nad którymi pracuje rząd, mają szansę wejść w życie i troszkę tę szarą strefę ograniczyć i rynek uporządkować. Oczywiście z korzyścią dla ludzi, którzy takich miejsc szukają. A z nami jest Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Panie Grzegorzu, jak ten rynek wygląda w Polsce? Czy możemy powiedzieć, gdzie ofert najmu krótkoterminowego jest najwięcej?
2: Na pewno duże miasta przodują i przodują miejscowości turystyczne, czyli z tych dużych miast Warszawa, Kraków, no ale miejscowości turystyczne, mniejsze miasta takie jak Sopot, jak Kołobrzeg, Zakopane, to są takie miejsca, gdzie najem krótkoterminowy uzupełnia bazę noclegową dla tych form takich typowo hotelarskich.
1: Jacy klienci głównie korzystają z tego najmu krótkoterminowego? Czy możemy tutaj mówić o jakiejś takiej specyficznej grupie, która różni się w jakiś sposób od tej, która szuka pobytu w hotelach czy pensjonatach na przykład?
2: Zdecydowanie jest to inna grupa. Przede wszystkim to są właśnie grupy, czyli rodziny. 60%, jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, 60% gości najmu krótkoterminowego to są rodziny, czyli grupy większe niż dwie osoby, ponieważ hotele w dużej większości nie mają nawet tego typu ofert, takich pokoi dla większych grup, więc z najmu krótkoterminowego korzystają rodziny wielodzietne, korzystają grupy, a no chociaż też oczywiście przyjeżdżają pary, też jest dużo takich mieszkań, gdzie są one przygotowane dla par, ale one już konkurują bezpośrednio z chociażby hotelami.
1: Czy można określić w jakiś sposób, jaki jest udział najmu krótkoterminowego w takiej pełnej ofercie noclegowej danego miejsca?
2: No właśnie nie można, dlatego że w tej chwili nie funkcjonuje tak naprawdę obowiązek rejestracji obiektów w bazach noclegowych prowadzonych przez gminy. Obowiązek jest, ale nie ma żadnych sankcji za jego nieprzestrzeganie, więc wiele obiektów jest niezgłaszanych do tych gminnych ewidencji. I to właśnie nowa ustawa ma zmienić. Ma powstać centralny rejestr, do którego trzeba będzie się zgłosić, bo bez numeru z tego centralnego rejestru nie będzie można w ogóle wynajmować mieszkań, pokoi, a każda próba takiego świadczenia usług hotelarskich bez podawania numeru może się kończyć karą do 50 tysięcy złotych. Więc jest to taki bat na tych, którzy chcieliby unikać rejestracji obiektów, przekazywania swoich danych czy prowadzenia działalności gospodarczej. I dopiero po wprowadzeniu tego rejestru gminy będą mogły policzyć, zobaczyć, ile jest jakich obiektów na ich terenie, zobaczyć, gdzie one są. Oprócz tego, że będą mogły oczywiście korzystać czy z wyższych podatków od nieruchomości, czy z opłat miejscowych tam, gdzie można je wprowadzić, no to będą mogły przede wszystkim korzystać z rzetelnych informacji o tym, jak wygląda rynek najmu krótkoterminowego na ich terenie, tak żeby mogły nim skutecznie zarządzać.
1: Rozmawiamy 3 dni po tym, kiedy spotkała się Rada Ministrów i omawiała szczegóły projektu ustawy, która ma rynek najmu krótkoterminowego uregulować. Jakie rozwiązania są potrzebne, a jakich ten rynek nie potrzebuje, pana zdaniem?
2: Dla nas, jako dla przedsiębiorców z tego rynku, no przede wszystkim my potrzebujemy likwidacji szarej strefy. I tutaj razem z hotelarzami, razem z samorządami dążymy do tego od wielu lat. I Unia Europejska nam to przybliża, nam pomaga tym swoim rozporządzeniem. Bo w tej chwili to aż 60% rynku wymyka się spod rejestracji, spod płacenia chociażby ZUS-u, podatków, przy działalności gospodarczej VAT-u od importu usług, więc ma dużo mniejsze koszty prowadzenia działalności, dzięki czemu może bardzo zaniżać ceny. To jest oczywiście nieuczciwa konkurencja i staramy się ją w każdy możliwy sposób likwidować. I to rozporządzenie unijne i ta nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich, mamy nadzieję, że skutecznie to wprowadzi i ta kara 50 tysięcy złotych za uchylanie się od rejestracji, za uchylanie się od podawania numeru rejestracyjnego przy ofertach, nawet nie tylko na portalach rezerwacyjnych, ale też na social mediach czy na reklamach zewnętrznych, no to odstraszy tych, którzy próbowaliby nadal być w tej szarej strefie i korzystać z preferencji przede wszystkim podatkowych i przy ubezpieczeniach społecznych.
1: A czy taki zwykły człowiek, który szuka takiego miejsca, on jest w stanie odróżnić, czy to, które sobie właśnie wyszukał i mu się podoba, działa w szarej strefie, czy działa legalnie?
2: Są takie możliwości. Jeżeli szukacie Państwo na portalach rezerwacyjnych, to warto zobaczyć, kto prowadzi dany obiekt. Jeżeli jest adnotacja, że prowadzącym jest firma, to możecie bezpiecznie taki obiekt rezerwować. Jesteście wtedy konsumentami, chroni Was prawo konsumenckie. Na portalach możecie znaleźć za to też informację, że dany obiekt jest prowadzony przez osobę prywatną. Jeżeli jest taki zapisek, to radziłbym uważać, bo tam nie chroni Was prawo konsumenckie. Możecie spotkać się z różnymi niespodziankami i od tych niespodzianek żadne służby państwowe nie będą Was chronić. Będziecie musieli ewentualnie dochodzić roszczeń cywilnie, no co jest oczywiście dużo bardziej utrudnione. Można też, jeżeli szukacie noclegów poza portalami, no można sprawdzać w gminnej ewidencji innych obiektów noclegowych. To się nazywa inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie. Te bazy mogą się różnie nazywać. W każdym razie każda gmina ma obowiązek prowadzić taki rejestr, a każdy obiekt noclegowy legalnie działający w takim obiekcie, w takim rejestrze jest zewidencjonowany i można sprawdzić, jeżeli on tam jest. To jest to legalnie działający obiekt i można być pewnym bezpieczeństwa wynajęcia takiego obiektu.
1: No to chciałam o te nieprzyjemne niespodzianki podpytać, jeżeli tutaj możemy zgłębić. A co nas może nieprzyjemnego spotkać w takim obiekcie, który właśnie działa nielegalnie i należy do jakiejś osoby fizycznej?
2: No i bardzo różne rzeczy. No, może w najgorszym przypadku być to, że ten obiekt w ogóle nie istnieje, że nikt nas do tego obiektu nie wpuści, że nie będzie odbierał telefonu, że obiekt nie będzie odpowiadał ofercie, którą rezerwowaliśmy, że będzie to na przykład inny obiekt, inne zdjęcia zamieszczone w ofercie niż w rzeczywistości. Mogą być jakieś dodatkowe opłaty pobierane na miejscu. No, my się spotykamy z bardzo różnymi informacjami, które do nas spływają, jakie to mogą być sytuacje, jakie się zdarzają sytuacje. Też jacy potrafią być ci gospodarze. No też zdarzają się sytuacje bardzo nieprzyjemnych gospodarzy, którzy wręcz wyrzucają gości, czy ich nie wpuszczają, a obciążają ich opłatą za pobyt. Więc te wszystkie rzeczy, no można ich uniknąć, jeżeli się takiej sytuacji można uniknąć, jeżeli wynajmuje się obiekt od firmy, no bo wiąże nas wtedy prawo konsumenckie. Jesteśmy chronieni wtedy jako konsument przed tego typu niespodziankami.
1: Pan Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Bardzo panu dziękuję. No więc jeszcze dołożyłabym do tych cennych uwag jeszcze jedną. Nie dajcie się zwieść jakimś super okazjom, super ofertom, bardzo korzystnym cenom, które mogą się pojawić, bo za tym wszystkim może kryć się zwyczajnie oszustwo. A kto chciałby sobie psuć wakacje? Więc takich bezpiecznych podróży, udanych rezerwacji, no i super wypoczynku życzymy.
0: Życzyła prosto z Sopotu dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert. Magda, to jeszcze zapytam w takim razie o pogodę w Sopocie. Jak to wygląda teraz u Was?
1: Bajecznie. Jest bardzo ciepło, na niebie nie ma nawet jednej chmurki, ale dostaliśmy alert RCB na telefon, aha, że ma się ta sytuacja w nocy zmienić, więc korzystać należy, póki się da. Nie ukrywam, że jest taki plan i z Jakubem Rutką, który przepięknie realizował całe dzisiejsze tutaj wydarzenie, planujemy jeszcze spacer, oczywiście po Sopockim Molu.
0: Pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy za te wszystkie informacje. Do usłyszenia. A my za chwilę przeniesiemy się na Śląsk, bo tam również wydano ostrzeżenia pogodowe. Będą najświeższe informacje.

0: Pogodowe zawirowania w Śląskiem, jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w tej sprawie wydano dziś 3 ostrzeżenia, dotyczą całego regionu, ale różnią się, jeżeli chodzi o czas obowiązywania. Marcin Buczek, dziennikarz RMF FM z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, co już jest, czyli upału.
1: No, rzeczywiście on daje się już tutaj w regionie we znaki. Zresztą gorąco i duszno było też wczoraj. No, a w tej chwili na przykład tu w Katowicach, choć to słońce zdaje się być nieco przyciemnione chmurami, to i tak w cieniu termometry, to sprawdziłem przed chwilą, wskazują ponad 30 stopni Celsjusza. Dlatego na miejskich basenach, jak łatwo się domyślić, czy tam, gdzie są niewielkie plaże przy rzekach albo zbiornikach wodnych, oczywiście jest tłok. Z kolei w centrach miast ten ruch przez upał jakby nieco spowolniony. Uliczne ławki, ale tylko te w cieniu. To widziałem przed chwilą w Katowicach, zajęte przez odpoczywających, z kolei te stojące w nasłonecznionych miejscach oczywiście puste. No i na katowickim rynku kurtyny wodne teraz pracują pełną parą.
0: Ale ten upał, Marcinie, będzie miał swój koniec, prawda?
1: No i to już dzisiaj wieczorem, no bo wraz z nadejściem wieczora, jak to często bywa po takim upalnym dniu, prognozowane są burze. Ma tak, mocno wiać, do tego mogą być intensywne opady deszczu, no a miejscami także można spodziewać się gradu. Burze mają być miejscowe, ale ostrzeżenie z nimi związane obowiązywać będzie od wieczora przez całą noc.
0: A trzecie z wydanych dziś ostrzeżeń, Marcinie?
1: Ma to związek z burzami i deszczem, no bo tak, skoro ma padać, gwałtownie mogą też przybierać rzeki. Chodzi między innymi o Wisłę, Odrę, Przemszę, Sołę i Wartę oraz ich dopływy. No i to ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego poranka, ale miejscami także może w niektórych miejscach obowiązywać nawet do południa.
0: Czyli pogoda na weekend niepewna?
1: No, wygląda na to, że jednak powinno być słonecznie, no bo tak, jeszcze wczoraj z prognoz mogło wynikać, że sobota i niedziela tu w regionie będą z przewagą deszczu, ale teraz już, jak sprawdziłem to przed chwilą, tego słońca nie powinno zabraknąć, zwłaszcza rano i wczesnym popołudniem. Za to powinniśmy odpocząć od tego, od czego przed chwilą zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od upałów, bo jutro ma być u nas około 25 stopni.
0: Bardzo przyjemnie. Marcin Buczek, Katowice, z tymi wieściami dla nas. Marcinie, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Teraz na basen.
0: Dobrze, dobrze. Zazdrościmy, ale u nas też bardzo przyjemnie. Klima pracuje na pełnych obrotach. Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki. Spokojnego popołudnia. Kłaniamy się z Krakowa.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze informacje. Będą fakty punktualnie o 14.30.
2: Radio RMF 24. Aktualne popołudnie.

0: Powoli zbliża się 14.30. Karol Płaczkiewicz i Fakt.
1: Dwie osoby zginęły we Francji podczas gwałtownych burz, które przeszły nad krajem po niemal dwóch tygodniach upałów. Na zachodzie zginęła kobieta, a na wschodzie 38-letni mężczyzna. Poniósł śmierć w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. Burzom towarzyszyły porywy wiatru dochodzące do 120 km na godzinę, ulewy i grad. W ciągu kilkunastu godzin odnotowano blisko 50 tysięcy wyładowań atmosferycznych. Skutki nawałnic odczuwają tysiące mieszkańców. Około 53 tysiące gospodarstw pozostaje bez prądu, a w części kraju nadal występują utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Teraz w Faktach. Wielka Brytania. Andy Burnham został nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy i w poniedziałek ma objąć urząd premiera, zastępując Keira Starmera. Jego wybór był formalnością. Burnham był jedynym kandydatem i otrzymał poparcie niemal 380 członków partii oraz wszystkich zrzeszonych związków zawodowych. 56-letni polityk był wcześniej burmistrzem Manchesteru oraz ministrem zdrowia i kultury. W poniedziałek spotka się z królem Karolem III, który powierzy mu misję utworzenia nowego rządu. Przenosimy się teraz do Polski, a dokładnie do województwa małopolskiego. Dwa pociski z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, Agnieszka Petek, poinformowała, że niewybuchy zostały znalezione wczoraj. To dwa pociski o długości około 40 cm i średnicy 10 cm. Kalwaryjscy policjanci zabezpieczyli teren wokół znaleziska do czasu przyjazdu saperów z Krakowa, którzy je zabrali i zneutralizowali. Policjanci przypominają, w przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały, nie wolno ich dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Należy oddalić się z miejsca, uniemożliwić dostęp osobom postronnym oraz niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. A na koniec informacje dla tych, którzy wciąż zastanawiają się nad wyborem uczelni. Jeszcze tylko do niedzieli można rejestrować się na studia na Politechnice Opolskiej. Do wyboru jest 30 kierunków, w tym 5 nowości, a wśród nich sztuczna inteligencja oraz adaptowana aktywność fizyczna.
2: Przygotowujemy bardzo mocno swoją ofertę studiów, bo co roku otwieramy 5-6 nowych kierunków studiów. W tym roku też mamy nowe kierunki studiów otwarte, jak na przykład AI w biznesie, jak na przykład adaptowana aktywność fizyczna. No jest tych kierunków całkiem sporo, więc dopasowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości, a myślę, że w niektórych sytuacjach nawet ją wyprzedzamy.
1: Mówił rektor Politechniki Opolskiej profesor Marcin Lorenc. Listy zakwalifikowanych będą opublikowane w poniedziałek, a listy przyjętych w następny piątek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchajcie, Radio RMF 24, jest piątek, 17 lipca i ten piątek oznacza finał rekrutacji w wielu szkołach średnich, a także na uczelniach wyższych. Środek wakacji to także ważne decyzje edukacyjne. Mamy ciekawe dane.

0: Świata sportu. Sofia Enui, multimedalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów, w wieku 30 lat niespodziewanie zakończyła karierę. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem mówiła o powodach swojej decyzji i zdradza, co planuje robić po zakończeniu przygody ze sportem. Zdradza też, jak w bardzo krótkim czasie zmieniło się jej życie. Posłuchajcie.
1: Na początku była to duża pustka. Ja zawsze po prostu jakby pragnęłam mieć w ogóle trochę więcej czasu wolnego. I w końcu jak ten czas wolny po prostu się pojawił, to nie wiedziałam, co z nim robić, bo ile można, nie wiem, sprzątać dom, układać i zastanawiać się po prostu nad swoim życiem. Stąd ta troszeczkę nuda spowodowała, że zaczęłam w ogóle planować jakby swoją przyszłość i wpadło mi po prostu wiele pomysłów do głowy, które teraz ogólnie po prostu realizuję, więc mam nadzieję, że będę mogła na przestrzeni miesięcy się z tym ogólnie po prostu dzielić.
2: Z czym możesz się już teraz podzielić? Co robisz?
1: Przygotowuję się do aplikacji, do szkoły doktorskiej. Na razie są to przygotowania, więc też nie chcę się chwalić, że tam ogólnie jestem, bo najpierw się trzeba tam dostać. Tak, także przygotowuję swój artykuł naukowy nowy. Przygotowuję się tak jakby w ogóle, żeby zaaplikować do szkoły doktorskiej. Tak, to są takie na razie plany. Będę pewnie się kształciła w ogóle wojskowo i będę pewnie szła na przeszkolenie wojskowe kolejne, więc to są następne plany, a tak w ogóle to po prostu dookoła sportu sobie działam, wspieram fajne inicjatywy, które są bliskie mojemu sercu. Bo jak mam troszkę więcej tego wolnego czasu, to chciałabym wspierać po prostu jakby rzeczy ważne dla mnie, na które nie miałam wcześniej po prostu przestrzeni.
2: Kariera naukowa, wojskowa, okołosportowa, a czy też widzisz się w takiej postsportowej, w roli na przykład trenerki, działaczki?
1: W roli trenerki nie, bo nie byłabym dobrym trenerem, tak uważam. Nie jestem na tyle wyrozumiała.
2: A może jesteś za bardzo wymagająca dla siebie?
1: Tak, dokładnie. Więc nie chciałabym, żeby jakiś... Znaczy nie chciałabym skrzywdzić w ogóle w sensie żadnego zawodnika, bo wiem, że jakby bycie trenerem jest po prostu bardzo ciężki kawałek chleba. Naprawdę trzeba się do tego urodzić, żeby być dobrym trenerem. Także ja do tego się nie nadaję na pewno. Czy działaczem? Myślę, że na przestrzeni lat, jak się przygotuję do tego merytorycznie, to jak najbardziej. Myślę, że będę mogła właśnie na tym zapleczu sportowym też właśnie wspierać jakieś takie inicjatywy sportowe w Polsce. Do tego się przygotowuję, ale no wiadomo, po prostu na to trzeba czasu, a nie chciałabym jakby robić w ogóle czegoś na pół gwizdka. Chciałabym po prostu mieć takie poczucie, że wnoszę do danej przestrzeni coś wartościowego.
0: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Enui mamy dla was na naszej stronie rmf24.pl. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 16:00.

0: powoli wracamy do studia faktów w RMF FM. To już 16:00 w studiu faktów. Ewa Kwaśny, posłuchajmy razem.
1: Strzelanina na północy Danii. Ze wstępnych informacji wynika, że 3 osoby zostały ranne. Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną reformę europejskiego systemu handlu emisjami CO2. Część propozycji wychodzi naprzeciw postulatom Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców 14 województw przed gwałtownymi burzami. W faktach także o przygotowaniach ligowych drużyn do nowego sezonu Ekstraklasy. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Zbierasz informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
2: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacje o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
1: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków Komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
3: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
4: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
3: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
1: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
5: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
6: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
5: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Nawet kilka osób dziennie trafia na szpitalny oddział ratunkowy w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie z urazami głowy po wypadku na rowerze lub hulajnodze. W wakacje takich przypadków zdarza się coraz więcej.
7: Z perspektywy szpitalnego oddziału ratunkowego widzimy to niemal codziennie, a szczególnie, że jeszcze jesteśmy w szpitalu, który posiada oddział neurochirurgii w swojej strukturze, więc tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo.
8: To są osoby, które nie miały najczęściej kasku na głowie.
7: Są to osoby, które nie miały kasku. Mam tak świeżo w pamięci mężczyznę z zeszłego tygodnia akurat, który właśnie jadąc na hulajnodze bez kasku, w ogóle bez żadnych ochraniaczy, został potrącony przez samochód, także uderzył głową w szybę, potem w podłoże. No i niestety skończyło się to tragicznie, bo trafił do nas w ciężkim stanie.
1: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Cała rozmowa naszej dziennikarki Kamili Konturek-Zięby jest na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
9: Sport w faktach RMF FM.
1: Za tydzień będziemy już czekać na pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy. Na razie 18 ligowych drużyn przygotowuje się do rozgrywek. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz
10: jestem,
1: w faktach.
10: Dzień dobry.
1: Witaj. Już teraz władze ligi liczą na frekwencyjny sukces.
10: No tak, bo do Ekstraklasy dołączyły, przypomnę, m.in. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, czyli dwa kluby z naprawdę dużą bazą kibiców i dużymi stadionami. To szansa, by poprawić wynik z poprzedniego sezonu, a na trybunach pojawiło się podczas poprzednich rozgrywek ponad 4 miliony 150 tysięcy fanów. Jak mówi prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Niemucki.
11: Kiedyś cieszyliśmy się na kolejkę, która przekraczała 100 tysięcy osób w weekend. Teraz tak naprawdę 100 tysięcy osiągamy praktycznie w każdej kolejce, a są także te kolejki po 140, 160 czy nawet 180 tysięcy.
10: No oczywiście wpływ na frekwencję mają różne czynniki. Przede wszystkim pogoda czy na przykład forma danej drużyny.
1: Patryk Serwański, dziękujemy. Już teraz zapraszamy na wieczorne fakty sportowe RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
0: My też bardzo dziękujemy za fakty RMF FM. Ewa Kwaśny, koniamy się. I mamy dla was jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć. Niestety. Jak bardzo? O tym porozmawiam z gościem. Będzie nim Dorota Gudaś, analityk rynku paliw. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Tankowanie znów coraz mocniej uderza po kieszeni kierowców. Po podwyżkach z ostatnich dni analitycy nie mają dobrych wiadomości. Już w weekend i w przyszłym tygodniu ceny paliw mogą ponownie wzrosnąć. To jest efekt tej napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, problemów z transportem ropy przez cieśniny Ormuz i rosnących cen paliw w rafineriach. Oto czego mogą spodziewać się kierowcy i czy jest szansa na odwrócenie tego trendu? Zapytam teraz panią Dorotę Gudaś, analityk rynku paliw Reflex. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Pani Doroto, kierowcy widzą już ceny, które przekraczają grubo 7 zł, 7,20 spokojnie. Jakich stawek możemy spodziewać się jeszcze w ten weekend i na początku przyszłego tygodnia?
1: No niestety konflikt na Bliskim Wschodzie przekłada nam się wprost proporcjonalnie na to, co widzimy na naszych stacjach.
0: Im gorzej, tym drożej.
1: Dokładnie. Średnia ta cena benzyny to na wczoraj według naszych badań wyniosła 7,09, natomiast no, prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7 zł 30 groszy. W przypadku oleju napędowego obecny średni poziom to 7,33. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,90 średnio. Póki co cena autogazu może być stabilna. Natomiast no niestety wszystko w dalszym ciągu uzależnione będzie od tego, co dalej będzie się działo na Bliskim Wschodzie.
0: Najmocniej ma drożeć ten olej napędowy, pani Doroto. Dlaczego to właśnie diesel reaguje dziś najmocniej na te wydarzenia na Bliskim Wschodzie?
1: No, notowania diesla przede wszystkim drożeją na rynkach światowych, także to jest, ale nie można powiedzieć, że ceny benzyny nie rosną, bo one też rosną, tak. To dość znacząco. Także tutaj zarówno ceny benzyny, jak i oleju napędowego rosną.
0: A na ile za obecne podwyżki odpowiada sama ropa, a na ile ceny gotowych paliw i te rekordowe marże rafinerii?
1: Cena ropy to teraz około jest 85-7 dolarów za baryłkę. Wcześniej przed wprowadzeniem CPN-u ona była w granicach nawet 120 dolarów za baryłkę. I wtedy te średnie ceny na stacjach też były inne, bo w przypadku oleju napędowego przed wprowadzeniem CPN-u to ta średnia wynosiła 8,75, natomiast w przypadku benzyny 7,16, także tutaj jeszcze w przypadku oleju napędowego mamy jakieś miejsce, natomiast ta cena benzyny to no generalnie to ona w przyszłym tygodniu już może być powyżej tego 7 zł i 16 groszy, także póki co z wypowiedzi zarówno ministra energii, premiera, ministra finansów wynika, że no, ten pakiet CPN był wprowadzony czasowo i tak jak dziś powiedział premier w Sejmie, że budżet też ma swoje granice.
0: Tak.
1: Natomiast minister Domański nie wykluczył, że coś jednak może być, no póki co zapowiedział, że rząd bacznie obserwuje tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i obserwuje ten konflikt.
0: No właśnie, kluczowym czynnikiem pozostaje ta sytuacja w cieśninie Ormuz. Czy rynek zakłada, że blokada może potrwać dłużej i dlatego ceny rosną z wyprzedzeniem?
1: To się dzieje na bieżąco, dlatego że w ciągu całego tego tygodnia mieliśmy eskalację konfliktu, zarówno ataki z jednej, jak i z drugiej strony. I tutaj pytanie oczywiście, no, co się będzie działo zarówno ze Stanów, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, bo no tutaj ci przeciwnicy widać, żadna strona nie chce odpuścić.
0: A patrząc na kolejne tygodnie wakacji, czy obecne ceny mogą okazać się jedynie takim przejściowym szczytem, czy raczej trzeba przygotować się na drogie paliwo przez większą część lata?
1: No to jest właśnie wszystko ściśle uzależnione od tego, co dalej, jak będzie ta sytuacja wyglądać na Bliskim Wschodzie. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z dalszą eskalacją konfliktu i z nasileniem ataków zarówno ze strony Iranu, jak i USA, no to te ceny niestety będą narażone na wzrost. I w drugą stronę, oczywiście jeżeli będziemy mieli sygnały, że jakiekolwiek porozumienie może być, a przynajmniej wstrzymanie tych ataków ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu, to oczywiście to też znajdzie przełożenie na cenach, w cenach i te ceny mogą zacząć spadać.
0: A gdzie teraz, a gdzie teraz ceny paliw w Europie są najdroższe i jak Polska wygląda na tle innych europejskich krajów?
1: No niestety, jak mieliśmy CPN, zdecydowanie lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi teraz, już momencik.
0: Jak mieliśmy CPN, to premier mówił, mamy najniższe ceny paliw w Europie tam. Bodajże byliśmy jednym...
1: No tak, no teraz spadliśmy w tym rankingu tam na około 10. miejsce, także jest gorzej, jest gorzej. Natomiast...
0: A kto ma gorzej od nas? Dużo gorzej? Niemcy, Holandia, Francja?
1: Już mówię. W Niemczech oczywiście, że jest gorzej niż u nas.
0: Bardzo pani dziękuję za tą rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 była pani Dorota Gudaś, analityk rynku paliw Reflex. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Spokojnego weekendu życzymy. Do usłyszenia.
1: Spokojnego weekendu życzę wszystkim i miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu może chociaż sytuacja troszeczkę się uspokoi.
0: Tego wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Piątkowe popołudnie z Radiem RMF 24, wakacje, weekend, ale uważajmy na burze w Tatrach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert o możliwych silnych wyładowaniach, a także opadach deszczu, a nawet gradu. O najbliższe dni w górach pytał dziennikarz RMF FM Maciej Pachicki, ratownika dyżurnego TOPR Krzysztofa Długopolskiego. Posłuchajmy.
1: Jak się zapowiada najbliższy weekend w górach, zdaje się, że pogoda będzie dosyć trudna do wędrówek.
2: Z tego, co wiemy z serwisów pogodowych, to piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
1: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
2: No jak burza już jest, no to raczej powinniśmy unikać wędrówek w czasie burzy, a jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: No i tych problemów ostatnio sporo mają turyści w Tatrach, szczególnie wczoraj, dzisiaj też już były pierwsze akcje.
2: No tak, duży ruch turystyczny, dużo wypadków, jak co roku w okresie wakacyjnym. No wczoraj dwa bardzo poważne wypadki, dwie osoby na zawracie, upadek z wysokości i na Koziej Przełęczy też był upadek z wysokości i z bardzo poważnymi obrażeniami, turyści przetransportowani do szpitala.
1: Dzisiaj też wypadek, który wyglądał niegroźnie, okazał się, że dosyć poważne konsekwencje turysta poniósł.
2: Zapowiadało się, że będzie to tylko najprostsza ewakuacja kogoś, kto utknął w terenie, w którym nie powinien się znaleźć, a później się okazało, że jeszcze był jakiś tam upadek i jakieś obrażenia dość poważne.
0: Maciej Pachicki, dziennikarz RMF FM i ratownik TOPR Krzysztof Długopolski, a ja przypomnę, że o tym, jak zachować się w trakcie burzy, piszę na stronie rmf24.pl.
3: Radio RMF 24. Jesteś na bieżąco.

0: prognozują jakąś wyjątkową aktywność Słońca.
1: Nie, Słońce owszem weszło w aktywną fazę swojego 11-letniego cyklu, ale nic nie wskazuje na to, by ryzyko silnych burz na Słońcu, czy tak zwanych koronalnych wyrzutów masy było jakoś szczególnie podwyższone. To, co w doniesieniach naukowców niepokoi, to fakt, że do tej pory pewne zagrożenia związane z aktywnością Słońca mogły być niedoszacowane.
0: A o co konkretnie chodzi?
1: Burze słoneczne to gwałtowne zjawiska. Słońce wyrzuca w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości naładowanych cząstek i one są źródłem spektakularnych złóż polarnych, to akurat lubimy. No ale ponieważ dochodzi do powstawania wokół Ziemi poważnych prądów elektrycznych, może to zagrozić satelitom, systemom łączności czy systemom energetycznym na Ziemi. Takie rzeczy się zdarzały. Najsilniejsza burza geomagnetyczna w historii, tak zwane wydarzenie Carringtona z 1859 roku, spowodowało poważne zakłócenia w funkcjonowaniu ówczesnych telegrafów na całym świecie. No właśnie, telegrafów.
0: Co to jest telegraf?
1: Zorze polarne wtedy podobno były widoczne nawet w tropikach. W XX wieku też dochodziło do takich poważnych incydentów. To już były czasy satelitów. W 1989 roku burza słoneczna doprowadziła do awarii sieci energetycznej w prowincji Quebec w Kanadzie. Miliony osób pozostały bez prądu. W XXI wieku takie burze w 2003 roku zakłóciły pracę satelitów. Wtedy już były systemy GPS, łączność radiowa. No a najnowszy przykład to maj 2024 roku. Wtedy doszło do najsilniejszej od ponad dwóch dekad burzy geomagnetycznej. I też były zakłócenia w łączności radiowej, pracy satelitów. Zorze polarne były widoczne daleko poza kołem podbiegunowym. Ale wszystko to były tylko zakłócenia. Nie doszło do prawdziwego dramatu.
0: I to się może zmienić?
1: No, zespół naukowców z Wielkiej Brytanii przeanalizował teraz ponad milion pomiarów wiatru słonecznego zebranych przez sondy NASA znajdujące się bliżej Ziemi, w miejscu, gdzie wiatr słoneczny bezpośrednio oddziałuje już z ziemskim polem magnetycznym. I wyniki tych analiz wykazały, że natężenie prądów elektrycznych w górnych warstwach atmosfery rośnie wraz ze wzrostem siły wiatru słonecznego w liniowy sposób. To wiedzieliśmy, ale nie wykazuje oznak osiągania górnego limitu. Wcześniej tak przypuszczano, że powyżej pewnego poziomu już tego wzrostu nie ma i to przekonanie nieco uspokajało nas, że katastrofalne efekty mogą nie przekroczyć jakiejś granicy.
0: Dobrze, to dlaczego tego nie zauważono wcześniej?
1: Te dotychczasowe szacunki opierały się głównie na pomiarach z tak zwanego punktu Lagrange'a L1, oddalonego od Ziemi o około 1,5 miliona kilometrów. Tam równoważy się przyciąganie Ziemi i Słońca. Tam są sondy kosmiczne do różnych celów. Okazuje się jednak, że w tej odległości wiatr słoneczny częściowo traci swoją siłę, zanim potem dotrze do naszej planety. I to mogło prowadzić do błędnych wniosków na temat tego, jak poważny może być ten problem. Opublikowane w tych dniach na łamach Nature szacunki brytyjskich naukowców wskazują, że gwałtowność tych zjawisk może być jednak większa. Także niekoniecznie burza słoneczna musi być poważniejsza, ale może się okazać, że ona powoduje skutki, których nie przewidzieliśmy. W związku z tym bardziej poważnie trzeba myśleć o tym, jak opracować skuteczne strategie ochrony infrastruktury krytycznej przed skutkami burz. Eksperci wskazują, że konieczne są dalsze badania, konieczny jest rozwój systemu wczesnego ostrzegania. To wszystko jest niezbędne, by minimalizować ryzyko. Warto również rozważyć inwestycje w takie technologie, które pozwolą zabezpieczyć sieci energetyczne i satelity przed skutkami ekstremalnych zjawisk słonecznych, bo one mogą się pojawić.
0: I te informacje przynosi Grzegorz Jasiński. Miejmy nadzieję, że żadnych takich gwałtownych...
1: Nie życzymy sobie takich niespodzianek.
0: No nie będzie i oby też te burze, które dobrze znamy tutaj na Ziemi, też były, jeżeli już, no to łagodne. Grzegorzu, bardzo dziękujemy.
1: Wszystkiego dziękuję
0: dobrego.
1: Bardzo.
0: Spokojnego również popołudnia tobie życzymy. A w Radiu RMF 24 jak zawsze jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

W Radiu RMF 24 mamy nowe informacje w sprawie strzelaniny w duńskim Aalborgu. Policja poinformowała, że wśród poszkodowanych są funkcjonariusz, napastnik oraz przypadkowa osoba. Ich stanu zdrowia na razie nie ujawniono. Według służb interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia pożaru w jednym z budynków przemysłowych. Po przybyciu na miejsce policjantów padły strzały w ich kierunku. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem, raniąc napastnika. W trakcie wymiany ognia ucierpiała także osoba postronna. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia z udziałem licznych uzbrojonych jednostek. Mieszkańców wezwano do opuszczenia okolicy zdarzenia i poszukania tymczasowego schronienia. W Radiu RMF 24 jak zawsze jeszcze więcej informacji. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A już za chwilę o 17:00 najnowsze wydanie faktów.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 17, zatem ponownie wracamy do studia Faktów RMF FM. W studiu Faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
1: Burzowy front nad Polską. Nawałnica przychodzi przez Lubuskie. O sytuacji w tym regionie za moment w relacji reportera RMF FM. Wykolejenie pociągu towarowego w Małopolsce między stacjami Piwniczna i Wierchomla. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. O uwagę prosimy też kierowców podróżujących Krajową 7 na Mazowszu i Krajową 8 na Dolnym Śląsku po wypadkach samotrudnienia. Dym po pożarach w Kanadzie dotarł do Stanów Zjednoczonych. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. W Faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
2: Dzień dobry. W powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim, strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
1: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi m.in. do Muszyny i Krynicy Zdrój, jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i motocykla na drodze krajowej numer 8 w Mlecznej na Dolnym Śląsku. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym utrudnienia również na drodze krajowej numer 7 w Sadowej na Mazowszu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na S3 w miejscowości Milaków w Lubuskiem samochód uderzył w bariery. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Amerykańska stolica spowita jest dymem. To skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie widoczność jest mocno ograniczona.
3: Dzień dobry. Widoczny w normalnej sytuacji od strony stanu Virginia. Monument Waszyngtona jest przysłonięty dymem. Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostali w domach. Zamknęli okna. Sytuacja jest poważna. Temperatura dziś ma przekroczyć 30 stopni. Gorąco, zadymienie. Eksperci ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami. Podobnie jest w innych rejonach USA. Nowym Jorku, Pensylwanii, Delaware czy New Jersey, gdzie w niedzielę ma być rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest ciężkie. Mówi ten mężczyzna. Kibice liczą, że sytuacja do niedzieli poprawi się. To z pewnością może zniechęcić turystów do przyjazdu tutaj, bo widzą dym i mogą nie wiedzieć, z czym mają do czynienia. Mogą się po prostu przestraszyć. Trudno powiedzieć, co dokładnie pomyślą. Uważam, że to źle wpływa na oddychanie i jakość powietrza. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój, powiedział William Bennett, to funkcjonariusz nowojorskiej policji.
1: Jak dodaje nasz korespondent, stan jakości powietrza w Waszyngtonie jest gorszy niż wczoraj o tej samej porze.
4: Wakacje w Faktach RMF FM.
1: Wakacje po zmroku. To nasz wakacyjny, piątkowy cykl o najciekawszych miejscach, które zapraszają do siebie, kiedy większość ludzi już szykuje się do snu. Dziś Dolny Śląsk i Zamek Czocha. O 20:00 na nocne zwiedzanie tej 13-wiecznej warowni wyruszą najmłodsi turyści.
5: Czeka na nich naprawdę sporo niespodzianek, przez tajne przejścia, przez legendy, oczywiście historie związane z zamkiem, po Baba Jagę, która wyskakuje i no, można powiedzieć, że prowadzi różnego rodzaju konwersacje z dziećmi.
6: To jest zamek, który kryje w sobie wiele tajemnic, wiele magii. W nocy to chyba czuć jeszcze bardziej.
5: Tak, zdecydowanie czuć to bardziej, jest inny klimat.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, która jest już na miejscu i razem z dziećmi będzie w nocy zwiedzała zamek. Życzymy udanej zabawy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 18:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
0: Za nami fakty, a za chwilę w Radiu RMF 24 zapytam, czy z powodu pożarów lasów w Kanadzie zagrożony jest finał mundialu. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak mówiliśmy przed chwilą w faktach, dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w którym miał debiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, wiemy, że dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Jakie są prognozy?
1: Dzień dobry. Dziś nie wygląda to dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę. Dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia po przebytym zawale serca. Naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać. W nocy dym dotarł też do Waszyngtonu. Jeszcze wczoraj nie było tu problemu. Dziś czuć wyraźnie zapach spalenizna, widoczny zawsze od strony stanu Virginia. Monument Waszyngtona jest dziś przysłonięty dymem. Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostali w domach, zamknęli okna. Sytuacja jest poważna. Temperatura dziś ma przekroczyć 30 stopni. Gorąco, zadymienie. Eksperci ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami. Połączenie ekstremalnego upału, wysokiej wilgotności dymu sprawia, że jakość powietrza staje się szkodliwa, podkreślają. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt, osób chorych na astmę, kobiet w ciąży, seniorów oraz ludzi cierpiących na choroby serca lub inne schorzenia układu oddechowego i krążenia. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękuję, Pawle, za te informacje, a za chwilę sport w wersji krajowej, bo za tydzień startuje Ekstraklasa.

0: Tu Radio RMF 24. Tydzień pozostał do rozpoczęcia nowego sezonu najbliższej naszym sercom ligi, czyli polskiej ekstraklasy. Wczoraj pierwszy po wakacyjnej przerwie mecz o stawkę. Super puchar zdobyty przez Lecha Poznań. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, teraz razem z nami. Witamy.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Lech solidnie wzmocniony latem.
1: No, to są istotne, myślę, informacje, bo liczymy na to, że może Lech dołączy do tego wąskiego grona i awansuje do Ligi Mistrzów. W przeszłości tylko Legia i Widzew w tym gronie elitarnym się znalazły. Jak myślimy sobie o wzmocnieniach, no to można to traktować oczywiście w różny sposób, bo takim wzmocnieniem jest fakt, że wykupiono na przykład Luisa Palmę. To jest zawodnik istotny dla ofensywy Lecha Poznań. Sporo trzeba było za niego pieniędzy zapłacić, ale został w drużynie, więc to jest istotna sprawa. Aliahar Sayandemesh, czyli zawodnik z Iranu, również ciekawy transfer. Do tego Terry Yegbe, na przykład obrońca środkowy z Gany, który grał w lidze francuskiej. Tutaj też za Yegbe trzeba było zapłacić solidne pieniądze, ale już wczoraj w meczu Super Puchar pokazał, że to może być naprawdę istotne wzmocnienie defensywy, środkowy obrońca. Do tego Mateusz Lis, wracający z Turcji do Lecha Poznań. Także właściwie w każdej formacji jakieś zmiany w Lechu są i wydaje się, że no tak na sam początek oczywiście, jeszcze mówiąc tak delikatnie, że są to zmiany jakościowe. To jest dobry prognostyk. Na koncie strat, jeżeli tak to można określić, no to najbardziej wybija się Cornel Lisman, sprzedany do Wenecji, ale to też wydaje się, że całkiem niezła sprzedaż, bo ponad 2 miliony euro za zawodnika, który nie grał zbyt dużo. No i jeszcze Antonio Milicz odchodzi i jemu skończył się kontrakt. 5 lat w Kolejorzu, środkowy obrońca, nie chciał go przedłużyć.
0: A co o naszych pozostałych pucharowiczych? Bo przypomnę, Górnik, Raków, Jagiellonia i GKS.
1: W Górniku, no to już wczoraj widzieliśmy Górnika po raz pierwszy właśnie w meczu o Super Puchar. Sporo zmian w strefie środkowej. To jest istotna sprawa, żeby to znowu poukładać, bo wiemy, nawet ten mundial, który nam się już powolutku kończy, pokazuje, jak ważna jest jakość środka pola i zgranie w tej formacji. Lukas Ambros odszedł do Anderlechtu, Patrick Helebrand do Korony Kielce, Wiktor Nowak do Slavii Praga. Także nie ma tych piłkarzy, którzy stanowili o sile środka pola. Do tego jeszcze wczoraj w meczu o Super Puchar rękę złamał Jarosław Kubicki, defensywny pomocnik. Także na początku tego sezonu no sporo problemów, jeśli chodzi o środek pola w Górniku. W Jagiellonii i Białystok też się sporo działo. Łukasz Masłowski nie jest już tam dyrektorem sportowym. Zastanawiają się też pewnie w Białymstoku, jak zastąpić Afimiko Polulu, napastnika, który odszedł z tego klubu. Nick Prelec przyszedł, Słoweniec, który ostatnio grał w drugiej lidze angielskiej, ale w ostatnim sezonie tylko jedna bramka. Przyszedł też do Jagiellonii na przykład Rodrigo Conceição, Portugalczyk z takiej rodziny bardzo piłkarskiej, bo jego ojciec, obecnie trener, grał w reprezentacji Portugalii wielokrotnie. Jego jeden z braci gra w drugiej lidze portugalskiej, drugi gra w Juventusie. Także taka ciekawa postać, jeśli chodzi o taką historię wokół niego stworzoną. Dość spokojnie, myślę, było na razie w GKS-ie Katowice. No, klub też próbuje się jakoś wzmacniać na swoje możliwości. Paul Resta z Korony Kielce na przykład przyszedł, czy Bartosz Wolski z Motoru Lublin. Tutaj jakoś bardzo nie szaleli w Katowicach, ale chyba też tego się nikt nie spodziewał. Niewiele też zmian w Rakowie Częstochowa, ale tam przypomnę, trener zmienił się pod koniec poprzedniego sezonu, więc postawiono na jakiś taki spokój. No, oczywiście są też nowi piłkarze, Adin Molnar na przykład z Węgier, ale generalnie jakichś wielkich zmian w ekipie Rakowa nie było. No oczywiście czekamy na przyszły tydzień, bo w przyszłym tygodniu te pierwsze mecze w europejskich pucharach i tam taka pierwsza próba sił naszych drużyn na tle przeciwników z Europy.
0: Na rynku transferowym na pewno będzie się jeszcze działo, ale już teraz możemy mówić o takich bardzo ciekawych ruchach naszych klubów.
1: Tak, no kilka już wywołałem, ale na przykład Karol Świderski, wracający do Widzewa, Widzew Łódź, wraca do Ekstraklasy po tym, jak kilka lat spędził w różnych zagranicznych klubach. Bardzo ciekawe, jak się spisze. W drugą stronę, z Widzewa wywędrował do Krweny Zvezdy, do Belgradu, Osman Bukhari, czyli piłkarz, którego zimą Widzew kupił za naprawdę duże pieniądze. Okazało się, że to był całkowicie niewypał transferowy. Teraz w Widzewie wydaje się, że te pieniądze wydają troszeczkę rozsądniej niż zimą, kiedy naprawdę to było szaleństwo. Patryk Helebrand, wywołany przeze mnie, odszedł z Górnika Zabrze, ostatecznie trafił do Korony Kielce i to jeden z na razie z najbardziej takich zaskakujących transferów w Ekstraklasie, że Czech zdecydował się na podpisanie umowy z klubem z Kielc. Antonio Milicz, który odszedł z Lecha Poznań, no mówiło się o tym, że będzie grał gdzieś poza Polską, ten doświadczony obrońca, a ostatecznie podpisał kontrakt z Beniaminkiem, z Wieczystą Kraków. Także to też ciekawa sprawa. No oczywiście transfery to też transfery odchodzących piłkarzy. Wywołałem już też tego Lukasa Ambrosa, który za rekordowe pieniądze z Górnika Zabrze trafił do Anderlechtu, ale też na przykład Bartosz Mazurek z Jagiellonii Białystok trafił do Red Bull Salzburg. Także do takiego miejsca, no, które jest taką kuźnią talentów i stamtąd często potem piłkarze, jak już się rozwiną i sprawdzą, trafiają na przykład do Bundesligi. Także oby to też była droga Bartosza Mazurka. Z powrotów jeszcze warto, myślę, powiedzieć o Bartoszu Bereszyńskim, który wrócił też po wielu latach spędzonych we Włoszech do Motoru Lublin.
0: To pomówmy jeszcze o Legii Warszawa, bo tam liczne problemy.
1: No, Legia musiała troszeczkę piłkarzy się pozbyć w tym letnim okienku. Na razie niewielu piłkarzy przyszło do klubu. Taką jedną z rzeczy, która bardzo wzbudziła duże emocje wśród kibiców, była sprzedaż Jana Leszczyńskiego, bardzo młodego obrońcy, do jednego z klubów Bundesligi za relatywnie nieduże pieniądze, bo mówi się tam o mniej więcej o 3 milionach euro. Gdyby ten piłkarz grał, gdyby się rozwinął, to być może dałoby się go sprzedać za lepsze pieniądze, ale Legia jest trochę na takim musiku, nie awansowała do pucharów, no i trzeba zaciskać pasa. W kadrze niewiele się zmieniło, bo jeżeli myślimy sobie o kupnie, o zakontraktowaniu, bo wygasł jego kontrakt, napastnik Łukasz Zjawiński, który grał w Polonii Warszawa w pierwszej lidze i tam był jednym z najlepszych strzelców w ostatnich latach, no teraz trafia do Ekstraklasy i to ma być ten nowy napastnik Legii, który pomoże strzelać bramki. Także na przykład Kacper Urbański, który nie sprawdził się w Legii, młody talent, który przypomnę grał przecież na Euro w reprezentacji z powodzeniem w kadrze Michała Probierza, teraz przeniósł się do Górnika Zabrze. Ten piłkarz już wczoraj grał w meczu o Super Puchar. W Legii uznano, że nie ma sensu go trzymać, bo Legia z trenerem Markiem Papszunem ma być drużyną, która będzie grała w taki sposób... Bardzo dużo energii mają piłkarze wkładać, zaangażowania w te mecze i chyba wszyscy w Warszawie liczą, że Marek Papszun mimo tych problemów jakoś to poukłada i że to będzie taka maszyna, która będzie działać właśnie na takiej zasadzie bardzo dużo gry fizycznej, bardzo dużo biegania, do skoku do przeciwnika, pressingu. Także takich piłkarzy potrzebuje Marek Papszun, ale to jak będzie grała Legia, myślę, że jedno z ciekawszych pytań przed tym sezonem. No Legia nie musi na początku sezonu łączyć Ekstraklasy z europejskimi pucharami. To dla Legii o tyle szansa, no że trzeba w ten sezon dobrze wejść, bo teoretycznie jest trochę łatwiej niż tej ligowej czołówce, ale to tylko teoria, no praktyka może wyglądać zupełnie inaczej.
0: Jaki mecz rozpocznie za tydzień ten nowy ekstraklasowy sezon?
1: No, czekamy oczywiście. Radomiak zagra z Wieczystą Kraków ten mecz na otwarcie sezonu, no a potem tych kolejek będzie całe mnóstwo. Też Ekstraklasa liczy na to, że będziemy mieli rekord frekwencji w nowym sezonie, dlatego że do Ekstraklasy awansowały oczywiście Wieczysta Kraków, ale oprócz tego także Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, czyli no dwa duże stadiony trafiają do Ekstraklasy, dwa kluby, które mają dużą bazę kibiców i tutaj oczekiwania są proste. No, uda się to wszystko tak poukładać, że będziemy mieli nowy rekord frekwencji. No, ale to oczywiście zależy od wielu czynników. Mówiłem też o tym w faktach. Trochę od pogody, trochę od tego, jak dana drużyna będzie grała, więc wiele tutaj aspektów wchodzi w grę. No ale zobaczymy też, jaka będzie na przykład frekwencja właśnie w Radomiu. Radomiak za tydzień dokładnie o 18:00. No, już będą piłkarze za tydzień na rozgrzewce, na pewno będą już ją kończyć powolutku. Radomiak Wieczysta, ten mecz otworzy nam nowy sezon, walkę o tytuł Mistrza Polski.
0: No, aby tych dobrych sportowych emocji było jak najwięcej w tym sezonie. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, wielkie dzięki. A w Radiu RMF 24 za chwilę jeszcze więcej informacji. Będą wakacje po zmroku na zamku Czocha.

0: To jest piątkowe popołudnie, słuchacie Radia RMF 24. Zamek Czocha otworzył dla dzieci specjalną nocną trasę zwiedzania. Mówiliśmy o tym w faktach. To właśnie tam zabieramy was dzisiaj w ramach naszej akcji Wakacje po zmroku. Podpowiadamy, co można robić wieczorami, kiedy niektórzy szykują się już do snu, a nas wciąż noś. Wycieczka rusza o godzinie 20, ale na miejscu jest już nasza reporterka Martyna Czerwińska. Witamy cię, Martyna, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie strasznie?
1: Witam. Będzie strasznie, tak obiecują organizatorzy. My stoimy na razie przed bramą główną, przed wejściem do Zamku Czocha. Kręci się tutaj coraz więcej osób, wiele z nich czeka właśnie na tą nocną trasę. To niezwykła atrakcja, bo do tej pory organizowane były takie wycieczki dla dorosłych. Tym razem pójdą w nią także dzieci. Obok mnie Karolina Kumosz, przewodniczka po Zamku Topacz, która dziś oprowadzi po Zamku Czocha oczywiście. Która oprowadzi nas właśnie po tych tajnych przejściach, komnatach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Karolina, powiedz, co szykujecie? Będzie strasznie, powtórzę pytanie kolegi.
2: Można powiedzieć, że będzie strasznie. Tym razem przygotowaliśmy nocne zwiedzanie dla dzieci, które myślę, że odbędzie się w dosyć wyjątkowym klimacie. Treść podczas takiego zwiedzania jest właśnie specjalnie, powiedzmy, spersonalizowana, jeśli chodzi o dzieci. No i czeka na nich masa atrakcji.
1: Jakich? Podobno będzie straszyć Baba Jaga na przykład.
2: Baba Jaga dzisiaj na naszej trasie jak najbardziej spotkamy. Nie zabraknie także pokazu ognia, no ale także tajne przejścia, legendy, to wszystko będzie tworzyło naprawdę fajny klimat.
1: Właśnie, ten zamek słynie ze strasznych legend, z tych tajnych, ukrytych przejść. Zresztą niedawno byliśmy tu z RMF FM, kiedy przekuwaliście się do kolejnego takiego przejścia. Ten klimat tajemnicy tworzy tutaj tą wyjątkową atmosferę i w nocy myślę, że może można to odczuwać jeszcze bardziej niż w ciągu dnia.
2: Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o noc, to ten klimat jest inny. Wtedy jest na zamku cicho. Niektórzy mówią, że

0: fantastyki, chociażby właśnie duchy, czy też rycerze z katem.
1: Ten klimat można tutaj poczuć. Przed chwilą minęłam grupę dzieci przebraną za Harry'ego Pottera. Tu odbywają się także obozy, kolonie dla dzieci właśnie w takim klimacie. Także ja już się nastrajam o 20:00, będę gotowa i będę relacjonować w faktach RMF FM, co dzieje się na trasie. Dziś pewnie do nas wiele osób już nie zdąży dołączyć, ale kolejna taka wycieczka 22 lipca, także o 20:00, także jeśli nabraliście ochoty, to możecie rezerwować bilety. Zamek Czocha, zapraszamy.
2: Jak będzie Baba Jaga i jak będzie słychać te szepty, to ja się wybieram. Martyna Czerwińska, prosto z Zamku Czocha. Ale masz fajnie, Martyna, no.
1: To jest praca, prawda?
2: No, żadna praca, to przyjemność. Wielkie dzięki, Martyno. Pozdrawiamy serdecznie ciebie i panią przewodniczkę. Kłaniamy się do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 17:42.

0: Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Niestety nawałnica, która przechodzi przez zachodnią Polskę, wyrządza coraz poważniejsze szkody. Strażacy odbierają coraz więcej zgłoszeń. W Radiu RMF 24 łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem na łączach, Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benjamin, burza przechodzi przez zarówno Wielkopolskę, jak i województwo lubuskie. Gdzie sytuacja wygląda teraz najpoważniej?
1: Jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń, które cały czas odbierają strażacy, to wydaje się, że tutaj Wielkopolska teraz zdecydowanie więcej tych zgłoszeń, około 80. To są takie powiaty jak powiat wolsztyński, gosteński, okolice Nowego Tomyśla. Większość z tych zgłoszeń to są oczywiście połamane gałęzie, powalone drzewa, ale z tego, co dowiedziałem się, tutaj powiedział mi przed chwilą dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej, jest też kilka zerwanych, kilka uszkodzonych dachów. Jeden z nich to dach budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Spoglądam teraz na mapy pogodowe i widzę, że ten front burzowy, on idzie tak z południowego zachodu w kierunku północnego wschodu, zahaczy jeszcze tak naprawdę chyba całą, tutaj możemy powiedzieć, Wielkopolskę, bo Wolsztyn, Nowy Tomyśl, Gostyń to jest oczywiście zachód, południowy zachód województwa, ale też takie miejscowości jak Poznań, Konin, Oborniki, Piła, więc zarówno wschód, centrum, jak i północ Wielkopolski, tutaj jeszcze dziś późnym popołudniem, wieczorem może rzeczywiście zagrzmieć, może padać intensywny deszcz.
0: A co mówią strażacy z lubuskiego?
1: Mówią, że coraz więcej interwencji również w tym regionie. Tutaj z kolei to oczywiście są okolice Zielonej Góry, Świebodzina, a także Żagania. W powiecie żagańskim spłonęła stodoła, która zapaliła się od uderzenia piorunem. Od uderzenia pioruna w sumie około 70 zgłoszeń otrzymali strażacy właśnie w województwie lubuskim. Tam nie tylko powalone drzewa, które również uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów, ale też podtopienia, zalane piwnice. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Jest to zatem niebezpieczne popołudnie tutaj na zachodzie Polski. Ta sytuacja może utrzymywać się jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Strażacy mają pełne ręce roboty, a ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w wielu powiatach, nie we wszystkich, bo w niektórych obowiązują do godziny drugiej w nocy, ale w wielu powiatach Wielkopolski również obowiązywać będą do 6 rano jutrzejszego poranka.
0: O czym nasz wielkopolski reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Benjamin, bardzo dziękujemy, spokojnego popołudnia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 18.00.

0: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: A w najbliższym odcinku przyjrzymy się temu, jak dolar amerykański pomaga Stanom Zjednoczonym dominować nad światem. Zastanowimy się też, czy chiński yuan może przejąć tę rolę od dolara. I czy Chiny w ogóle tego chcą, czy mają takie ambicje.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 18, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Już ponad 140 strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. Zderzenie samochodu z tramwajem w Krakowie. 3 osoby są poszkodowane. Kierowca ciężarówki, który staranował radiowóz i samochód służby celno-skarbowej w Kujawsko-Pomorskim przewoził zbiorniki ze żrącą substancją. NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy, zakłada nowe rozporządzenie, które trafiło do konsultacji. Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
2: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia. Dotyczą one m.in. zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
1: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. 3 osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służby celno-skarbowej i sforsował policyjną blokadę, przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną, żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie nasz dziennikarz Jakub Rybski.
3: Dobry wieczór.
1: Co udało ci się ustalić?
3: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył. Podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników, a później w mieście staranował blokadę policji. Ścigany w końcu wjechał do lasu, tam uderzył w drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdzi czas pracy lekarzy. Zakłada nowe rozporządzenie, które właśnie trafiło do konsultacji. Lecznice będą miały obowiązek przekazywania funduszowi godzinowych zestawień obecności medyków. Jest to odpowiedź na doniesienia o fikcyjnej pracy części lekarzy w różnych miejscach w tym samym czasie. Nowe przepisy mogą wejść w życie w listopadzie.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Środek sezonu wakacyjnego widać dzisiaj m.in. na lotniskach. Wiele osób rozpoczyna urlop i wyjeżdża na wyczekiwane wakacje.
5: Bardzo pozytywne nastroje, myślimy, że będzie super. Zakładamy, nie może być inaczej.
6: Podwójnie się cieszymy, córki dostały się na studia. I razem lecimy wszyscy.
7: Takie wakacje w nagrodę?
6: Okazało się, że w nagrodę.
7: Jaki jest plan na te wakacje? Co będzie, czego nie będzie?
5: Wypoczynek. Na pewno nie będzie stresu.
7: Okay. Mamy teraz szczyt sezonu turystycznego, czy jeszcze nie na lotnisku?
8: Tak, ten szczyt jest już zauważalny zdecydowanie. Liczba pasażerów tutaj na odprawach biletowo-bagażowych przy bramkach jest zdecydowanie wyższa niż jeszcze na przykład 2 miesiące temu.
7: A co będzie dalej? Co będzie w najbliższych dniach? Przełom lipca i sierpnia będzie jeszcze więcej? Czy to się utrzyma na tym poziomie co teraz?
8: Myślę, że to może się utrzymać, minimalnie może wzrosnąć.
1: Usłyszał fali odlotów lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Naukowcy z Trinity College w Dublinie na tropie naszej wielozadaniowości.
9: Przekonują, że nasz mózg jest w stanie śledzić dwie rozmowy naraz. Problem w tym, że nie dłużej niż przez jedną, dwie sekundy.
1: Ale mi napisałeś trudne słowo, nie potrafiłam tak powiedzieć tak. W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
9: Witam,
1: Grzegorzu,
9: panowie.
1: Jak udało się to zbadać?
9: Ochotnicy słuchali dwóch osób mówiących jednocześnie na tle szumu tłumu. Mieli za zadanie przełączać swoją uwagę między rozmówcami, podczas gdy aktywność ich mózgu była rejestrowana z pomocą elektroencefalografii. Analiza tych sygnałów EEG wykazała, że w momencie przełączania uwagi pojawia się na chwilę wzorzec aktywności mózgu, który oznacza jednoczesne śledzenie obu rozmów.
1: A do czego nam to służy?
9: A ewolucja premiowała osoby dobrze poinformowane. Ta krótka podzielność uwagi pozwala nam nie tylko na dyskretne wychwytywanie istotnych informacji, ale także na szybką ocenę, czy nie warto dołączyć do innej rozmowy. ale nie tracąc wątku tej, w której aktualnie uczestniczymy.
1: Jeśli chcecie być dobrze poinformowani, zostańcie z nami na kolejne fakty, istotne fakty o 19:00. Zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej. Ja dziękuję pięknie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: W Radiu RMF 24 czas na Kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku. Dzisiaj opowiadamy o poszukiwaniach złotego pociągu na Dolnym Śląsku, do których powraca Piotr Koper. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: And now to sing this lovely bell. Here is Mama Cass.

0: Słuchacie radia RMF24. To Kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw. Tym razem opowiemy Wam o wynikach odwiertów w miejscu, gdzie poszukuje się złotego pociągu.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o człowieku, który w 2015 roku doprowadził do tego, że Dolny Śląsk znalazł się na językach światowej prasy. Mowa oczywiście o Piotrku Koprze, z którym spotkaliśmy się niedawno, no i okazało się, że coś nowego ziemia wałbrzyska może, zdaniem oczywiście Piotra Kopra, kryć. Piotr Koper od 2015 roku nie poddał się i zaskoczył nas tym, co próbuje podjąć, czym próbuje się na chwilę obecną zająć.
0: O tym, co działo się 10 lat temu w Wałbrzychu, o tym, jak cały świat zwrócił uwagę właśnie na Wałbrzych, kiedy to Piotr Koper i Andreas Richter zgłosili rzekome znalezienie domniemanego pancernego pociągu, w którym miałyby zostać ukryte kosztowności. O tym robiliśmy odcinek naszego podcastu Kulisy History Hiking i zachęcamy Was do obejrzenia tego odcinka. Natomiast Piotr Koper przeniósł się w inne miejsce. On przez te lata szukał jakby innej możliwości na znalezienie pancernego pociągu. No i natrafił na miejsce. Nie możemy jeszcze ujawnić, gdzie dokładnie to miejsce się znajduje. Jest to oczywiście Wałbrzych, niedaleko linii kolejowej. Piotr Koper zabrał nas właśnie w ten rejon i pokazał niezwykłe wyniki badań, zarówno nieinwazyjnych, jak i inwazyjnych. Przeprowadził badania metodą georadarową, dwiema metodami elektroporowymi. Wszystkie one potwierdziły istnienie jakiejś anomalii, ale co ciekawe, wykonał też odwierty rdzeniowe.
1: No i zdaniem Piotrka Kopra mamy do czynienia z tunelem, przy czym trudno zdefiniować, z jakiego okresu historycznego jest ten tunel. Oczywiście my raczej podchodzimy do wszystkich takich informacji sceptycznie, no bo jednak dopóki nie wbije się przysłowiowej łopaty w ziemię i faktycznie tunelu się nie odkopie, no to raczej wychodzimy z założenia, że te urządzenia, nawet najbardziej drogie, skomplikowane i trudno dostępne, no one potrafią zawodzić, o czym zresztą przekonaliśmy się na własnej skórze. Tym niemniej temat jest ciekawy, bo historia Wałbrzycha jest ciekawa. O ile możemy sobie dyskutować na temat tunelu, który mógł mieć około 2 kilometry i czy faktycznie potrafił, mógł on prowadzić pod Książ, o tyle faktem jest, że Piotr Koper, no jak sam nam powiedział, ma coś do udowodnienia. Dlatego, że po 2015 roku, kiedy szukanie sławnego złotego pociągu okazało się tak naprawdę klęską, fiaskiem, spadła na poszukiwacza potężna fala hejtu. W sumie trochę nie rozumiem dlaczego, bo musimy pamiętać o tym, że znaczna część, o ile nie wszystkie atrakcje historyczne, które opowiadają o historii II wojny światowej w różny sposób, bardzo skorzystały na istnieniu złotego pociągu, nie mówiąc już o tym, jak bardzo marketingowo zyskał na tej informacji sam Wałbrzych. Warto też pamiętać o tym, przy czym ja nie chciałbym stawać się tutaj takim bezwzględnym adwokatem Piotra Kopra i Andreasa Richtera. Warto też pamiętać o tym, że oni nie chcieli takiego rozgłosu. Ta informacja po prostu wyciekła w nie do końca jasnych okolicznościach, przedostała się do lokalnej prasy i ja pamiętam te już 10 lat temu, kiedy byłem jeszcze o wiele, wiele młodszy, że ten pierwszy wydźwięk medialny o złotym pociągu, choć swoją drogą złoty pociąg to też wytwór medialny, bo przecież Piotr Koper nigdy nie mówił, że szukają pociągu ze złotem. To ważne, wydaje mi się, dla jasności całej sytuacji. No to ja pamiętam, że te pierwsze informacje medialne w lokalnych prasach, w lokalnych na lokalnych portalach internetowych, ich wydźwięk był taki, jakby w zasadzie pociąg to był już znaleziony i teraz odbywało się jego wykopywanie.
0: Ale trudno się dziwić dziennikarzom. Tutaj jestem adwokatem dziennikarzy, bo sam w tamtym czasie pracowałem dla jednej z największych stacji telewizyjnych i zrobiłem szereg materiałów o tym, jak te poszukiwania wyglądają. Ale dlaczego to wyglądało tak wiarygodnie i dlaczego dziennikarze z całego świata się tym zainteresowali? Ano dlatego, że na jednej z konferencji prasowych wyszedł wiceminister kultury, który zarazem był głównym konserwatorem zabytków i powiedział, że na 99% taki pociąg jest, bo on widział wyniki badania georadarowego i to tak naprawdę wywołało to wielką falę zainteresowania. Ale dlaczego, skąd w ogóle takie przypuszczenie, że taki pociąg istniał? No o tym więcej mówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów, natomiast pokrótce, panowie poszukiwacze przeprowadzili badania georadarowe. Te wyniki georadarowe najprawdopodobniej po prostu zostały źle zinterpretowane przez poszukiwaczy. W kulisach History Hiking rozmawiamy o poszukiwaniach poniemieckiego tunelu, w którym miałby być ukryty pancerny pociąg. Za chwilę przyjrzymy się wynikom dotychczasowych prac.
2: Radio RMF 24.

0: Kulisy History Hiking w Radiu RMF24. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz nadal razem z Wami. Wracamy do historii poszukiwań złotego pociągu w Wałbrzychu. Gdzie teraz pracuje Piotr Koper? No jest to, jak się okazało, miejsce nieodległe od innego poszukiwacza, którym się również głośno zrobiło, pana Motaka, który no z kolei korzysta raczej z takich metod nieuznanych naukowo, typu różdżkarstwo, do których bardzo sceptycznie się odnosimy.
1: No, bo przy czym też warto powiedzieć, że w tej całej swojej narracji jest bardzo ofensywny względem innych poszukiwaczy, co akurat jest po prostu słabe.
0: Tak. Nie podoba nam się takie prezentowanie swoich racji i argumentów, ale obydwaj panowie szukają nieopodal siebie, niedaleko siebie. Co ciekawe, pan Piotr powiedział, że już byli jacyś nieznani poszukiwacze, nieznani sprawcy, którzy próbowali kopać w tym miejscu, gdzie pan Piotr znalazł anomalię i już zawiadamiał o tym Straż Kolejową, czy Straż Miejską, czy Policję, więc zainstalował w tym rejonie między innymi, z tego co ja zrozumiałem, nie powiedział nam tego wprost, ale ja to tak interpretuję, fotopułapki, więc miejsce jest zabezpieczone, co teoretycznie powinno studzić zapał nielegalnych poszukiwaczy. No ale co, najciekawszym elementem badań, i tego się nie spodziewaliśmy, bo pan Piotr jest bardzo skromny i on jeszcze przed naszym spotkaniem niewiele nam powiedział o tym, co czym dysponuje.
1: W ogóle trzeba też kulisy powiedzieć, tak? No bo odezwaliśmy się do Piotra, chcieliśmy porozmawiać o tym, co wydarzyło się w roku 2015, także w kontekście właśnie poszukiwań zgłoszonych przez pana Michała Motaka. No chcieliśmy zrozumieć, tak? Czy od tego czasu zostały wyciągnięte jakieś wnioski, czy pan Piotr uważa, że coś zrobił źle, że czegoś nie dopilnował, że zrobiłby coś inaczej, czy poddał się. No bo mówiąc szczerze, ja gdzieś tam w eterze słyszałem, że jakieś poszukiwania się odbywają, że Piotr Koper się nie poddał, ale no jakoś tak nie traktowałem tego w 100% poważnie. A tu się nagle okazało, że jesteśmy w lesie, tak? Pan Piotr wyciąga teczkę i pokazuje nam po prostu wyniki tych badań, co trochę mnie zaskoczyło, mówiąc szczerze, bo jednak ja nie wiem w sumie, co bym zrobił, będąc na miejscu
0: badań, które Piotra przeprowadził nie samodzielnie, ale oczywiście korzystał z pomocy specjalistów, geofizyków, geologów. No i jednym z takich najciekawszych badań, poza tymi nieinwazyjnymi, było badanie inwazyjne, czyli odwierty rdzeniowe. W jednym miejscu odwiert wykazał no, litą skałę, ale w drugim miejscu, tuż obok, wykazał jakiś luźny materiał, który pan Koper interpretuje jako zawał. Ktoś miał zasypać tę sztolnię, która rzekomo miałaby się tam znajdować. Więc jest to ciekawa teoria. No, słuchajcie, nie jest wykluczone, że faktycznie pan Koper mógł trafić na jakąś sztolnię, bo musimy wiedzieć, że na Dolnym Śląsku takich sztolni jest bardzo dużo, więc trafienie na sztolnię nie byłoby niczym niezwykłym. Pytanie, czy jest w ogóle prawdopodobne, że ta sztolnia miałaby być tak długa, jak mówi pan Koper? No ja jestem tutaj trochę sceptyczny.
1: Ja też, jednak oczywiście.
0: Taka długość tam było, ile?
1: 1200, przy czym 1200. Około 2 kilometrów, myślę, że niebezpiecznie. To jest jednak duży tunel.
0: Pan Koper opiera to na tym, że po prostu w trzech różnych miejscach badał i to jakby w linii prostej się, te punkty w linii prostej się łączą i prowadzą jakby do Książa, więc tu już jesteśmy bardzo ostrożni co do tego, że miałaby być to tak duża sztolnia. No przecież my byliśmy niedawno w tunelu schronowym na pociąg Adolfa Hitlera Ameryka w Strzyżowie na Podkarpaciu. Obiekt robiący kolosalne wrażenie, jest po prostu ogromny. No jego długość wynosi, o ile dobrze pamiętam, około 400 metrów. I to już było... To już był kolos. Więc wszystko co powyżej już 1000 metrów, to wydaje mi się, no, mało prawdopodobne, ale myślę, że nie byłoby niczym dziwnym, jeżeli okazałoby się, że pan Koper natrafił na jakąś sztolnię. To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu poszukiwań złotego pociągu w nowym miejscu, w Wałbrzychu, wrócimy już za chwilę.
2: Tu Radio RMF 24.

RMF24. Radio informacyjne. Relacje i komentarze, czyli popołudnie Radia RMF24.

0: To kulisy History Hiking, u nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF24. Kontynuujemy naszą opowieść o poszukiwaniach złotego pociągu. Jak opublikowaliśmy materiał, to napisał pod tym materiałem
1: chodzi
0: komentarz...
1: Chodzi o tego geologa, tak?
0: Tak, tak. Taki geolog, który ma dosyć popularny fanpage i który właśnie dużo fajnych ciekawostek rzuca geologicznych. No i on wytłumaczył, że oczywiście no, musiałby zobaczyć wszystkie badania, żeby definitywnie stwierdzić. Z tego, co zrozumiem, on nie wykluczył, że to może być sztolnia, ale jednak jest sceptyczny, że ten luźny materiał, o którym mówi pan Koper, no to może być zwykła jakby...
1: Ja zrozumiem, że jakieś puste przestrzenie nawet, które mogą być odczytywane na tak. urządzeniach inwazyjnych, że one mogą też występować w naturze, nie?
0: Tak, więc z tym się też trzeba liczyć, że po prostu może, jeżeli pan Koper faktycznie przejdzie do badań inwazyjnych, które nie wiadomo, czy się odbędą, ale o tym za chwilę.
2: Tu w tym miejscu, że jest tunel i wiem, że go widzę tutaj, widzę go tam na łąkach i widzę go 1200 metrów dalej na łąkach, które należą do stadniny. Czyli łącząc je razem, punkt A, punkt B i punkt C, powstaje nam jedna linia, bez żadnych załamań. Jak on mógł zwietrzeć na głębokości 11 metrów, jak może być zwietrzały zlepienie. Geologicznie jest to niemożliwe. Na jednym i drugim badaniu wszystko się nam potwierdza. I w tym miejscu wykonaliśmy odwierty rdzeniowe. I mamy bezwzględnie wskazane jednym odwiertem jesteśmy w tunelu, a drugim jesteśmy w caliźnie obok. Tutaj jest dokładnie pokazane, co było w tym odwiercie.
0: No to może się okazać, że niestety, że będzie tam to, co my kiedyś znaleźliśmy na poszukiwaniach, o których też kiedyś wam odpowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, kiedy szukaliśmy legendarnego tunelu III Rzeszy, w której miało dojść do makabrycznej zbrodni. Geofizycy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czyli uznanej uczelni tej samej, która obaliła istnienie złotego pociągu 10 lat temu, mówili, że jest bardzo ciekawa anomalia i ich zdaniem należałoby to sprawdzić. No i my kopaliśmy z ekipą różnych specjalistów. Mieliśmy, to się tak fajnie mówi, interdyscyplinarny zespół.
1: Tak, był saperzy,
0: byli geofizycy, saperzy, płetwonurek.
1: Szalenie przystojny prowadzący youtuber.
0: Tak.
1: I skromny oczywiście.
0: Więc fajnie te poszukiwania wyszły. No i natrafiliśmy na tą anomalię, ale ona niestety okazała się nie wejściem do tunelu, ale po prostu jakąś naturalną anomalią geologiczną, która dała taki, a nie inny obraz, więc...
1: No właśnie, przy czym my też od samego początku raczej pokornie do tego podchodziliśmy. No wiesz, no ja pamiętam emocje, no bo to jednak wow, nie? Jednak coś tam się znajduje. Przecież znajdowali tam chłopaki chodząc z detektorami, znajdowali jakieś fajne łuski od baterii przeciwlotnicze, jakieś nożyczki należące do żołnierza. No to są takie naprawdę interesujące fanty, które jakoś tam wpływają na wyobraźnię. Przy czym ja też się zastanawiam jako człowiek, który współorganizował przecież te poszukiwania, gdzie kończy się taka granica między poszukiwaniem a szaleństwem, nie? Bo nie miałbym chyba nigdy na tyle odwagi, żeby w 100% powiedzieć, że ja wiem, że coś w ziemi jest.
0: Ja też nie, ale wiesz co, ja myślę sobie, że każde poszukiwania mają w sobie taką lekką dozę szaleństwa.
1: Nie, no tak, ale czy w 100%, czy powiedziałbyś, nawet mając, nie wbijając łopaty, jeszcze nie wbiłeś.
0: Nie, no absolutnie.
1: Czy powiedziałbyś, że jesteś pewien, że coś w ziemi jest?
0: Nie, absolutnie, nie.
1: To
0: jest prawdopodobieństwo znalezienia, nie wiem, jakiegoś ukrytego obiektu jest tak małe, że jednak nie chciałbym ryzykować swojego wizerunku, swojego jakby nazwiska takim definitywnym stwierdzeniem. No my wtedy faktycznie też byliśmy ostrożni.
1: Nie, no podpaliliśmy, ale podpaliliśmy się, mówmy się.
0: No, entuzjazm był ogromny, no bo jednak szukamy czegoś, wokół czego krążą legendy. Były też mocne dowody na to, bo jednak byli świadkowie, którzy mówili, że doszło do takiej zbrodni, no ale jak się okazało, no najprawdopodobniej doszło do tej zbrodni w znanym tunelu.
1: I przede wszystkim relacje, tak? Nie jedna, kilka więźniów, którzy gdzieś tam
0: zeznawali w Norymerdze.
1: I na procesie Eichmanna.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy History Hiking.
3: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. To program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy o wynikach nowych poszukiwań Piotra Kopra, który 10 lat temu poszukiwał złotego pociągu. Trzymamy kciuki i uważamy, że fajnie, jeśli ktoś poświęca swój czas, środki, żeby coś legalnie szukać.
1: Tak, jeśli nie niszczy przyrody, robi coś zgodnie z prawem.
0: Czemu nie?
1: Oczywiście.
0: Natomiast tutaj właśnie na drodze do weryfikacji wykopem archeologicznym stanęły, jak mówi pan Koper, 4 drzewa, że po prostu on, żeby wykonać wykop w tym terenie, to musiałby wyciąć konkretne 4 drzewa, ale z tym jest problem, bo z tego co zrozumiałem, nadleśnictwo nie chce się zgodzić, jeśli się nie zmieni planu zagospodarowania tej konkretnej działki. No a zmiana planu zagospodarowania to są jakieś duże biurokratyczne trudności i koszty, z tego co zrozumiałem, ale trzymamy kciuki, może się faktycznie jakoś uda dogadać i nie wiem, może udałoby się to zrobić jednak nie wycinając tych drzew, żeby zrobić jakiś mniejszy otwór inspekcyjny.
1: Uważam, myślę, że to też większość widzów zobaczyła, że nawet jeśli ktoś kompletnie nie zgadza się z Piotrem, bo ma do tego przecież pełne prawo, tak? No też są na to pewne kontrargumenty. Okej, okay, ale zostało wszystko wykonane w odpowiedniej kolejności, żeby przeprowadzić tam poszukiwania, nie?
0: Tak, czyli najpierw badania nieinwazyjne, sprawdzamy, przede wszystkim opierał się na jakiejś tam swojej koncepcji, tak, że dlaczego w tym miejscu, a nie innym. Nie wszystko możemy powiedzieć, bo prosił nas, żebyśmy nie ujawniali tego miejsca, żeby właśnie jacyś poszukiwacze nielegalnie dziko tam nie przychodzili w teren i nie próbowali odkopać. Następnie zweryfikował to badaniami nieinwazyjnymi, tak, i to różnymi metodami, trzema z tego, co
1: tak,
0: pamięta.
1: Później już inwazyjne, bo odwiert,
0: a
1: tak?
0: A potem inwazyjne o kilka odwiertów, właściwie z wiertnicą i trochę go to chyba kosztowało, bo żeby w ogóle wiertnica mogła tam dojechać, to musieli poszerzyć drogę, bo to jest to na takiej skarpie.
1: Od metra kosztuje, nie? Każde wiercenie jest,
0: właśnie,
1: jest kosztem.
0: Są ogromne koszty, które pan Koper ponosi, bierze na siebie i na swoją fundację Złoty Pociąg, więc okej, okay, jeśli działa... Nie hejtujmy, po co hejtować? Bądźmy racjonalni, bądź tak zdrowo sceptyczni, ale kto wie, może akurat odkryje jakąś, nie wiem, sztolnię grafitową, jakąś wydobywczą, zapomnianą. Może akurat.
1: A może akurat nawet schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Kto wie? Ważne jest to, żeby o tym dyskutować w kulturalnej, merytorycznej atmosferze. Przecież historia po to jest, żebyśmy o niej dyskutowali. Nikt nie ma monopolu na prawdę. Chodzi o to, żeby szukać, żeby czegoś się dowiedzieć. Przecież obalenie legend też jest jakimś sukcesem. Nawet obalenie własnych teorii czy założeń, czy podważenie wyników urządzeń nieinwazyjnych, też jest jakąś weryfikacją przyjętej tezy. Więc raczej wychodzimy z założenia, że warto o takich tematach dyskutować. Mi, nie ze wszystkim jesteśmy w stanie w 100% się w tych poszukiwaniach tak jednoznacznie zgodzić i tak jak ustaliliśmy, raczej nie jesteśmy ludźmi, którzy jednoznacznie powiedzieliby, tak, jest w ziemi na 100% tunel i trzeba kopać, bo tam na pewno coś na 100% jest. Nie. To mi osobiście trochę imponuje odwaga Piotra Kopra, bo sam przyznał się, że wylało się na niego wiadro pomyj w 2015 roku. Ja nie znam tak totalnie od przysłowiowych bebechów, jak to wyglądało z ich perspektywy, z perspektywy Piotra i Andreasa Richtera, ale w sumie nie mam powodu, żeby nie wierzyć w to, że nie chcieli tego rozgłosu, a wytwór medialny, jakim stał się termin Złoty Pociąg, doprowadził do tego, że chyba nie mieli spokoju przez bardzo długi czas i ja chyba nie chciałbym już szukać po takiej akcji.
0: To wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
2: Radio RMF

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zmiana retoryki prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada otwarcie wszystkich archiwów w sprawie Wołynia. Przekażemy ważne dla kierowców informacje. Są utrudnienia na trasie S7 w Pomorskiem. A na koniec w ramach naszej radiowej akcji Wakacje po zmroku zabierzemy Was do Zamku Czocha. Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dobry
1: witaj,
2: wieczór,
1: Kubo. Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego?
2: Przede wszystkim, że Ukraina ma wydać decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większą zdolność do prowadzenia takich prac, oświadczył Wołodymyr Zełenski, który spotkał się dziś m.in. z szefem swojego gabinetu Kyryło Budanowem oraz ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, żeby omówić politykę wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski i podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
1: Utrudnienia na trasie S7 w Pomorskiem. W pobliżu węzła Gdański Port zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdyni. Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
3: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
4: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy, ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
5: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Wiele regionów w Stanach Zjednoczonych zmaga się z silnym zadymieniem spowodowanym ogromnymi pożarami lasów w Kanadzie. A w niedzielę za oceanem ma zostać rozegrany finał piłkarskich mistrzostw świata. W Nowym Jorku jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, jaka teraz jest jakość powietrza?
6: Dzień dobry. Sytuacja w porównaniu do wczoraj bardzo się poprawiła. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń w powietrzu nadal są w wielu miejscach przekroczone, ale widać zdecydowaną poprawę, szczególnie od strony oceanu. Statua Wolności, na którą teraz patrzę, nie jest przysłonięta żadną mgłą. W samym New Jersey także w wielu miejscach ta jakość powietrza się poprawiła. Życie toczy się tutaj normalnie. Wiele osób w parkach uprawia jogging, a na mieście widać niewiele osób w maseczkach. Życie toczy się więc zupełnie normalnie. Organizatorzy mundialu spodziewają się zaś, że jutrzejsze deszcze, które są tutaj zapowiadane, znacząco poprawią sytuację. No i finałowego starcia pomiędzy Argentyną i Hiszpanią nie trzeba będzie przesuwać. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Noc pełna tajemnic na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. W naszym radiowym cyklu Wakacje po zmroku podpowiadamy Wam, gdzie w nietypowy sposób spędzić czas po zachodzie słońca. W jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce jest już reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co w zamku będzie się działo wieczorem?
8: Najmłodsi, ale często najbardziej wymagający turyści, czyli dzieci, będą zwiedzać zamek, ale pod osłoną nocy. Wtedy jest tu najstraszniej. Filip, który przyjechał specjalnie na nocne zwiedzanie z Wrocławia, nie ukrywa, że jest bardzo przejęty.
9: Bardzo się ciekawy, jak będzie.
8: Masz jakieś obawy?
9: Troszeczkę. Boję się, że coś mi wyskoczy i bardzo się przestraszę, ale raczej się takich rzeczy nie boję. Nie mogę się doczekać.
8: W zamku są dziesiątki tajnych przejść i ukrytych korytarzy. Na dzieci mają czekać w komnatach straszne niespodzianki. Przyznam, że nawet ja, dorosła przecież od dawna, czuję pewien dreszczyk emocji. Z zamku Czocha, Martyna Czerwińska.
1: Czy było się czego bać? Relacje z wyprawy po zamku w kolejnych faktach w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. W tym odcinku przeniesiemy się do roku 1977 i do wydarzeń, które miały miejsce na lotnisku Los Rodeos na Teneryfie. Wydarzeń, które zamieniły się w największą tragedię w historii lotnictwa cywilnego. Kuba Śliwiński, zapraszam. Jest 27 marca 1977 roku. Na małym lotnisku Los Rodeos na Teneryfie panuje chaos. Choć zapowiadał się piękny i słoneczny dzień, po południu niespodziewanie pojawiła się gęsta mgła, która sprawiła, że samoloty stojące na płycie lotniska są ledwo widoczne. Co więcej, port lotniczy w Las Palmas został tymczasowo zamknięty z powodu zamachu terrorystycznego i część samolotów zostało skierowanych na Teneryfę. Teraz muszą oczekiwać na dalsze instrukcje. Pasażerowie i członkowie załóg samolotów są zirytowani i zmęczeni kilkugodzinnym czekaniem, zwłaszcza że nadal nie wiadomo, kiedy lotnisko w Las Palmas zostanie znów otwarte. Zniecierpliwieni ludzie nie zdają sobie sprawy, że już za kilkadziesiąt minut lotnisko na Teneryfie stanie się miejscem jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Dzień, który na zawsze zmienił lotnictwo. Katastrofa na Teneryfie. Wyspy Kanaryjskie ze względu na ciepły klimat i piękne plaże stały się niezwykle popularne wśród turystów. Wielu pragnie spędzić tam urlop, a linie lotnicze umożliwiają szybkie i wygodne dotarcie na miejsce. Są późne lata 70. Za kilka miesięcy ukaże się pierwszy film z cyklu Gwiezdne Wojny, a światem wstrząśnie odnalezienie ciała Elvisa Presleya w pokoju hotelowym. Wiele osób nosi rozkloszowane dżinsy, sztruksowe spodnie i koszule w pomarańczowe i brązowe wzory, a policzki mężczyzn zdobią krzaczaste bokobrody. 27 marca 1977 roku. Kwadrans po godzinie 13. Na lotnisku Las Palmas eksploduje bomba, która rani 8 osób. Port lotniczy zostaje zamknięty. Służby obawiają się, że w środku może być jeszcze jeden ładunek wybuchowy i dokładnie przeszukują budynek. Zostaje też podjęta decyzja, że wszystkie samoloty mające lądować w Las Palmas zostaną przekierowane na lotnisko Los Rodeos na Teneryfie. Port lotniczy nie jest jednak przygotowany na przyjęcie tak dużej liczby samolotów i kontrolerzy są mocno przeciążeni pracą. Co więcej, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo potrwa ta sytuacja. Wśród samolotów, które utknęły na lotnisku, są dwa Boeingi 747, ówcześnie największe odrzutowce pasażerskie na świecie. Jeden należy do holenderskich linii lotniczych KLM, drugi jest obsługiwany przez amerykańską firmę Pan Am. Na pokładzie samolotu linii Pan Am panuje wyjątkowo napięta atmosfera. Dorothy Kelly, 36-letnia szefowa personelu pokładowego, szybkim krokiem przechodzi między rzędami foteli. Jest mocno zmęczona i zestresowana wciąż przedłużającym się opóźnieniem. Pasażerowie zaczynają się niecierpliwić i cały czas zadają pytania o to, kiedy wreszcie wystartują. Dorothy nie potrafi jednak udzielić żadnej odpowiedzi. Lotnisko w Las Palmas nadal pozostaje zamknięte. Jednym z pasażerów pierwszej klasy jest 35-letni John Amador. Podróżuje ze swoim znajomym, Howardem, jednak nie dostali oni miejsc obok siebie. John czuje się obolały kilkugodzinnym siedzeniem w kabinie i marzy, żeby dotrzeć już do celu. Dorothy mija fotel Johna i zagląda do kokpitu w nadziei, że otrzyma jakąś nową informację. Jednak 56-letni kapitan, Victor Grubbs, tylko wzdycha i przecząco kręci głową. Pilot również zaczyna tracić cierpliwość. Zdaje też sobie sprawę, że pasażerowie są zmęczeni. Samolot wyleciał z Los Angeles i międzylądował w Nowym Jorku, zatem niektórzy spędzili już na pokładzie ponad 13 godzin. Kapitan wie także, że jeżeli opóźnienie jeszcze się wydłuży, będzie musiał wypuścić pasażerów, a lot zostanie przełożony. Oznaczałoby to jednak spore wyzwanie dla linii lotniczych, które musiałyby zapłacić za wyżywienie i zakwaterowanie 380 pasażerów. Grubbs spogląda na zegarek i stwierdza, że czas zdaje się płynąć niezwykle wolno. Nie może jednak zrobić nic poza czekaniem. W kokpicie holenderskiego samolotu również panuje ponura atmosfera. Kapitan Jacob van Zanten jest bardzo dobrym pilotem i jednym z najbardziej doświadczonych pracowników KLM. Jest jednak bardzo mocno zestresowany zaistniałą sytuacją. Planowo mieli przylecieć do Las Palmas, wysadzić pasażerów, zabrać kolejnych i jeszcze tego samego dnia wrócić do Amsterdamu. Jednak zamach bombowy, przekierowanie na Teneryfę i zamknięcie lotniska spowodowały, że ten plan stawał się coraz mniej realny. Co więcej, Holandia niedawno wprowadziła rygorystyczne przepisy, które określały, jak długo pilot może pracować bez odpoczynku. W przypadku złamania tych zasad, kapitanowi mogło w najgorszym razie grozić nawet więzienie. Van Zanten wie, że musi jeszcze dolecieć do Las Palmas, ale jeżeli opóźnienie się przeciągnie, nie będzie mógł już wrócić tego samego dnia do Amsterdamu. Domyśla się też, że jego żona na pewno jest bardzo zaniepokojona wiadomością o zamachu i kapitan chce jak najszybciej wrócić do domu. Jednak kontroler nadal nie ma żadnych nowych informacji. Wszystko wskazuje na to, że będą musieli jeszcze długo czekać. Holenderski kapitan nagle uśmiecha się ponuro. Uświadamia sobie ironię nagłówka umieszczonego na okładce gazetki pokładowej KLM, znajdującej się we wszystkich kieszeniach na oparciach foteli. Brzmi ona: KLM, pokazujemy, że da się być punktualnym. Co więcej, na tym wydaniu umieszczono zdjęcie kapitana Van Zantena. Mijają kolejne minuty i Van Zanten decyduje, że skoro i tak stoją bezczynnie, to mogą wykorzystać ten czas na zatankowanie samolotu. I tak będą to musieli zrobić przed lotem powrotnym do Holandii, a jeżeli uzupełnią paliwo teraz, pozwoli to oszczędzić sporo czasu w Las Palmas. Jeżeli potem wszystko poszłoby sprawnie, to być może lot do Amsterdamu jeszcze tego samego dnia wciąż będzie możliwy, bez łamania regulacji. Załoga KLM informuje wieżę o swoich zamiarach i wkrótce pod samolot podjeżdża cysterna. Po chwili pojawia się informacja, na którą wszyscy tak długo czekali. Kontroler informuje pilotów Panam, że lotnisko w Las Palmas zostało ponownie otwarte. Kapitan Grubbs informuje przez radio, że są gotowi do startu. Jednak w odpowiedzi słyszy, że będą musieli jeszcze poczekać. Boeing 747, należący do KLM, stoi przed nimi i blokuje drogę do pasa startowego. Co więcej, holenderski kapitan kilka minut temu rozpoczął tankowanie maszyny, które nie może zostać przerwane. Grubbs kontaktuje się z załogą KLM i dowiaduje się, że tankowanie potrwa jeszcze od 20 do 30 minut. Idiota, stwierdza Grubbs po zakończeniu rozmowy, a pierwszy oficer Robert Brack przytakuje. Kapitan jest niezadowolony z kolejnego opóźnienia, ale nie może nic zrobić. Brack i mechanik pokładowy George Warnes wychodzą nawet z samolotu, aby sprawdzić, czy nie uda im się jednak przejechać obok holenderskiej maszyny. Stwierdzają jednak, że wykonanie tego manewru będzie niemożliwe i muszą zaczekać, aż Boeing KLM zakończy tankowanie. Co więcej, nad lotniskiem zaczynają gromadzić się chmury i wkrótce pojawia się gęsta mgła, która mocno ogranicza widoczność. Podcast Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Do tragicznych wydarzeń na Teneryfie wrócimy za kilka chwil.

0: Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. 27 marca 1977 roku na Teneryfie doszło do największej katastrofy w dziejach lotnictwa cywilnego. W zderzeniu dwóch Boeingów 747 linii KLM oraz Panam zginęły 583 osoby. W tym odcinku podcastu Czarne Skrzynki wracamy do tragicznych wydarzeń z lotniska Los Rodeos. Zbliża się godzina 17. Choć lotnisko w Las Palmas zostało otwarte, nie oznacza to końca chaosu. Kontroler ruchu lotniczego musi teraz wyprawić wszystkie samoloty w dalszą podróż. Nie jest to łatwe zadanie. Port lotniczy nie posiada radaru naziemnego, a gęsta mgła uniemożliwia ocenę pozycji samolotów przez okno. Dlatego kontroler musi polegać wyłącznie na informacjach podawanych przez pilotów, aby ustalić, gdzie znajdują się poszczególne załogi. O godzinie 16:58 samolot linii KLM jako pierwszy rozpoczyna kołowanie. Ponieważ część dróg kołowania jest zablokowanych przez inne maszyny, załoga dostaje następujące instrukcje. Mają wjechać na pas startowy, przez chwilę się po nim poruszać i opuścić go na zjeździe C3. Następnie, już po zwykłej drodze kołowania, dojechaliby na koniec pasa, gdzie mieli zająć pozycję do startu. Jednak holenderska załoga, ze względu na akcent kontrolera, nie jest w stanie zrozumieć, z którego zjazdu mają skorzystać. W tej sytuacji kontroler anuluje poprzednią instrukcję i każe im po prostu kołować po całej długości pasa startowego i wykonać obrót o 180 stopni, gdy znajdą się na jego końcu. Następnie załoga Panam dostaje zgodę na uruchomienie silników. Dostają taką samą instrukcję, jaką pierwotnie otrzymał kapitan Van Zanten. Również mają wjechać na pas startowy i opuścić go zjazdem C3. Jednak, tak jak w przypadku załogi KLM, Amerykanie mają początkowo trudności ze zrozumieniem, o który zjazd chodzi kontrolerowi, zwłaszcza że droga podana przez wieżę zmuszałaby samolot do wykonania dwóch niezwykle ostrych skrętów. Pierwszy oficer patrzy na mapę lotniska i sugeruje, że być może kontrolerowi chodziło o zjazd C4, który pozwoliłby potężnemu odrzutowcowi na dużo łagodniejszy skręt. Prosi zatem kontrolera o powtórzenie instrukcji i ostatecznie udaje im się wyjaśnić, że chodzi o trzeci zjazd. Trzeba w tym miejscu dodać, że oba samoloty i wieża używają tej samej częstotliwości i mogą się nawzajem słyszeć. Istnieje możliwość, że kapitan Van Zanten zinterpretował tę rozmowę jako potwierdzenie, że samolot Panam znajduje się już przy zjeździe i zaraz opuści pas startowy. W rzeczywistości odrzutowiec wciąż miał do pokonania kilkaset metrów. Boeing 747 linii Panam wolno toczy się po pasie, a kapitan Grubbs usilnie wypatruje zjazdu, na którym ma skręcić, aby zwolnić drogę i umożliwić załodze KLM start. Gęsta mgła jednak mocno utrudnia nawigację po lotnisku i załoga przegapia punkt, w którym powinna zjechać. Kontroler prosi, aby załoga dała mu znać, kiedy opuszczą pas startowy. Samolot linii KLM dociera tymczasem na kraniec pasa, wykonuje zwrot i zajmuje pozycję do startu. Van Zanten zwiększa obroty silników, ale pierwszy oficer Moores szybko zauważa: czekaj, nie dostaliśmy jeszcze zgody od wieży kontroli lotów. Zgoda, o której mówi pilot, zawiera kluczowe informacje o tym, gdzie samolot powinien się kierować po oderwaniu od ziemi. Kapitan zmniejsza moc i odpowiada: wiem o tym, poproś o nią. Moores mówi przez radio, że są gotowi do startu i prosi kontrolera o wydanie zgody. Wieża spełnia prośbę holenderskiej załogi, ale co ważne, ten komunikat nie jest równoznaczny z wydaniem zgody na start. Jest to jedynie potwierdzenie trasy samolotu. Pozwolenie na start jest wydawane oddzielnie. Niestety, kontroler używa sformułowania: po starcie skręćcie w prawo, co kapitan Van Zanten interpretuje jako zgodę na start. Przekonany, że wieża wydała stosowne pozwolenie i że samolot Panam opuścił już pas, o godzinie 17.06 kapitan zwiększa ciąg silników do mocy startowej. Holenderski odrzutowiec zaczyna nabierać prędkości. Pierwszy oficer mówi przez radio, że już startują. Jednak kontroler jest przekonany, że załoga KLM informuje go dopiero o gotowości do startu. Od tego momentu do tragedii pozostaje tylko kilkadziesiąt sekund. Gdy Van Zanten zwiększa obroty silników, kontroler nadaje komunikat. Okej, przygotujcie się do startu. Zaraz się do was odezwę. Dokładnie w tym samym momencie pierwszy oficer z Panam, słysząc wcześniejszą wymianę zdań, mówi: my wciąż kołujemy po pasie. Niestety w wyniku zakłóceń holenderska załoga słyszy jedynie słowo okej, co interpretują jako potwierdzenie zezwolenia na start. Kontroler, nieświadomy, że odrzutowiec KLM zaczął się już rozpędzać, prosi pilotów Panam o poinformowanie go, gdy ci już zwolnią pas startowy. Tym razem komunikat jest słyszany przez mechanika pokładowego linii KLM. Jest on jednak zdezorientowany. Przecież amerykański odrzutowiec miał już chwilę temu zjechać z pasa startowego. Zwraca się do Van Zantena słowami: czyli on wciąż nie opuścił pasa? Kapitan jest skupiony na starcie i nie słyszy dobrze pytania. Odpowiada: co mówiłeś? Mechanik powtarza: czy Panam nie opuścił jeszcze pasa? Van Zanten pewnie stwierdza: oczywiście, że opuścił. Mniej więcej w tym samym czasie załoga Panam dociera do zjazdu C4. Kapitan Grubbs ma złe przeczucia i mówi: wynośmy się stąd. Piloci żartują też z Van Zantena, który tak się śpieszy po tym, jak wcześniej zmusił ich do czekania kilkanaście minut. Po chwili Grubbs zauważa światła samolotu KLM i stwierdza: tam jest. Nagle z przerażeniem orientuje się, że nie stoją one w miejscu, ale gwałtownie się zbliżają. Krzyczy: patrzcie, ten sukinsyn pędzi prosto na nas. Zwiększa obroty silnika i wykonuje gwałtowny skręt w lewo, aby uniknąć kolizji. Niestety, masywny Boeing 747 potrzebuje czasu, aby nabrać prędkości. Tymczasem samolot KLM osiągnął prędkość V1 i poruszał się już zbyt szybko, aby w porę wyhamować. Van Zanten, chcąc ratować sytuację, próbuje za wszelką cenę unieść dziób maszyny i zmusić ją do wznoszenia się. Niestety, maszyna nie osiągnęła jeszcze wymaganej prędkości. Ogon samolotu uderza o ziemię, pozostawiając na pasie startowym długą rysę. W końcu odrzutowiec KLM odrywa się od ziemi, ale jest już za późno, aby uniknąć kolizji.
1: To radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Po przerwie wrócimy na lotnisko Los Rodeos na Teneryfie.

Słuchacie radia RMF24 i podcastu Czarne Skrzynki. Dzisiaj wracamy do tragicznych wydarzeń na lotnisku Los Rodeos na Teneryfie. To największa katastrofa w dziejach lotnictwa cywilnego. Podwozie i silnik holenderskiego samolotu uderzają w Boeinga Panam, miażdżąc i przecinając jego górny pokład. Maszyna KLM przez chwilę pozostaje w powietrzu, ale utrata dwóch silników zaburza sterowność i po kilku sekundach spada na ziemię. Ponieważ zbiorniki z paliwem są pełne, dochodzi do potężnej eksplozji i samolot zamienia się w kulę ognia. Wszystkie 248 osób, które przebywały na pokładzie, zginęły niemal natychmiast po uderzeniu. Załoga Boeinga Panam przeżyła. Mechanik stara się wyłączyć silniki, aby nie stanowiły zagrożenia podczas ewakuacji. Jednak gdy wyciąga rękę do sufitu, gdzie znajdują

0: każe Howardowi podążać za sobą, po czym przeciska się przez mały otwór i spada na ziemię z wysokości kilku metrów. Stewardesa Dorothy Kelly znajduje się w przedniej części samolotu i zauważa kilka osób zastygłych w bezruchu. Zauważa też dziurę w poszyciu, przez którą można wydostać się na zewnątrz. Krzyczy do pasażerów, aby ci skakali, ale ci są w tak wielkim szoku, że nie są w stanie wykonać polecenia. Wtedy Dorothy zaczyna siłą wypychać ich na zewnątrz. Gdy nie widzi nikogo więcej, sama skacze na ziemię. Odnosi obrażenia, ale mimo to wstaje i rozgląda się, czy może jeszcze komuś udzielić pomocy. Z przerażeniem dostrzega płonący wrak i sylwetki ludzi, którzy nie są w stanie się z niego wydostać. 35-letni John orientuje się, że nigdzie nie widzi swojego przyjaciela Howarda. Domyślając się, że ten wciąż jest na pokładzie samolotu, rusza w stronę wraku. Jednak wtedy zauważa go kapitan Grubbs i krzyczy: odsuń się, to zaraz wybuchnie. John zauważa mundur lotniczy i posłusznie zaczyna się wycofywać. Nagle następuje eksplozja, która rozrywa samolot na kawałki. Z 396 osób przebywających na pokładzie Pan Am tylko 70 udało się uciec. Jednak później 9 ocalałych umrze w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Z powodu mgły wieża kontroli lotów początkowo nie zdaje sobie sprawy, że doszło do tragedii. Dopiero załoga samolotu, który stał nieopodal pasa, informuje, że słyszeli i widzieli eksplozję. Wkrótce na miejsce przybywa straż pożarna oraz mieszkańcy wyspy, którzy starają się pomóc ocalałym. Kapitan Grubbs wali pięściami o ziemię i cały czas powtarza: co ja zrobiłem tym ludziom? Jeden z pasażerów stoi w szoku i patrzy na miejsce, gdzie powinna znajdować się jego dłoń. Inni z trudem podnoszą się z ziemi. Odnieśli poważne obrażenia, gdy wyskakiwali z płonącego Boeinga. Strażacy nie są początkowo nawet w stanie podejść do płonącego wraku samolotu KLM i skupiają się na zabezpieczeniu terenu wokół maszyny linii Pan Am. Kilku miejscowych podjeżdża samochodami z zamiarem przewiezienia rannych do szpitala. John Amador wsiada i wtedy zaczyna docierać do niego, że jego przyjaciel Howard zginął w pożarze. Ocalali przebywają w szpitalu kilka dni, zanim lekarze uznają, że ich stan pozwala na powrót do Stanów Zjednoczonych. Wyspa pogrąża się w żałobie, a świat jest zszokowany skalą tragedii. W wyniku zderzenia zginęły 583 osoby. Przeżyło tylko 61 ludzi, którym udało się uciec z płonącego samolotu Pan Am. Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Do tragicznych wydarzeń na Teneryfie wrócimy zaraz po przerwie.
1: Tu radio RMF24.

0: Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Tak też było w roku 1977, kiedy na lotnisku Los Rodeos na Teneryfie doszło do zderzenia dwóch samolotów. Niemal natychmiast zostaje powołana międzynarodowa komisja, w której skład weszli śledczy z Holandii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Katastrofa na Teneryfie jest najtragiczniejszym wypadkiem lotniczym w historii i konieczne jest ustalenie, co do niej doprowadziło. Z wraków udaje się odzyskać czarne skrzynki, a wieża udostępnia nagrania z rozmów. Wkrótce zespół jest w stanie dokładnie prześledzić, co wydarzyło się tego feralnego dnia i w którym momencie popełniono błąd. Za jedną z głównych przyczyn śledczy uznają decyzję kapitana Van Zantena o rozpoczęciu procedury startowej bez otrzymania stosownego zezwolenia. Dlaczego jednak tak doświadczony pilot popełnił ten błąd? Przypuszcza się, że kapitan był tak skoncentrowany na jak najszybszym wystartowaniu, że był mniej uważny niż wymagała tego sytuacja i nie był w pełni świadomy tego, co działo się poza kokpitem. Poza tym Van Zanten był instruktorem i ostatnie miesiące przed tragedią spędził głównie na szkoleniu pilotów w symulatorach. Możliwe więc, że przyzwyczaił się do samodzielnego wystawiania sobie pozwoleń na start, gdyż symulatory w zasadzie nie uwzględniały roli wieży kontroli lotów. Zwrócono też uwagę na problem hierarchii panującej w kokpicie KLM. W końcu mechanik pokładowy domyślił się, że coś jest nie tak. Wyraził jednak swoje wątpliwości w sposób niezdecydowany, co zostało zignorowane przez kapitana. Śledczy przypuszczali, że młody oficer mógł obawiać się kwestionować decyzję tak doświadczonego kapitana, jakim był Van Zanten. Istotnym czynnikiem był też fakt, że lotnisko Los Rodeos zupełnie nie było przygotowane na przyjęcie tak wielu samolotów. Kontrolerzy byli przytłoczeni nawałem obowiązków, a brak radaru naziemnego mocno utrudnił ich pracę, gdy pojawiła się gęsta mgła. Za jedną z przyczyn tragedii uznano również brak jasnych zasad dotyczących komunikacji między wieżą kontroli lotów i pilotami. Załogi i kontrolerzy często używali potocznych sformułowań w trakcie rozmów i wypowiadali kwestie, które często mogły być mylnie interpretowane. Prace komisji doprowadziły do wielu zmian w lotnictwie cywilnym. Przede wszystkim zaczęto stosować ustandaryzowaną terminologię, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Z kolei słowo start miało być używane jedynie w kontekście wydawania pozwolenia na start. W innych przypadkach mówiono po prostu o odlocie. Zalecano też, aby po otrzymaniu instrukcji piloci zawsze ją powtarzali, a nie odpowiadali OK lub zrozumiano. Zaczęto też zachęcać pilotów, by ci, niezależnie od swojego doświadczenia czy stopnia, nie bali się kwestionować decyzji kapitana, gdy podejrzewają, że ten robi błąd. Wnioski wyciągnięte z katastrofy pozwoliły na stworzenie zasad, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Dorothy Kelly, jedna z ocalałych, wiele lat później udzieliła wywiadu. Wyznała w nim, że wypadek przez długi czas wywoływał u niej koszmary. Przyznała też, że nie potrafi spojrzeć w ogień, gdyż zawsze widzi w nim pasażerów, którzy nie zdołali wydostać się z płonącego wraku. Katastrofa na Teneryfie do dziś jest uważana za najtragiczniejszy wypadek lotniczy w historii i jest ponurym dowodem na to, jak seria nieporozumień może doprowadzić do ogromnej tragedii. To był podcast Czarne Skrzynki. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On, na kanale YouTube RMF24 oraz na innych platformach podcastowych. Kuba Śliwiński, do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: RMF FM, jak zawsze sprawdzamy fakty, wszystkie najważniejsze informacje przekazujemy na bieżąco. Dochodzi 20, zatem posłuchajmy, co się wydarzyło. Anna Wachowska.
1: Nowe fakty w sprawie wykolejenia się pociągu w Małopolsce zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Jarosław Kaczyński oko w oko z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS rozmawiał z byłym premierem o partyjnym ultimatum. W mistrzowskich faktach sportowych odliczanie do finałowego starcia mundialu. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter RMF FM Maciej Połachicki.
2: W sumie wykoleiło się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
1: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Uwaga kierowcy, pożar samochodu przed tunelem na trasie S7 z Krakowa do Zakopanego. Nitka tunelu w kierunku stolicy polskich Tatr jest zamknięta. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na linii faktów w studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
4: Dzień dobry. Tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
1: Sieradz znów stolicą fryzjerstwa. Trwa tam festiwal, który jest hołdem dla najsłynniejszego polskiego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Na początku XX wieku zrobił on oszałamiającą karierę w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych, a pochodził właśnie z Sieradza. Chętnych, by zmienić wygląd dziś na sieradzkim rynku, nie brakowało.
5: Jaki ma pan pomysł na siebie? Na swoją fryzurę może tak nawet bardziej?
6: No właśnie nie mam. Jedyne na żywioł. Trudno to właśnie stwierdzić, co tam wymyślą dziewczyny. Jak coś fajnego, nie ma problemu. Ty i tak chcesz włosy tego dorosną.
7: Też po prostu coś podobnego w sumie do tego.
8: Dobra, czyli w sumie głównie tak boczki i troszeczkę ci poprawić tą górę, no bo to nie będzie dużo ścinania, nie?
5: To, co pani widzi już w tej chwili, to już jest widoczna zmiana?
8: Trochę. Tak jak go widziałam wczoraj, no to jest już trochę widoczne.
5: W dobrą stronę to idzie?
8: W dobrą.
5: Jak się pan teraz czuje? Jak młody Bóg?
6: Kurczę, już tak jest 10 wiosen młodszy. Mam prawie 30 lat, a się czuję na 20-22 teraz.
1: To się nazywa metamorfoza, a pracy fryzjerek przyglądała się reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Dwa mecze pozostały do rozegrania na Mundialu. Jutro późnym wieczorem o brąz powalczą Anglicy i Francuzi. W niedzielę finał, no i starcie Hiszpania-Argentyna. W Nowym Jorku jest nasz wysłannik na mistrzostwa Wojciech Marczyk. Wojtek, sędzią finału Słoweniec Slavko Vincic i to wzbudziło w świecie futbolu no, sporo dyskusji.
11: Dobry wieczór, między innymi dlatego, że Slavko Vincic 6 lat temu został zatrzymany za udział w imprezie, na której pojawiły się narkotyki i broń. Oficjalnie zarzutów arbitrowi jednak nie przedstawiono. Według nieoficjalnych doniesień wyznaczenie Słoweńca do poprowadzenia tego finałowego spotkania to ukłon FIFA w stronę Europejskiej Federacji, a obie od dłuższego czasu nie są ze sobą w dobrych relacjach. Jestem bardzo dumny, że mogę reprezentować mój kraj, Słowenię, w takim największym wydarzeniu sportowym na świecie.
12: world.
13: Przyznał Vincic finał mundialu w niedzielę o 21:00 polskiego czasu z Nowego Jorku. Wojciech Marczyk.
10: No, dodam, że dokładnie 32 lata temu kończył się poprzedni amerykański mundial. Wtedy w finale w Pasadenie po rzutach karnych Brazylia wygrała z Włochami. W klubach ekstraklasy ostatnie przygotowania do nowego sezonu, który startuje już za tydzień na rynku w Kielcach, trwa teraz przedsezonowa prezentacja Korony Kielce.
14: Rozwijamy się. Mam nadzieję, że razem ze mną to widzicie. Po tych piłkarzach, którzy do nas dołączyli, dołączą kolejni i ta drużyna będzie jeszcze mocniejsza.
10: Tak mówił do kibiców właściciel Korony Łukasz Maciejczyk. Do tego klubu latem trafili już Patryk Helebrant, Ariel Mosur czy Kamil Jakubczyk. Najlepsi kierowcy świata rywalizują na estońskich showtrackach. Trwa tam runda Mistrzostw Świata WRC. Dziś 7 odcinków specjalnych. Na każdym z nich najszybszy Fin, Sami Pajari. No ale po całym dniu jego przewaga nad drugim Oliverem Solbergiem jednak stosunkowo niewielka, niespełna 15 sekund.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.com

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już nadszedł czas na nowe fakty w RMF FM, bo na zegarze godzina 21. Wszystko to, co najistotniejsze, przekaże wam teraz Anna Wachowska.
1: Przewrócone drzewa, zerwane dachy, ewakuowany obóz harcerski. Na początek raport z burzowej Polski. O uwagę prosimy kierowców w Warszawie. Samochód zderzył się z radiowozem na stołecznej Ochocie. Polski premier odpowiada na zapowiedź prezydenta Ukrainy o odtajnieniu archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżali do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter RMF FM Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
2: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów: gorzowskiego i sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
3: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
2: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
1: Zderzenie samochodu osobowego z radiowozem na ulicy Wawelskiej w Warszawie. Po wypadku do szpitala trafił policjant, dowiedział się reporter RMF FM. Do wypadku doszło, gdy 31-letni kierowca auta nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu zderzył się z policyjnym samochodem. Mężczyzna był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Zablokowany jest buspas na Wawelskiej w kierunku Alei Jerozolimskich. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Mają też zostać wydane zezwolenia na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Liczę, że zapowiedzi prezydenta Zełenskiego przerodzą się w konkrety, dodał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
5: Wata Tylera, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku, po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią.
6: Listen, can you not hear their rage?
5: Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Zapowiada opowieść o walce o godność i o cenie, jaką trzeba zapłacić za próbę zmiany świata. Film w kinach 18 września.
1: A aktualny obraz faktów w RMF FM o 22.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF.

0: U nas jak zawsze wszystko na bieżąco. Aktualne fakty o godzinie 22 w RMF FM. Przedstawia Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Kierowca ciężarówki, który staranował radiowóz i samochód służby celno-skarbowej w Kujawsko-Pomorskiem, jest w rękach policji. To temat numer jeden w faktach. Potem cyberatak na służbową skrzynkę mailową polskiego żołnierza, ustawa o statusie osoby najbliższej z prezydenckim wetem. Polecamy także mistrzowskie fakty sportowe. W rękach policji jest 24-letni kierowca ciężarówki, który nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. W ciężarówce, którą porzucił na skraju lasu, były pojemniki ze żrącą substancją chemiczną. Jej skład zostanie poddany szczegółowym badaniom. W kabinie pojazdu znaleziono dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i gotówkę. Awantura podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce. W wyniku sprzeczki 37-letni mieszkaniec Ujścia Gorlickiego został zraniony nożem przez 46-letniego obcokrajowca. Trafił do gorlickiego szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Sprawca ataku był pijany. Został zatrzymany. Lokalne media podają, że ofiara ataku to radny powiatowy. Włamanie na służbową skrzynkę mailową polskiego żołnierza. O takim incydencie poinformowały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W skrzynce nie było tajnych informacji, ale została ona użyta później do ataku cybernetycznego na organizacje w Polsce i za granicą. Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Tak uzasadniał swoją decyzję Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że jest gotowy na kompromis.
2: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwu.
1: Ta ustawa już była kompromisowa, mówi z kolei pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
1: Jednocześnie wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiedział, że rząd złoży po raz kolejny ustawę o statusie osoby najbliższej.
4: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
1: Zwiedzanie, które może przyprawić o dreszcze. To nasza kolejna propozycja w cyklu Wakacje po zmroku. Mimo późnej pory mroczne komnaty zamku Czocha na Dolnym Śląsku zwiedzają właśnie dzieci, dla których powstała specjalna trasa. Razem z nimi jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Tak, dobry wieczór. Wycieczka trwa i uwierzcie, że kiedy zapada zmrok, zamek zupełnie zmienia swoje oblicze. To przygaszone światło, cienie, mroczne, zabytkowe wnętrza tworzą atmosferę, której chyba nie da się poczuć w ciągu dnia.
6: Są takie momenty, gdzie można się przestraszyć i dlatego jest tutaj fajnie.
7: I jedno z takich tajnych przejść znajduje się w
5: Wszystkie straszne legendy, tajne przejścia i historie o duchach nabierają mocy i bardzo działają na wyobraźnię. Kiedy w jednej z komnat wyskoczyła na nas Baba Jaga, byłam gotowa uciekać.
8: Musisz wytykać słabości starszej kobiecie przy ludziach. Dumna z ciebie jesteś? Wcale nie chcę się dzielić.
9: Nie?
8: Nie.
5: Przed nami jeszcze kilkanaście minut spaceru. Strach się bać.
1: O wrażenia ze zwiedzania mrocznych komnat zamku Czocha zapytamy zwiedzających także w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Japończycy pewni wygrania fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów. Dziś 11 mecz i 11 zwycięstwo, tym razem 3-0 nad Belgią. A za kilka godzin na parkiet wyjdą biało-czerwoni. Drużyna trenera Nikoli Grbicza zagra z Brazylią. Ten pojedynek o 3 w nocy. Brazylijczycy wygrali dotychczas 6 z 10 meczów. No na razie ich miejsce w tabeli nie daje im awansu do turnieju finałowego. Kolarski peleton na trasie Tour de France. Głównymi aktorami 13 etapu byli kolarze, którzy zdecydowali się na zawiązanie ucieczki. Wygrał Mauro Schmidt, jego pierwszy etapowy triumf w wielkiej pętli.
12: I can't believe it at the moment.
11: No nie mogę w to uwierzyć, to był niesamowicie ciężki. ciężki dzień od samego startu. Czułem się bardzo dobrze od początku etapu. To była jazda na maksa od pierwszej minuty. Było idealnie, opisywał szwajcarski kolarz. Co dalej z Sofią Enawi? Nasza lekkoatletka niedawno ogłosiła zakończenie kariery, a teraz odwiedziła nasze studio. Czym biegaczka może zająć się w przyszłości? Pytał o to Cezary Dziwiszek.
9: Widzisz się w takiej w roli na przykład trenerki, działaczki?
12: W roli trenerki nie, bo nie byłabym dobrym trenerem, tak uważam. Nie jestem na tyle wyrozumiała. Nie chciałabym skrzywdzić w ogóle w sensie żadnego zawodnika.
11: Rozmowa z Sofą Enawi jest na rmf24.pl. Na mundialu strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty, teraz zmienia klub. Szwajcarski napastnik Johan Manzambi zamienia niemiecki Freiburg na Aston Villa. Klub z Birmingham miał zapłacić za 20-latka 60 milionów euro. Z Hanoweru do francuskiego Lens przenosi się z kolei Maik Nawrocki. Obrońca dołącza do Michała Skurasia, który trafił do tego klubu kilka dni temu.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Jutro znów temperatura wyrównana, choć o 2-3 stopnie niższa niż dzisiaj. Już nie będzie chyba tak gorąco, no może na Podkarpaciu jeszcze ciągle 28-29 stopni, a tak to rzędzie 24-25, raz chmury, raz słońce, raz jakiś deszczyk albo nawet burza. Teraz też sporo burz, zwłaszcza w części Śląska oraz także na północy Małopolski. One się przesuwają na wschód, więc uważajcie, bo...

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: słuchacie RMF FM. W piątkowy wieczór dochodzi godzina 23, a zatem już jest zestaw nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed podróżami na Bliski Wschód. Wojsko amerykańskie siódmą noc z rzędu atakuje cele w Iranie. Kierowców prosimy o ostrożność. Są problemy na trasie A2 w Wielkopolsce i Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie 616 lat wstecz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków, by nie podróżowali na Bliski Wschód. Możliwe są tam czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego. Ostrzeżenia mają związek z niestabilną sytuacją w regionie. A propos, amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, informuje dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. To siódma noc z rzędu uderzeń na cele irańskie. Portal Axios podał, że administracja Donalda Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu dziesiątków powietrznych tankowców w ramach przygotowań do eskalacji ataków na Iran. Uwaga kierowcy, problemy na A2 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Żary między węzłami Koło i Konin Wschód doszło do pożaru busa. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Dwa samochody osobowe zdarzyły się na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. Do kolizji doszło w miejscowości Grabowiec. Chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski i tam jedziecie wahadłowo. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL. Umożliwia to nowa ustawa, którą dzisiaj podpisał prezydent Karol Nawrocki. Na czym polega to rozwiązanie? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór. Dzięki temu, że dane będą zbierane właśnie na podstawie numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu, będą obejmować zarobki z kilku miejsc pracy lekarzy, czyli na przykład z kilku szpitali albo z kilku przychodni. Te dane gromadzić będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zapytałem prezesa tej instytucji, Daniela Rutkowskiego, jak to będzie działać w praktyce.
3: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia, no, który podejmuje jako ten kreator polityki zdrowotnej decyzje w systemie.
2: Wnioski z tych danych mają być wykorzystywane przede wszystkim do wyznaczania nowych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy w publicznych szpitalach. To mają być główne elementy reformy systemu ochrony zdrowia, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowo wysokie wynagrodzenia wybranych medyków.
1: Zawalony most w Dębowcu będzie odbudowany. Taką decyzję podjęły władze powiatu cieszyńskiego. Most na rzece Knajce runął miesiąc temu. Okoliczni mieszkańcy muszą teraz korzystać z wyznaczonych objazdów. Kiedy ruszy budowa? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
4: To będzie długi proces, bo samo przygotowanie przetargu i projektu budowy nowego mostu oraz zdobycie odpowiednich decyzji administracyjnych może zająć nawet około roku, a dopiero gotowa dokumentacja będzie podstawą do określenia harmonogramu prac. Ale zapadła już decyzja o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy. Most ma mieć nośność około 100 ton. Rozważano budowę mostu tymczasowego, analizowano również ewentualne przygotowanie tam przeprawy przez wojsko, ale to byłoby jedynie tymczasowe rozwiązanie, na realizację którego też potrzebny byłby czas. Do tego doszłyby dodatkowe koszty, dlatego ostatecznie postanowiono, że powstanie tam nowy most. A sprawą starego, zawalonego zajęły się policja i prokuratura. Jedna z hipotez zakłada, że niewielki most runął, bo jeździły tam za ciężkie samochody.
5: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: Pola pod Grunwaldem znów przypominają te z epoki średniowiecza. Są turnieje rycerskie, kramy i obozy, a jutro tradycyjna inscenizacja bitwy z 1410 roku.
6: Wszystko musi być zgodnie z rytmem średniowiecza, a więc tutaj mamy namioty. W namiotach oczywiście odpowiednie urządzenie, czyli stoły, krzesła, ale też i spanie. Bo tutaj też musimy pamiętać, że rycerz musi się przygotować do turnieju. Nasze panie też dbają o to, żeby rycerze nasi byli nakarmieni, żeby nie byli zmęczeni, a więc też muszą w obozie znaleźć odpoczynek. Ale też mamy obozy, które są wyznaczone dla naszych turystów, aby zobaczyli, obejrzeli, jak wyglądało to prawdziwe średniowiecze życie. A więc zapraszamy do obejrzenia, zobaczenia i oczywiście rozmów z naszymi rekonstruktorami.
7: Mnie zainteresowała średniowieczna lodówka, jak ona wygląda.
6: Średniowieczna lodówka to jest oczywiście nic innego jak wykopana nora w ziemi, tam gdzie jest chłodno, a więc musimy dbać o nasze jedzenie, żeby było zdrowe, świeże, a więc nie tylko średniowieczna, ale i starożytna lodówka i ona zdaje swój egzamin.
1: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Początek inscenizacji bitwy jutro o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędryk. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Burze, a nawet grad w północnej, zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Aktualne są pogodowe alerty. Amerykański prezydent chce odszkodowania od Kanady za zanieczyszczenie powietrza. A na koniec zamek Czocha na Dolnym Śląsku i jego najbardziej tajemnicze oblicze. Wybiła północ, a to są fakty w RMF FM w sobotę, 18 lipca. Będą obowiązywały ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Alert do odbiorców w 14 województwach północnej, zachodniej, centralnej i południowej Polski wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Jutro strefa burz i najtrudniejszej pogody, głównie w Polsce centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej. Będą tam występowały burze. Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, z silnymi porywami wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także opadami gradu. Kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie.
1: Prognozuje Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do wieczora strażacy w całym kraju wyjeżdżali do akcji kilkaset razy, najwięcej w Wielkopolsce i w Lubuskiem. 8 osób zginęło, a 22 zostały ranne w izraelskim ostrzale obozu dla uchodźców w Strefie Gazy. Ofiary to uczestnicy pogrzebu mężczyzny zabitego we wcześniejszym ataku izraelskiej armii. Tel Awiw twierdzi, że celem ataku była komórka terrorystyczna islamskiego dżihadu. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu Norwegii. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Ogień nie jest opanowany. Według służb to największy pożar mieszkań po II wojnie światowej w tym kraju. Amerykański prezydent Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedział, że koszty zostaną dodane do ceł. Zanieczyszczenie, przypominamy, jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Wracajcie, apelował w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, do stronników Mateusza Morawieckiego. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku, przypomina prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
3: Konieczna jest deklaracja lojalności.
4: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały tak, jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku.
3: Na razie nie widać sygnałów na takie plany zwolenników Morawieckiego. Ich deklaracje są jasne. Gdy Jacek Sasin wrzuca hasło "Wybieram PiS", oni odpowiadają "Wybieram Polskę". Czy zatem Czarnek wierzy w jedność?
4: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze. Panie, przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest
5: ale
4: ufność.
5: Ale pytam się o politykę.
4: Jest ufność, tu jest bardziej ufność w rozsądek moich przyjaciół.
3: Przemysław Czarnek apelował także o zaprzestanie ataków na prezesa i prezydium PiS.
4: Albo Polska matką, matką, bo jest Polska, która potrzebuje jedności na prawicy.
3: Nic nie wskazuje jednak na taką jedność.
1: Po południu doszło do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Po rozmowie były premier Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli go z prezesem Kaczyńskim.
6: Dzieci mają głos. W faktach RMF FM.
1: Zamek Czocha na Dolnym Śląsku pokazał dziś swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej XIII-wiecznej warowni. Każdy zakamarek krył jakąś tajemnicę, mroczną niespodziankę lub tajne przejście. A przewodniczki odgrywały niemal teatralne role. Ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak Baba Jaga.
7: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście, czy nie?
8: Nie, tylko Baba Jagi się bałam. Tylko dała nam cukierki, ale ja nie chciałam.
7: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
8: No, ale chciała nam dać.
7: To czy postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego?
8: Ale ja nie chciałam. A Baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
7: A co, kot do kucza?
8: W nocy co łapie za stopy i ciągle ci wszystko rozwala.
7: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
9: Tak, bardzo.
1: usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zwiedzanie skończyło się widowiskowym pokazem tańca z ogniem. Kolejny taki spacer 29 lipca. Kolejne wydanie Faktów w RMF FM zaprezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski, a ja życzę Wam spokojnej nocy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. To już siódma z rzędu noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Teheran grozi przejściem do ofensywy na pełną skalę. To obrona instytucji małżeństwa, tak weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej tłumaczy szef gabinetu Zbigniew Bogucki. Biało-czerwoni zagrają o złoto mistrzostw Europy. Polscy siatkarze do lat 18 pokonali Bułgarię 3-2. Amerykańskie wojsko rozpoczęło siódmą z rzędu falę uderzeń na cele w Iranie. Pentagon podkreśla, że celem jest dalsze osłabienie potencjału militarnego Teheranu, a jednocześnie informuje o zaostrzeniu blokady irańskich portów. W ostatnich dniach, przypomnijmy, zawrócono kilka statków handlowych i przeprowadzono abordaż jednej jednostki. Tymczasem Iran grozi przejściem do ofensywy na pełną skalę, jeśli amerykańskie naloty będą kontynuowane. Portal Axios z kolei podaje, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje kolejne warianty eskalacji i wysyła na Bliski Wschód dziesiątki powietrznych tankowców, które mają wesprzeć ewentualne rozszerzenie operacji. Weto Karola Nawrockiego nie jest wyrazem pogardy, lecz obroną konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tak przekonuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Premier wcześniej ocenił, że odrzucenie ustawy o statusie osoby najbliższej odbiera osobom żyjącym w związkach nieformalnych prawo do podstawowych ułatwień w codziennym życiu. Zawetowana ustawa miała regulować m.in. kwestie majątkowe, dostęp do informacji medycznych i prawo do reprezentowania partnera w sprawach urzędowych. Ceny sięgające 2000 zł za tonę, do tego w niektórych składach pusto. Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku peletu. Dlaczego rząd nie reaguje na drożyznę, to ustala Igor Skrzypek.
1: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
2: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
1: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
2: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
1: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
3: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
1: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulację na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Moje ciało i psychika były coraz bardziej zmęczone. Przyznaję w rozmowie z Cezarem Dziewiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Sofia Ennaoui, multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Niespełna tydzień temu, przypomnijmy, w wieku 30 lat niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. W rozmowie z nami mówi o powodach swojej decyzji i przyznaje, że za mało cieszyła się swoimi sukcesami.
5: Byłaś dla siebie za bardzo czasem wymagająca?
6: Tak.
5: Może za mało? Za bardzo?
6: Za bardzo, tak.
5: Co to znaczy?
6: Że byłam dla siebie bardzo surowa, byłam dla siebie bardzo wymagająca, tak wydaje mi się, że byłam chyba nadambitna. Zawsze chciałam więcej niż miałam. Zawsze byłam trochę niezadowolona z
5: sukcesów, nawet o tym rozmawialiśmy.
0: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Ennaoui mamy na naszej stronie rmf24.pl. Polscy siatkarze do lat 18 zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale we Włoszech biało-czerwoni pokonali Bułgarię 3-2 po zaciętym pięciosetowym meczu. W finale zespół Jacka Noworockiego zmierzy się z Francją, która również po pięciu setach wyeliminowała gospodarzy turnieju Włochów. To szansa na pierwszy tytuł Mistrzów Europy w tej kategorii od 2015 roku.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
7: Cieszy się pan ze słońca?
8: Bardzo.
7: Fantastycznie, bo moi znajomi też się cieszą, bo mają panele słoneczne i pieniążki lecą. Wie pan, ile pan zarobił?
8: Wie pan, nie, ja się cieszę ze słońca, dlatego że dzisiaj przyjeżdża do mnie wnuk. Będziemy się
7: ale zarabia pan na swoim OZE, czy nie?
8: Nie, nie zarabiam na swoim OZE. Ja zapłaciłem za swoje OZE dawno temu.
7: To wszyscy zarabiają, a pan nie?
8: Zapłaciłem za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie, natomiast Natomiast uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki 30-40% tańsze, byłoby zdecydowanie lepiej. Dziś to OZE, wie pan, takie jak ja.
7: Wszyscy zarabiają, dzisiaj ma, to pan nie
8: dzisiaj
7: zarabia.
8: Dzisiaj na dachu OZE ma mniej więcej 1,5 miliona ludzi, a aż 36,5 miliona
7: ale
8: ludzi.
7: 36,5 ja miliona pan ludzi.
8: 36,5 miliona ludzi nie ma tego OZE i płaci w rachunkach. Płaci w rachunkach opłatę za
7: ale
8: OZE.
7: Ale pan ma, co ustaliliśmy, więc ale, pytam się, czy pan zarabia.
8: Ale mi nie nakapało tego, prawda? Ja zapłaciłem za swoje.
7: Zgoda, ale teraz ja pan zarabia, czy nie?
8: Nie, bo zapłaciłem.
7: A dlaczego nie?
8: No dlatego nie, bo jeszcze raz panu powtarzam, ten czas temu, kiedy zapłaciłem 8,5 tysiąca złotych, czy tam 8200 złotych, to było nadpłacenie prądu na następne kilka lat.
7: Ale teraz się pan zwraca.
8: A przy tym śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
7: Panie ministrze, ale zwraca się, czy się nie zwraca?
8: Nie, nie. Szanowni państwo, to jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd 30% tańsze, wtedy nikt by OZE...
7: Ale nie wie pan, czy...
8: To jest bardzo proste. Niech pan mnie posłucha, naprawdę. To jest bardzo proste.
7: Zapłacił pan, a teraz się panu zwraca.
8: Pan świetny w liczeniu, wiem o tym. Więc panu jeszcze powtarzam. Dlaczego dzisiaj ludziom się wciska OZE? Dlatego na dachy. Dlatego, że
7: panu
8: doprowadzono...
7: Też wciśnięto.
8: Tak, dlatego, że doprowadzono do tego, że Polacy płacą najdroższy prąd w Europie. A gdyby nie płacili najdroższego prądu w Europie, pan myśli, żeby komukolwiek się opłacał
7: OZE? Ale ja bym chciał tylko wiedzieć, czy pan coś zarobił.
8: To jest oszustwo.
7: Nie, jeżeli pan nie zarobił, to się pytam, dlaczego inni zarabiają, a pan nie.
8: Kłamią.
7: Kłamią.
8: Oczywiście, że kłamią.
7: No nie wiem,
8: W Polsce, szanowni państwo, wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Firmy energochłonne płacą 17 eurocentów za kilowatogodzinę przy 11 w Unii Średniej. Wszystko przez to, ile pan zarobił?
7: Gospodarz, który nie wie, ile zarobił, ile mu się zwróciło z tego nadpłacone, to słaby gospodarz.
8: No pan mówi, że mi się jeszcze nie zwróciło.
7: No ale pan mówi, że panu się nie zwróciło, ale ja mówię, że może się panu trochę zwróciło w te wakacje.
8: Ale to zaczynamy wchodzić w bardzo dużą nielogiczność, a co w przypadku pana jest dosyć rzeczywiście to interesujące.
7: Za chwilę będzie logika.
8: Wie pan, ja mam swoje panele, to w zasadzie moja żona ma swoje panele.
7: To może ona
8: dokładnie
7: wie.
8: Wiemy, ile płacimy rachunku za prąd, dokładnie wiemy, ile nadpłaciliśmy te kilka lat temu za te panele, które są też do tego niebezpieczne, a pan mi wciska, że mi się coś zwróciło. Panie redaktorze,
7: ale nic logiki. Się panu nie zwróciło?
8: Niech pan przyjedzie do mojej żony, niech pan sobie policzy to wszystko.
7: No
8: kto
7: to
8: wszyscy?
7: Może się pan
8: kto
7: zapytać. Wszyscy? No wszyscy moi znajomi zyskują.
8: Zyskuje. Wie pan, byłem u sadowników. Zapłacili 180 tysięcy złotych za panele na chłodni, żeby mieć jabłka chłodzone, dobrze. Prawda? I żeby chłodzić te jabłka, schładzać te jabłka w każdej porze roku.
7: Ja się pytam,
8: i twierdzą,
7: pana,
8: że nie zarobili na tym nic, tylko musieli wydać 180 tysięcy złotych.
7: Wybiera dlaczego? Się pan na
8: nie, pan powiedział, jest
7: słoneczko.
8: Pan powiedział, że wszyscy, więc pan udowadniam, że nie wszyscy. Niech pan jedzie do sadowników.
7: No dobrze, sadownicy nie, wszyscy moi znajomi powiedziałem, ale teraz pytanie o grilla. Wybiera się pan na grilla?
8: Dzisiaj mam grilla.
7: Ale dzisiaj ja się nie pytam o tego grilla. Wie pan, o którym mówię.
8: Pan się mnie pyta, czy się wybiera na grilla.
7: Chodzi o grilla, którego organizuje Mateusz Morawiecki.
8: Będę robił łososia na
7: wybiera pan PiS czy Polskę?
8: Wybieram Polskę i PiS.
7: Równocześnie. Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj, kiedy Jacek Sasin napisał wybieram PiS, hashtag oczywiście, to wszyscy zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli wybieram Polskę.
8: Nie wiem, ile tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, którzy są z tego Stowarzyszenia Rozwój Plus, pisali o jakiejś grupie intrygantów. Chcę państwu powiedzieć, że byłem na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Byli wszyscy bez wyjątku, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli także stronnicy Mateusza Morawieckiego i stronnicy Mateusza Morawieckiego byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa. Więc ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Joachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie, o Ryszardzie Terleckim. To jest jakiś skandal, co się dzieje, no ale ja nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się również do pewnej rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję.
7: Panie ministrze, no ale to znaczy, że co, że idziecie... Nie wiem, czy idziecie, czy idą koledzy ze stowarzyszenia na starcie? Będzie rozwa w PiS-ie?
8: Ten wczorajszy dzień pokazuje, że jakieś starcie jest przed nami, bo nie wydawało mi się naprawdę.
7: Raz jeszcze powtarzam,
8: bo to jest bardzo ważne. Byli wszyscy członkowie Prezydium Komitetu Politycznego, nikt nawet jednego słowa nie powiedział przeciwko uchwale. Co więcej, dotychczasowi zwolennicy nurtu Mateusza Morawieckiego w naszej partii byli również za tą uchwałą w wypowiedziach swoich, więc wydawało mi się, że sprawa jest na tyle oczywista i prosta. Zagrożenie dla finansów partii i jedność partii, że nie będzie żadnego problemu. Natomiast tu się zrobił ogromny problem. I chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
9: A jedne tak pokazują, drugie nie.
8: Ostatni sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni w ciągu następnych godzin.
7: Mogą się cofnąć, pana zdanie?
8: Mam nadzieję, że tak będzie, bo to, o co apelował wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, o taką odrobinę podstawowej lojalności wobec partii.
7: Czyli co musieliby zrobić? Odwołać grilla, czy coś innego? Zresztą wielkie spotkanie i oczywiście używam...
8: Wie pan, ja nie odwołuję dzisiejszego swojego grilla. Wieczorem spotykamy się ze strukturami Opola Lubelskiego, też na grillu. Nikt nie odwołuje grilla. Chodzi o to, kto to robi, za jakie pieniądze i w jakim zakresie.
7: Czyli jeżeli nie będą robić za pieniądze PiS-u, to nie będzie problemu?
8: Jeśli oni, wszyscy moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały, tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku i zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zajmować, czyli Tuskiem, koalicją, która się rozpada.
7: Czyli może być grill, ale muszą podpisać oświadczenie i nie mogą wziąć pieniędzy partyjnych.
8: Przecież to była również podstawa tej uchwały i podstawa tej narracji, która towarzyszyła nam również po i w trakcie Komitetu Politycznego. Opinie prawne są jednoznaczne. Tego rodzaju pokrywanie się działalności politycznej stowarzyszeń i członków PiS-u, a jednocześnie kierownictwa PiS-u w tych stowarzyszeniach jest potężnym zagrożeniem dla subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. No to jest zupełnie jasne.
7: Panie ministrze, ale panie pośle i panie profesorze, ale rozumiem, że pan jest człowiekiem wielkiej wiary. Wierzy pan w to wypełnienie przez nich tych pism, czy jednak zakłada pan, że PiS się rozpadnie?
8: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, panie przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest
7: ufność, tu jest bardziej ufność w
8: rozsądek moich przyjaciół, że jednak ci, którzy dzisiaj jakoś tak bardzo mocno stawiają tę sprawę wczoraj w sposób, powtarzam, no,
7: ale jak się gra w tchórza, to wycofanie się jest słabe.
8: Nazywanie intrygantami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Piotra Glińskiego, Joachima Brudzińskiego, mówię o tych, którzy wypowiadali się w tej sprawie także na PKP-ie, jest dosyć mało poważne.
7: Jak się gra w tchórza, to się słabo wypada, jak się wycofa. To znaczy, no to już jest ten etap, w którym no, naprawdę sporo dział zostało wytoczonych. Trudno się wycofać w takiej sytuacji. Prezesowi zresztą również zakładam
8: byłoby trudno. Niejedną taką rzecz widziałem już w polityce i myślę, że jest jeszcze czas na refleksję dla wszystkich moich przyjaciół, którzy niepotrzebnie robią zamieszanie.
7: Cały czas pan mówi przyjaciół, naprawdę się tak przyjaźnicie.
8: A ja naprawdę ich lubię wszystkich.
7: Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.
8: Ja bardzo lubię pana premiera Mateusza Morawieckiego. Świetnie mi się z nim sporozumiał w rządzie. W ostatnim miesiącu, w czerwcu, na kilku spotkaniach razem byliśmy. Świetnie mi się z nim przebywa. Tak jak z wieloma innymi moimi kolegami. Także z Krzysztofem Szczuskim, który wczoraj uciekł się jednak do autorytetu pana Kalisza i to już jest rzecz, która jest niezwykle niepokojąca.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka. Dalszy ciąg tej rozmowy w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Już teraz RMF FM, czas na fakty, bo zbliża się godzina druga. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mimo zajęcia wierzytelności zapowiada, że w wakacje będzie funkcjonowała normalnie. Według najnowszych raportów z Wenezueli w tragicznym skutkach trzęsieniu ziemi zginęło już ponad 5 tysięcy osób. Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Taki ośrodek powstaje w Krakowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli. Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Co dalej wydarzy się w tej sprawie? O tym opowie Michał Dobrołowicz.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
0: Rośnie bilans ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło już ponad